chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć

ta psycha. Zbyt wiele czasu straciłem na gdybanie. Lecz będzie dobrze, ty wiesz o tym, kochanie. Bo wszystko, czego dotknę, zamienię w złoto. Za dużo czasu poświęciłem tym głupotom. Dlatego młoda dzisiaj zajmę się tobą.

0: Reklama.
1: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max. Bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
2: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Miasto Czeladź i Radio SK zapraszają na Dni Czeladzi 2026 z SK Music Tour. 13-14 czerwca, Park Grabek. W sobotę pojawią się Jerzy Kryszak, Alicja Andrejczuk, Golden Swing Band, The Harpa Guns, Konopians. W niedzielę wystąpią Kabaret Jurki, Czeladzkie Talenty, Piersi oraz Beata i Baj. Partner wydarzenia Miasto Czeladź. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
5: Zapraszam na Dni Czeladzi. Burmistrz miasta Zbigniew Szaleniec.
6: I po reklamie.

0: SK Przemyśl News.
1: Cześć, witajcie, z tej strony Tomek Widak. Zapraszam Was na magazyn lokalny reporterów z Przemyśla i z Podkarpacia.
0: SK Przemyśl.
1: Dziś cofniemy się w czasie, by przejrzeć się rzezi galicyjskiej z 1846 roku. Wydarzeniu, które wstrząsnęło okolicami Jasła i Dębicy. Choć bezpośrednio nie objęło Przemyśla, zaraz dowiecie się, dlaczego jego skutki mocno wpłynęły na postrzeganie roli chłopów w walce o niepodległość Polski. A o szczegółach rzezi galicyjskiej naszej reporterce Agnieszce Gaździe opowiedział dr Krystian Propola z Polskiego Towarzystwa Historycznego. Posłuchajcie.
2: Dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, jak galicyjscy chłopi wywołali rebelię, czyli o rzezi galicyjskiej. O szczegółach tego wydarzenia opowie nam dr Krystian Propola z Polskiego Towarzystwa Historycznego.
3: Dzień dobry, witam serdecznie.
2: Jakie tereny dzisiejszego Podkarpacia właśnie w XIX wieku obejmowała Galicja i kto rządził tymi ziemiami?
3: Jeśli mówimy o samych terenach Galicji, to jest to o tyle ciekawy temat, że te tereny obejmowały zarówno ziemię dzisiejszej zachodniej Ukrainy, przechodząc przez Podkarpacie, a skończywszy jeszcze na skrawku Małopolski, to znaczy dzisiejszej Małopolski, czyli Tarnów, czyli Kraków. To było tak zwane księstwo Galicji i Lodomerii też w pewnym okresie, także o tych terenach rzeczywiście możemy mówić. Natomiast jeśli odnosimy się do samej rebelii, no to mówimy tak naprawdę jedynie o części, czyli o ziemi jasielskiej, mówimy tutaj o częściowo tym północnym Podkarpaciu, delikatnie zahaczając o ziemię tarnowską, bocheńską.
2: Jak wyglądała sytuacja społeczna i gospodarcza tego regionu przed 1846 rokiem?
3: Na pewno były to tereny specyficzne, nawet uwzględniając cały obszar, można powiedzieć, państwa Habsburgów. Dlaczego? Dlatego, że nie bez powodu funkcjonuje do tej pory określenie bieda galicyjska. Ona się narodziła właśnie w tym okresie i związane to było z tym, że Galicja jako tereny typowo rolnicze znacząco odstawały od wielu wtedy obecnych terenów Austrii. W każdym razie, jeśli mówimy tutaj o Galicji, no to należy pamiętać, że tak, z jednej strony mamy rolnictwo, z drugiej strony mamy pańszczyznę, czyli w dalszym ciągu te powinności chłopów wobec ziemian istniały i no, często były w zależności tak naprawdę od sposobów egzekwowania przez panów, albo bardziej, albo mniej uciążliwy. W przypadku Galicji, gdzie ten model feudalny był dość skostniały, no to zdecydowanie można powiedzieć, że ta sytuacja była dość gorąca, nazwijmy to. Dlaczego? Dlatego, że wsie były przeludnione. Ja wspominałem już kiedyś w trakcie jednej z audycji tutaj na antenie, że chłopi posiadali niewielkie skrawki ziemi. Pamiętajmy, model rodziny 2 plus 8, 2 plus 10. No i w rezultacie każdemu coś trzeba było wydzielić i te pola były coraz mniejsze i w pewnym momencie nawet nie dało się wyżywić rodziny z tego, co tam było. Dodatkowo należy też pamiętać o tym, że kary stosowane przez panów, przez władzę austriacką wobec chłopów były naprawdę bardzo surowe. Zresztą przekonał się o tym Jakub Szela, o czym zresztą później pewnie o tym sobie porozmawiamy, ale faktycznie nie były to obszary korzystne pod względem gospodarczym dla mieszkańców tych terenów, a zwłaszcza dla chłopów. Co więcej, no, to też była pewnego rodzaju, jak to się tak ładnie

0: dokładnie mówi dychotomia, czyli tak można powiedzieć dwutorowość. Bo z jednej strony mamy inteligencję, która interesuje się rzeczywiście sprawami narodowymi, myśli o tym, jak pokonać zaborcę, to jest to, czego my się często uczymy w szkołach, a z drugiej strony mamy chłopów, którzy raczej tą inteligencję odbierają w bardzo negatywny sposób. No pamiętamy, każdy z nas musiał w szkole omawiać wesele, musiał czytać bardziej lub mniej dokładnie i to wszystko, o czym co tam zostało przedstawione, jest całkowitą prawdą. Jedni nie rozumieli drugich, było sporo pretensji. Niemniej jednak to, co jest chyba w tym przypadku najistotniejsze, to to, że w cieniu tych wszystkich pretensji i kłótni odbywały się przygotowania do powstania narodowego. My musimy tutaj pamiętać, mieliśmy wielu wybitnych w tamtym okresie działaczy patriotycznych na tych terenach. Mieliśmy Dębowskiego, mieliśmy Goslara, Mazurkiewicza. Oni wszyscy działali na rzecz tego, aby wybuchło tutaj na tych ziemiach powstanie. Tyle tylko, że jaki jest haczyk? No taki jest haczyk, że jednak jeśli miałoby to przynieść jakiś rezultat, no to potrzeba było pozyskania szerokich mas. A tu był problem, bo były sprzeczne interesy.
1: Czy już wcześniej dochodziło do takich napięć lub buntów chłopskich przed rzezią galicyjską?
0: Oczywiście, że tak. Generalnie rabacje, bunty chłopskie to jest coś, co w naszej tradycji pojawiało się od czasu do czasu, aczkolwiek z różnym natężeniem i zdecydowanie nie na taką skalę. Bo w tym przypadku chłopi mieli jeden duży atut, czyli to, że zostali podburzeni w dużej mierze właśnie przez Austriaków, którzy doskonale rozumieli sytuację na tych terenach. Wiedzieli, że chłopi nie będą umierać za ziemian, za inteligencję i doskonale też wiedzieli, że inteligencja, ziemiaństwo też nie są w stanie tych chłopów pozyskać. W związku z czym, co mogło być najinteligentniejsze? Najinteligentniejsze mogło być w sytuacji powstania napuszczenie jednych na drugich. Niech się nawzajem pozażynają, przepraszam za to określenie, a później w takim wypadku jakoś to trzeba uciszyć.
1: Czyli można powiedzieć, że to był taki sposób na rozładowanie tego nieporozumienia między szlachtą a chłopami?
0: Zdecydowanie tak. To było najbezpieczniejsze rozwiązanie. Dlaczego? Dlatego, że z jednej strony sami Austriacy nie pokazują się jako ci, co atakują naród, atakują obywateli, mieszkańców tych terenów. Oni się pokazują jako po prostu ci zarządcy, którzy robią porządek z tym, że obywatele polskojęzyczni, Polacy, chłopi, ja tu uważam z tym dlatego właśnie, że jednak ta tożsamość chłopska nie zawsze musiała być równoznaczna z Polską. To jest takie bardzo ważne określenie, że jednak chłopom nie zawsze tak zależało na tych powodach narodowościowych, mimo że szczycimy się insurekcją kościuszkowską i tym dziedzictwem. W każdym razie Austriacy to rozgrywali dość inteligentnie, dlatego że ich podstawową bronią w tamtym okresie była plotka. Na początku 1846 roku oni zaczęli rozsiewać plotki, że panowie szykują się do wystąpienia przeciwko chłopom, że niedługo na wsiach nastąpi rzeź. Chłopom niewiele trzeba było, z racji nawet tych napięć, o których już wspominałem, do tego, żeby uznać, że w takim przypadku trzeba sięgnąć po broń i wyprzedzić to uderzenie, które w gruncie rzeczy nie mogło nastąpić. I co więcej, była też jeszcze inna plotka ukazująca Austriaków w dość pozytywnym świetle, bo plotka ta niosła m.in. takie informacje. Cesarz chce zniesienia pańszczyzny, ale polska szlachta jest temu przeciwna i planuje wymordować chłopów. Czyli widzimy dobry, zły glina, trochę byśmy to dzisiaj uznali w ten sposób. Ale to mogło też pokazywać, że chłopi wtedy traktowali tego cesarza austriackiego jako osobę, która rzeczywiście jest ich opiekunem, protektorem, tyle tym po prostu, że źli panowie, chciwi, nie chcą oddać swoich wpływów, nie przejmują się chłopami. Więc tu wystarczyło po prostu tylko kogoś, kto mógłby ten cały bunt po prostu poprowadzić.
1: Czym była rzeź galicyjska i jak wyglądała w kontekście właśnie tych lokalnych społeczności Podkarpacia?
0: Najprościej ujmując, rzeź galicyjska czy rabacja galicyjska to są tak naprawdę w tym przypadku synonimy, bo mówimy o jednym wydarzeniu. To było zbrojne wystąpienie chłopów i seria napadów na dwory szlacheckie na terenach dzisiejszego Podkarpacia, ale też i częściowo Małopolski. W tym przypadku mówimy tak naprawdę, jak już wspomniałem, o ziemiach Jasła, Tarnowa. Też należy pamiętać, że różne miasta potrafiły się w różny sposób organizować, więc często było tak, że np.

0: na tych terenach, na których my obecnie jesteśmy, o których rozmawiamy najczęściej, no, nie doszło do jakichś takich ostrzejszych wystąpień. Dlaczego? Dlatego, że po prostu mieszczanie i ziemiaństwo było przygotowane do tego typu zdarzenia. W każdym razie to była po prostu seria napaści na dwory szlacheckie, dwory ziemiańskie. I tu tak naprawdę jest cała, można powiedzieć, filozofia. Jeśli ktoś jest w szkole odpytywany przez nauczycielkę, to jak w ten sposób powie, to myślę, że uznają.
1: Jak wyglądały okoliczności właśnie wybuchu tej rebelii chłopskiej?
0: Wszystko zaczęło się tak naprawdę od tego, że polscy patrioci, inteligencja zaplanowała na 21 powstanie narodowe, 21 lutego 1846, bo zaznaczmy, tu cały czas mówimy o tym 1846 roku, które miało objąć całe tereny, miało przejść przez Jasło, Dukle i iść, powiedzmy, w kierunku większych miast, Krakowa między innymi. Natomiast informacje na ten temat przechwycili Austriacy i kilka dni przed tym 21 starosta tarnowski, on się nazywał, jak się dobrze pamiętam, von Fallerstern, zwołał okolicznych wójtów, chłopów i poinformował ich, że panowie się zbierają do ataku i że potrzebują pomocy. Nakazali im m.in. rozbrajanie powstańców i doprowadzanie ich do Tarnowa żywych lub martwych. I tak naprawdę pierwsze ataki, które powstańcy próbowali przeprowadzić na tych terenach, one się właśnie przez to nie powiodły, że napotkali nie tylko na brak wsparcia, ale też jednocześnie na oddziały chłopskie, co sprawiło, że wszelkie bardziej zorganizowane działania na tych terenach były niemożliwe. W każdym razie, jeśli miałbym znaleźć taką datę, gdzie rzeczywiście wybuchł ten początek zdarzeń, no to musimy wskazać na tak zwany Czarny Piątek, czyli 20 lutego 1846 roku, kiedy Jakub Szela, przywódca rabacji galicyjskiej, zebrał swój oddział i ruszył na pierwsze okoliczne dwory. Tak naprawdę tutaj oczywiście najczęściej jak wskazujemy, no to wskazujemy między innymi na siedliska. Tam były takie dość brutalne wydarzenia, bo tak naprawdę wybito rodzinę Boguszów, a tu zaznaczam, Boguszowie są ważni w tym przypadku, dlatego że oni mieli spór z Szelą i później, który skończył się upokorzeniem Szeli, bo zakuli go w kościele po prostu i pokazali na widok publiczny, i Szela po prostu tego nie zapomniał im nigdy. No i między innymi to jest powód, dla którego w Czarny Piątek najbardziej na początku ucierpieli ci, którzy mieli z Szelą na pięku.
1: Dlaczego nazywamy ten dzień Czarnym Piątkiem?
0: Dlatego, że nastąpiła seria wówczas ataków, czyli z jednej strony ataki na dwory, ja tutaj wspomniałem o siedliska, ale też, jeśli dobrze pamiętam, w Gorzejowej też doszło do kilku morderstw w Kamienicy Dolnej. Chodzi o to, że w tym dniu nastąpił szereg ataków na kilka wiosek rabunkowych. To był dla ziemian szok. Ja tutaj przeczytam może wspomnienia jednej z kobiet, akurat ziemianek, która miała wtedy 17 lat, więc tutaj ja mówię o tym wieku też, żebyś słuchacze wiedzieli, dlaczego niektóre słowa mogą być emocjonalne, niektóre takie niepewne. No dlatego, że młoda dziewczyna sama do końca nie wiedziała, co się dzieje, więc to też była w pewien sposób panika. To jest wpis 20 lutego 1846, czyli właśnie z Czarnego Piątku. Jeszcze nie wiemy, w Konarach nic się nie dowiedziały. Chłopi trzymają wartę po gości, nie puszczają nikogo, zamiast pomagać przeszkadzają, co się będzie działo, Boże, zlituj się. Czyli też można powiedzieć, że to, co się wówczas działo, bazowało w dużej mierze na tym, że z jednej strony to były brutalne ataki, a z drugiej strony latały różne pogłoski. Ziemiaństwo nie wiedziało dokładnie wtedy jeszcze, co się dzieje. Dopiero po jakimś czasie, kiedy pierwsze dwory zostały spalone, pierwsze ciała odkryte, no to wówczas ziemiaństwo, inteligencja zdała sobie sprawę, że tu się toczy coś poważniejszego jednak. To było dość brutalne, bo pamiętajmy też, że ofiarami byli nie tylko ziemianie, byli też rodziny całe, często z dziećmi. To byli też urzędnicy dworscy, no tutaj między innymi pod Kolbuszową w Weryni. Akurat kiedy szli mniej więcej tak, powiedzmy, w kierunku Rozwadowa na zachód, kierowali się wtedy chłopi, no to wtedy właśnie doszło do takich pojedynczych ataków, ale tak jak sygnalizowałem, nasze ziemie kolbuszowskie, ziemie dzisiejszej Stalowej Woli, to nie był obszar głównych wydarzeń tamtego konfliktu. To było tylko po prostu taki, nazwijmy to, punkt przystankowy. Do ataków też nie doszło

0: między innymi szczególnie w Tarnobrzegu, czy jak dobrze pamiętam też w Mielcu, dlatego że po prostu tam mieszczaństwo było przygotowane na te wydarzenie, zdążyło się zorganizować. Dlatego też między innymi te pierwsze dni były takie decydujące, no bo wtedy po prostu zabrakło przygotowania, a dochodziło do kolejnych ataków, bo później po 20-21 no to było bodajże Błaszkowa, Jodłowa, Gogołów, czyli można powiedzieć cała fala, gdzie mordowano urzędników, gdzie mordowano ziemian. Tak naprawdę Szela podporządkował sobie w ciągu, jak dobrze pamiętam, kilku dni 15 wsi w okolicach mniej więcej ziemi nębickiej. Zmuszał chłopów, to zaznaczę zmuszał pod groźbami, żeby nawet nie ważyli się odrabiać pańszczyzny. Zakazał pracy, ogłosił się sędzią wszelkiej maści, wszelkich spraw. No i próbował też negocjować wówczas z Austriakami.
1: Co chciał wywalczyć u Austriaków?
0: Przede wszystkim z racji tego, że cały ten bunt w dużej mierze opierał się na plotkach austriackich, mówiących o tym, że cesarz jest dobry, że chce zlikwidować powinności wobec ziemian, no to Szela liczył, że rozmawiając z Austriakami uda się rzeczywiście tą pańszczyznę zlikwidować, rozdać ziemię chłopom. Też no, pamiętajmy, Szela nie był osobą wykształconą dyplomatą. On to, co miał, to charyzma i to, że rzeczywiście darzony był wśród okolicznych chłopów pewną estymą, pewnym szacunkiem.
1: A nie strachem, skoro byli zmuszani do tego, by mu towarzyszyć?
0: Częściowo tak, ale wielu chłopów jeszcze wtedy nie zdawało sobie do końca sprawy, kim on rzeczywiście jest, bo fakt faktem już przed rabacją galicyjską Szela dawał oznaki tego, że na pewno spokojną, wyważoną osobą nie jest i tu nie bójmy się tego powiedzieć. Jak dobrze pamiętam, pierwszą swoją żonę skatował, więc to była naprawdę osoba bardzo porywcza, ale jednak też chłopi przychodzili do niego z różnymi sprawami, prosili go o to, żeby był ich reprezentantem w rozmowach z ziemianami jeszcze przed buntem, więc jednak musiał sobie zasłużyć w pewien sposób na to, że chłopi mu ufali. Choć oczywiście w razie sprzeciwu no to kończyło się to brutalną siłą i przemocą, także tu rzeczywiście trzeba przyznać, że no był bardzo kontrowersyjną postacią i mimo, że później wielu chłopów wspominało go dobrze, no to jednak trzeba pamiętać, że to nie jest osoba, którą moglibyśmy moim zdaniem wystawić na piedestał, jeśli chodzi o nasze dzieje. W każdym razie, jak potraktowali Szelę Austriacy? No, uznano, że rzeczywiście należy poczynić pewne ustępstwa, ale jednak nie chcieli też jednocześnie likwidować pańszczyzny. Uznano, że jeśli zbytnio ustąpią chłopom galicyjskim, to później cały system się rozleci. Więc zaproponowano m.in. prawo do skargi, zniesienie pewnych powinności, ale nie samą pańszczyznę. I jaki był problem? Problem był taki, że chłopom to nie za bardzo pasowało. Poczuli się rozczarowani, nieco oszukani i odmówili powrotu do pracy. I Austriacy, obserwując, co stało się w przeciągu paru miesięcy, przypomnijmy, w ciągu 6 tygodni spacyfikowano 170 wsi tylko na terenie ziemi jasielskiej. To było coś, co Austriakom wymknęło się z rąk. Obserwując kolejne rzezie, zdawali sobie sprawę, że trzeba interweniować. I tutaj można podać kilka przykładów. Ja tutaj odwoływałem się do wspomnień Marianny Pikuzińskiej i warto też wspomnieć, co w późniejszych miesiącach ona odnotowała jako, przypomnijmy tutaj, niespełna 17-letnia dziewczyna. Tu między innymi w jej pamiętniku znajdujemy wpis z 1 marca 1846 roku. Ostatki. Okropne przedstawienie odbyło się w kościele. Nabożeństwo z wystawieniem Najświętszego Sakramentu, mnóstwo ludzi. Nagle wszczyna się hałas. Chłopi czapki na głowy i uciekają wszystkimi drzwiami. Po konfesjonałach do okien się wspinają i uciekają baby za nimi. Słychać tylko głosy. Walą się, walą. Myśmy w ławkach struchlały, myśląc, że kościół się pali. Albo kozacy, czy Tatary już go obstąpiły. A to weszło do kościoła dwóch surdutowych, może Niemców z Radłowa. A ktoś podszepnął, że Polacy idą i takiego popłochu narobili. Na złodziejach czapka gore. Ale jakże to bolesne. Wendorfowa, której męża zbili bardzo, zrabowali także, a jego zawięzili do bochni, dostała pomieszania zmysłów. Chce pomagać księdzu kończyć nabożeństwo. Śpiewa Dominus. Straszne rzeczy się dzieją. A o Teofilu nic nie wiemy. Żadnej komunikacji z okolicą nigdzie nie puszczają. Widzimy, wszystkie drogi były wtedy zablokowane.

0: Nikt nie wiedział dokładnie, co się dzieje, wiadomo było tylko, że dochodzi do brutalnych ataków na okolicznych ziemian. I spójrzmy na wpis kolejny, kilka dni później, które jeszcze bardziej obrazowo pokazują tę tragedię tego, co się wówczas działo. Tragedię, która też moim zdaniem pokazuje, że absolutnie, mimo tego, że trudno oceniać mężczyznę pozytywnie, to jednak moim zdaniem tego typu wydarzenia były tragedią narodową, a nie walką o jakąś społeczną sprawiedliwość. Tu pisała akurat Marianna coś takiego. Nigdzie nic dobrego. Same wiadomości jedne okropniejsze od drugich. Wszędzie tak mordowali. Krew strumieniami płynęła przed cyrkułem w Bochni, w Tarnowie. Trupów obdartych bez strumień, bez pogrzebów wciskali do dołów. Może i Teofil był między nimi. Ale mówią znów, że widzieli go przebranego za chłopa, że uciekł za Wisłę. Inni, że widzieli przywiezionego do Tarnowa zabitego, że go zamknęli. Inni go widzieli w Bochni. Ale nie można dotrzeć widzieć tego, kto go widział. Serce drży na tę myśl. Wyobrażając sobie, jak go bili, a może zabili, biedna Anusia rozpacza, czasem znów się pociesza, że może uciekł, może zamknięty. Co za męczarnie nic nie wiedzieć, co się dzieje dalej. Co w Krakowie, w Królestwie, żadnych gazet, żadnej komunikacji. Wczoraj słychać było strzały armatnie. O Boże, zlituj się. Także to jest właśnie ten przykład ludzi, którzy nie wiedzieli nawet, co się z ich bliskimi dzieje. Też pamiętajmy, że ziemiaństwo utrzymywało stałe kontakty z Austriakami, więc w tym przypadku Austriacy nie mieli wyjścia, ale musieli interweniować, bo wiedzieli, że jeśli zostawią to, to nie tylko dojdzie do kolejnych tragedii, ale też, co ważniejsze, tego typu wystąpienia chłopskie mogą zdarzyć się również w innych częściach całego państwa Habsburgów, a to było już absolutnie niedopuszczalne.
1: No tutaj mi się nasuwa takie pytanie, jak właśnie chłopi dowiadywali się o tych planowanych wystąpieniach?
0: Ja bym to skojarzył z innymi wystąpieniami tego typu, to znaczy grupy chłopskie szły od wsi do wsi, napotykały kolejnych, mówili, idą do ataku na panów, kto idzie z nami, i to też była trochę taka społeczna presja. Bo okej, ci co chcieli iść, chcieli za przeproszeniem wyrżnąć tych ziemian, to jak najbardziej nie trzeba ich było dwa razy przekonywać. Ale były też osoby, które nie były przekonane, bo pamiętajmy, jeśli Szela zakazał odrabiania pańszczyzny i karał za to, no to znaczy, że jednak byli ludzie, którzy nie do końca chcieli tego typu rewolucji od razu na tych ziemiach, albo po prostu bali się późniejszej interwencji, czy ziemień, czy już bezpośrednio Austriaków. I wydaje się, że niektóre osoby też były tam dlatego, że nie miały innego wyjścia, bo to był po prostu prosty rachunek. Albo ja się do nich dołączę, albo ja będę następny na ich liście, bo okaże się, że jestem wrogiem, zdrajcą chłopów. Więc ta społeczna presja przerodziła się trochę w taką falę, nie? Czyli z jednej strony widzimy, tu jedna wioska, zabieramy tych, idziemy. Tu druga, tu trzecia. To doprowadziło do tego właśnie, że bilans był tragiczny, ale chyba o nim zaraz też powiemy później. W każdym razie, no tak jak wspomniałem tutaj, z powstania nic nie wyszło, ale trzeba było interweniować.
1: No i jak właśnie wyglądała ta interwencja?
0: Tak naprawdę w kwietniu 1846 roku na teren Galicji przybyło ponad 50 tysięcy żołnierzy austriackich. Z racji, że to jednak były czasy, kiedy nie było rozwiniętych mediów, zresztą tak jak tutaj pokazały wspomnienia jednej z ziemianek, przepływ informacji był bardzo ograniczony. Z tego też względu te siły były konieczne. No bo teoretycznie wiadomo, 50 tysięcy ponad żołnierzy, no to są siły, które mogłyby spokojnie służyć w jakiejś bitwie. I bynajmniej nie znaczyło to, że Austriacy przestraszyli się chłopów w sensie siły militarnej. Chodziło o to, że ta liczba Austriaków musiała ogarnąć całe ziemię i, mówiąc delikatnie, przemówić chłopom do rozsądku. Czyli w praktyce jak to wyglądało? Oni utworzyli coś w rodzaju ruchome kolumny. Czyli oddziały austriackie podzieliły się i chodziły od wsi do wsi, nakazując chłopom powrót do pracy. Jeśli taki chłop czy okoliczni chłopi nie chcieli wracać, to nawet się z nimi nie cackano, tylko od razu chłostano. Więc nie zajęło to wiele, bo zaledwie w ciągu kilku tygodni sytuacja została przewrócona, nastąpiło na nowo status quo. Ale to tylko też pogłębiło w jakiś sposób ten strach. No bo jeśli najpierw dochodzi do rzezi, później przychodzi interwencja i następują chłosty i powiedzmy, że kolejna tak naprawdę fala przemocy, no to widzimy tutaj, że sytuacja dla samych Polaków była fatalna. No po pierwsze, powstanie narodowe się nie udało. Inteligencja i ziemiaństwo było przerażone rozmiarem tragedii i tego, co chłopi byli w stanie uczynić w ciągu zaledwie paru miesięcy. Chłopi w dalszym ciągu nie mogli zapomnieć ziemianom warstwie wyższym tego, jak ich traktowano przed rabacją i tego, że w gruncie rzeczy wtedy jeszcze też sytuacja wiele się nie zmieniła na tyle, ile oni chcieli, bo pamiętajmy, że pańszczyznę gubernator Franz Stadion zlikwidował 2 lata później ze zgodą władz Austriaków.
1: Czyli w 1948.
0: Tak, to już była ta fala wiosny ludów, kiedy rzeczywiście Austriacy mieli też problemy w innych częściach imperium. W związku z tym uznano, że taka liberalizacja społeczna będzie wręcz wskazana. No ale to też był czas, ale jednak chłopi musieli chwilę jeszcze poczekać. Na razie trzeba było po prostu przywrócić tą równowagę, która tam w tym momencie była. Także chłopów po interwencji austriackiej w dużej części więziono, znaczną część wychłostano. Ten wilec był gigantyczny, a jeszcze trzeba było coś zrobić z przywódcami całego tego zrywu.
1: Czy to był tylko Jakub Szela, czy ktoś jeszcze był na tej liście?
0: To znaczy tak, generalnie jeśli mówimy o rabacji galicyjskiej, mówimy głównie o Szeli, a i o nim nie mamy jakichś wystarczających informacji poza jakimiś skrawkami dotyczącego jego losu. Znamy tam te pewne anegdotki, o których wspominałem, ale generalnie chłopi nie zostawili po sobie wiele dokumentów, prawda? To co wiemy, to są wyroki austriackie. No i w gruncie rzeczy też nie można było ukarać wszystkich chłopów, no bo ktoś musiał pracować. Więc po prostu znaleziono tego najgłośniejszego i nim się po prostu zajęto.
1: Jak się nim zajęto? Zginął?
0: Nie, bo jednak jakby nie patrzeć, przysłużył się Austriakom, nie? Czyli jednak zrobił coś drobnego dla nich, tylko po prostu problem było to, że nazwijmy to poszedł na całość, czego Austriacy absolutnie nie chcieli. Nie chcieli aż takiej skali okrucieństwa. Oni chcieli po prostu, żeby jedynie powstanie się nie udało. A on załatwił im tylko kolejne problemy, mówiąc kolokwialnie. W związku z tym uznano, że najlepszym wyjściem będzie aresztowanie go i wysłanie gdzieś. W tym przypadku wysłano go już na sam skrawek państwa Habsburgów Austrii, to jest na Bukowinę, to jest dzisiejsza Rumunia mniej więcej. No i tam Szela sobie żył, z tego co kojarzę, no to jeszcze około 20 lat mniej więcej mógł później żyć, choć to też do końca nie wiadomo dokładnie ile, bo nie znamy dokładnej daty jego śmierci. Wiemy po prostu, że prawdopodobnie musiał umrzeć gdzieś w latach 60. XIX wieku, ale już później nie odgrywał żadnej znaczącej roli, nie miał roli politycznej. Stał się, można powiedzieć, takim wspomnieniem dzielącym społeczeństwo galicyjskie, społeczeństwo na tych ziemiach polskich.
1: Wspominałeś, że chłopi nie mogli wybaczyć szlachcie, że tak

0: XIX wieku. Ale już później nie odgrywał żadnej znaczącej roli, nie miał roli politycznej. Stał się, można powiedzieć, takim wspomnieniem dzielącym społeczeństwo galicyjskie, społeczeństwo na tych ziemiach polskich.
1: Wspominałeś, że chłopi nie mogli wybaczyć szlachcie, że tak

0: tę rzeź galicyjską, czy oni uciekali, czy też bronili się, czy może próbowali negocjować?
1: Na negocjacje nie było za bardzo miejsca. Trzeba zauważyć, że chłopi, walcząc o zmiany, zwrócili się bezpośrednio do urzędników austriackich, bo oni tak jakby byli tymi, z którymi warto rozmawiać. No bo ziemiaństwo w gruncie rzeczy to byli ci ciemiężyciele, którzy w ich umysłach nigdy w życiu nie szanowali chłopskiego życia i generalnie jeśli im ktoś czegoś nie nakaże, no to oni nawet nie będą chcieli rozmawiać z chłopami. Zresztą częściowo mogło to być uzasadnione, patrząc na to, co chłopi robili, i ziemiaństwo po prostu bało się ich. No, tutaj było pytanie, czy uciekali. Tak, uciekali. W dużej mierze to im pozostało, no bo większość dworów ziemiańskich, no to pamiętajmy, to nie byli, jak my to widzimy czasem u Sienkiewicza, wielcy magnaci z prywatnymi armiami. Czegoś takiego nie było. To było zwykłe ziemiaństwo, które miało tam jakieś, powiedzmy, jakąś tam swoją służbę, swoich urzędników, ale bardzo rzadko mieli możliwości, żeby bronić się przed jakimś większym atakiem.
0: Czyli to były po prostu takie małe dworki z niewielką liczbą służby.
1: Tak, no, obejrzymy sobie na przykład pana Tadeusza, prawda? Gdzie mamy taką warstwę średnią, szlachecką, mamy, powiedzmy, tam jakiś ten dwór, ale też nie mamy jakiejś gigantycznej siły, która by walczyła z prywatnymi armiami, chłopami czy kimkolwiek innym. Także w tym przypadku było podobnie. Tu jedyne, co mogli robić ziemianie, to zwracać się do Austriaków, żeby zrobili z tym porządek. No i rzeczywiście zrobili. Mało tego, później ci urzędnicy austriaccy, którzy w gruncie rzeczy sterowali tym, zostali nagrodzeni za rozwiązanie problemu, który oni tak naprawdę w dużej części wywołali, za który byli odpowiedzialni. Część z nich, między innymi właśnie wspomniany wcześniej przeze mnie starosta Tarnowski, otrzymali ordery Leopolda, czyli te najwyższe wówczas austriackie odznaczenia. Także teoretycznie starano się to tłumaczyć właśnie w ten sposób, że chłopi wierni cesarzowi starali się bronić strony rządowej. No nie jest to do końca prawda, bo to był gigantyczny zryw. Chłopi po prostu liczyli na to, że wywalczą zmiany, na które jeszcze jednak musieli poczekać. Bo oczywiście było im lżej już, nieco im ulżono, ale ta atmosfera nieufności, tej wzajemnej nienawiści, ona przetrwała jeszcze bardzo, bardzo długo.
2: SK Przemyśl News.
3: Cześć, z tej strony Tomek Widak. Zapraszam Was na magazyn lokalny reporterów z Przemyśla i z Podkarpacia.
2: SK Przemyśl.
3: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie każdego dnia dba o to, by w szpitalach nie zabrakło cennego daru, jakim jest krew. Instytucja działa na terenie całego regionu. Na Podkarpaciu funkcjonuje 8 oddziałów terenowych. Jeden z nich działa m.in. w Przemyślu, a jej siedziba główna mieści się w Rzeszowie. Do zadań RCKiK należy nie tylko pobieranie i dystrybucja krwi, ale także szkolenie personelu medycznego, kontrola procedur oraz współpraca z honorowymi dawcami. O tym, jak wygląda ta odpowiedzialna praca i dlaczego rola krwiodawców jest dziś tak ważna, nasza reporterka Agnieszka Gazda pytała o to Ewę Zawilińską, dyrektor RCKiK w Rzeszowie.
4: Dzień dobry. Dzisiaj porozmawiamy sobie o działalności Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie. W studiu jest ze mną Ewa Zawilińska, dyrektor RCKiK w Rzeszowie. Dzień dobry.
5: Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry wszystkim słuchaczom.
4: Dobrze, no to może zacznijmy od samego początku. Czym zajmuje się Regionalne Centrum Krwiodawstwa i jak wygląda właśnie jego praca w naszym regionie?
5: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, jak sama nazwa wskazuje, no, obejmuje cały region, krótko mówiąc całe województwo podkarpackie. Jesteśmy podmiotem leczniczym, którym podmiotem tworzącym jest minister właściwy do spraw zdrowia i obsługujemy wszystkie podmioty lecznicze, stacjonarne, całodobowe, które mają w świetle ustawy i rozporządzenia możliwość leczenia krwią. I naszą rolą jest zabezpieczenie krwi i jej składników wszystkim tym podmiotom leczniczym. Czyli krótko mówiąc, żeby to osiągnąć, musimy po pierwsze pozyskiwać dawców krwi, zapewnić składniki krwi. Po pobraniu krwi musimy tę krew poddać procesowi preparatyki, ponieważ najczęściej, choć nie tylko, pobieramy krew pełną, ale ta krew pełna nie jest przetaczana pacjentom w szpitalach, tylko poszczególne składniki. W związku z tym krew poddawana jest procesowi preparatyki i tak na przykład z 450 ml krwi pełnej, którą pobierzemy, pozyskujemy zarówno

koncentrat krwinek czerwonych, który najczęściej jest stosowany w procesie leczenia. Mamy koncentrat płytkowy i mamy osocze. I teraz jak zapewnimy tą krew, mamy, to wydajemy ją do podmiotów leczniczych, ale oprócz tego jesteśmy zobowiązani do prowadzenia i jako jedyni też w województwie i tylko służba krwi w Polsce publiczna funkcjonuje, mamy obowiązek szkolić personel szpitali. Wszystkie pielęgniarki, które biorą udział w procesie leczenia krwią, muszą przejść raz na 4 lata szkolenie, wszystkie muszą przejść szkolenie właśnie z zakresu zasad leczenia krwią i co 4 lata powinno być to szkolenie przypominające. W przypadku lekarzy w każdym szpitalu, w każdym podmiocie leczniczym musi być powołany lekarz odpowiedzialny za gospodarkę krwią, który również powinien być przez nas przeszkolony. Więc oprócz pozyskiwania dawców, oprócz właśnie zapewnienia krwi, prowadzimy też tą część edukacyjną, szkoleniową, weryfikującą te kształcenia. Wszyscy, którzy pracują w pracowni serologii, muszą mieć nadane uprawnienia i przejść u nas szkolenie i zdać egzamin. Tylko taka osoba później może pracować właśnie w pracowni serologii w szpitalu. I kolejną rzeczą, którą się zajmujemy, to jest też kontrola, czyli sprawujemy nadzór specjalistyczny nad wszystkimi podmiotami w zakresie krwiolecznictwa. Czyli sprawdzamy, czy krew jest w określonych wskazaniami określonymi i takimi zasadami, czy kieruje się podmiot leczniczy przetaczana, czy osoby, które tego dokonują, są przeszkolone i posiadają te wymagane właśnie kwalifikacje, no i czy przestrzegane są procedury, bo każdy podmiot, który leczy pacjentów krwią, musi zadbać o przygotowanie aktualnych procedur, SOP-ów i to jest tak jak w lotnictwie, podobnie jest u nas, że to są takie biblię dla osoby, która zajmuje się i bierze ten udział w procesie już nawet w momencie, kiedy pielęgniarka pobiera krew na określenie grupy bądź zgodności grupy krwi, musi mieć to przeszkolenie i pracować w oparciu o jasno określone w całej Polsce zasady, ponieważ krew jest lekiem, który uratuje życie i nic nie jest w stanie go zastąpić, ale też niewłaściwe postępowanie już w momencie naboru dawcy, który oddaje krew, czyli musimy dbać cały czas o bezpieczeństwo krwi, tak samo i w momencie, kiedy podejmuje lekarz decyzję o przetoczeniu krwi, musi być to decyzja podyktowana przede wszystkim stanem klinicznym pacjenta, potem parametrami tymi właśnie, które wskazują na potrzebę toczenia krwi i zawsze musi być takie przemyślenie, czy ryzyko, jakie wiąże się, bo zawsze jest to ryzyko związane z leczeniem krwią, jest mniejsze od efektów, jakie spodziewamy się podając pacjentowi krew. I to jest ten kolejny element, który cały czas jest to proces ciągły, rok w rok, bo pracownicy się zmieniają w szpitalach. My prowadzimy te szkolenia i weryfikujemy. Jeżeli dojdzie do jakiegoś zdarzenia niepożądanego, związanego z leczeniem krwią w podmiocie leczniczym, to też mój zespół jedzie i musi sprawdzić, ocenić, dlaczego do tego doszło, czy można było temu zapobiec i zgłaszamy to do Instytutu Hematologii i Transfuzjologii. Na tej podstawie w całej Polsce powstaje baza tych wszelkich zdarzeń. Jest to omawiane na szkoleniach, na konferencjach ogólnopolskich, ale przede wszystkim w oparciu o to powstają jakieś procedury, standardy, zmiany w standardach, które mają na celu wyeliminować albo ograniczyć możliwość wystąpienia takiego zdarzenia ponownie. Czyli jest to też forma taka edukacji, uczenie się na błędach, ale dążymy do tego, żeby tych błędów było jak najmniej. No i kolejna rzecz, najistotniejsza, która wiąże się z tym pierwszym punktem, którym powiedziałam, to jest dbanie o to, żeby zapewnić krew, a więc współpraca z honorowymi dawcami krwi, krzewienie tej idei honorowego dawstwa krwi i współpraca ze wszelkimi organizacjami, które zrzeszają honorowych dawców krwi. No najstarszą taką organizacją i zrzeszającą największą ilość dawców jest Polski Czerwony Krzyż, który przed laty, to on był takim prekursorem i tak naprawdę Polski Czerwony Krzyż zajmował się kiedyś pozyskiwaniem dawców. Dalej ta organizacja jest bardzo potrzebna, ona ma teraz znacznie szerszy zakres, ale współpracujemy, akurat mogę

0: powiedzieć, na terenie województwa podkarpackiego ta współpraca ze wszelkimi organizacjami zrzeszającymi honorowych dawców krwi jest bardzo dobra. Ja przynajmniej ze swojej strony wysoko oceniam. Zawsze jest reakcja na nasze prośby, bardzo dobre zrozumienie i to są lata takiej ciężkiej pracy wypracowywania pewnych zasad i standardów, że są to ludzie świadomi. I kolejną taką istotną rzeczą z naszej strony, tak jak powiedziałam, to jest też i współpraca z mediami, bo krzewienie idei honorowego dawstwa to powinno polegać na docieraniu do jak największej rzeszy odbiorców. A media no, są tą władzą, która daje nam możliwość dotarcia do licznej grupy odbiorców i też dzięki informacjom, komunikatom, które na bieżąco też Państwom przekazujemy, bo oprócz tego też wysyłamy SMS-y do dawców, którzy wyrazili zgodę i podali nam swój numer telefonu. I wtedy, kiedy dajemy takie komunikaty, to docierają do dużej grupy odbiorców i natychmiast odczuwamy to, że jest odzew, bo dawcy przychodzą. Krew jest takim składnikiem, lekiem przede wszystkim, który ma ograniczoną żywotność i to nie jest poza organizmem dawcy długi okres, dlatego że jeżeli chodzi o płytki, to jest tylko 7 dni i my nie możemy sobie nagromadzić i cieszyć się, że dzisiaj mam bardzo dużo, bo to by oznaczało, że ja dzisiaj pobierając tak dużo, wiedząc, że szpitale tego nie wezmą w określonym czasie, to niestety naraziłabym na zniszczenie tej żywej tkanki, a jednocześnie w tym czasie dawca może się zgłosić ponownie oddać krew pełną co 8 tygodni, a płytki co 4 tygodnie. I dlatego bardzo często my wysyłamy komunikaty. Na naszej stronie jest taka kropelka dotycząca każdej poszczególnej grupy krwi, której poziom pokazuje, na jakim jesteśmy teraz poziomie zapotrzebowania. Jeżeli ona jest pełna, to jest to komunikat dla dawców, którzy wchodzą na naszą stronę, że bardzo prosimy, żeby się z tą grupą dawcy, którzy znają tę grupę, wstrzymali, ponieważ może się okazać, że za tydzień ona będzie bardzo potrzebna, ale teraz mamy pełne zapasy i wiemy, że mogą nie zostać wykorzystane, a jesteśmy odpowiedzialni za racjonalną gospodarkę krwią. Nie da się co do jednej jednostki, bo nie jesteśmy w stanie przewidzieć, jakie będą potrzeby w szpitalu i jakiej grupy i w jakiej ilości, ale staramy się i mieścimy się w tych dobrych standardach, żeby to była taka racjonalna gospodarka, ale ona jest możliwa tylko we współpracy z honorowymi dawcami krwi. Jeśli mamy bardzo niski stan, to wówczas ta kropelka jest prawie pusta i wtedy właśnie uruchamiamy wszelkiego rodzaju kanały dotarcia do potencjalnych dawców, do dawców, którzy już są wielokrotni. I też spotykamy to z dużym takim odzewem. Ja mam takie swoje obserwacje, które pozwalają mi wysnuć taki wniosek, że w Polsce, a w szczególności na Podkarpaciu mogę o tym mówić z pełną odpowiedzialnością, naprawdę ludzie są empatyczni, reagują na apele. Jest to o tyle trudne, że każdy z nas wie, że łatwiej pomaga się komuś, kogo znamy, a zwłaszcza bliskiej osobie, którą kochamy, lubimy, a dawcy oddając krew nie wiedzą, kto otrzyma tą krew, biorca też nie wie, kto był dawcą krwi. Czyli to jest, że tak powiem, ze strony dawców poświęcenie i chęć pomagania bezinteresownego ludziom.
1: Trochę taka randka w ciemno.
0: Randka w ciemno z dobrym efektem, bo tak naprawdę decyzja o tym, że dzisiaj pójdę oddać krew, to jest decyzja, która może uratować życie, a na pewno też przyczyni się do poprawy zdrowia wielu tysięcy osób przebywających w szpitalach. Wiele zabiegów operacyjnych, wiele procedur medycznych nie może być nawet rozpoczęta bez zapewnienia krwi, która być może nie będzie potrzebna, jeśli nie będzie żadnych powikłań, jeśli nie będzie czegoś, co zaskoczy lekarzy, albo dojdzie do jakiejś właśnie sytuacji, gdzie dojdzie do uszkodzenia na przykład jakiegoś naczynia, ale i bez tego ona musi być zapewniona, czyli jeśli lekarz podejmuje decyzję o jakiejś procedurze, która jest niestety obarczona ryzykiem na przykład krwotoku, to musi najpierw zadbać o to, żeby w banku krwi w szpitalu bądź w oddziale już zapewniona była krew i czekała na taką sytuację awaryjną. I to jest właśnie też bardzo istotne, żeby być świadomym, że mimo ogromnego postępu, o którym rozmawiałyśmy przed chwilą, to jednak tylko tutaj jeden zdrowy człowiek może pomóc drugiemu potrzebującemu choremu pacjentowi. I nie jest w stanie nauka i te ogromne postępy, zwłaszcza w medycynie, na razie tego inny sposób zastąpić. Jest wiele badań, jest wiele osiągnięć, ale jeszcze nie ma tego efektu końcowego, ponieważ no, krew pełni bardzo istotną rolę w organizmie i sztuczna substancja musi też przejąć właśnie tą rolę, jaką pełni krew w organizmie.
1: W tym momencie warto powiedzieć, że właśnie taką krew można oddawać nie tylko w Rzeszowie, w głównej siedzibie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, bo na Podkarpaciu mamy również oddziały terenowe. Gdzie one się znajdują i ile jest właśnie takich punktów?
0: My chcemy być jak najbliżej dawców i mamy 8 oddziałów terenowych. To jest oddział terenowy w Stalowej Woli, w Leżańsku, w Przemyślu, w Mielcu, w Jaśle, w Dębicy, w Krośnie, w Sanoku. I to jest 8 oddziałów, gdzie codziennie jest pobierana krew, bo ta krew potem jest przywożona do nas, do Rzeszowa, i tu poddawana jest procesowi preparatyki. Natomiast oprócz tego mamy jeszcze możliwość dojechania do miejsc, gdzie nie ma i oddziału terenowego. Jeździmy do Tarnobrzega regularnie, ale też mamy 2 krwiobusy, mobilne punkty poboru, zakupione ze środków właśnie między innymi Ministerstwo Zdrowia przy niewielkim już nakładzie z naszej strony. Przyjeżdżamy wszędzie tam, gdzie nas ktoś zaprosi albo sami się wprosimy, pomożemy organizatorowi i tu już pracownicy mojego działu promocji nad tym czuwają i sobie świetnie radzą. Nawiązując właśnie też nowe kontakty, dojeżdżamy tam, gdzie trudniej jest dojechać nawet do oddziału terenowego, do nas. Poza tym wiele osób chce zrobić coś w swojej małej społeczności dobrego, a jednym z takich ważnych elementów to jest pomaganie ludziom. I tak jak czasem jeżdżę po tych małych miejscowościach, to jestem pod ogromnym wrażeniem zaangażowania tych osób, tych małych społeczności, jak wiele potrafią zrobić, często niedocenianych, ale chylę czoło i tak jak mówię, z ogromną przyjemnością jeździmy i mamy tam duże ilości składników, które pobieramy.
1: A jak wygląda frekwencja podczas takich wyjazdowych zbiórek krwi? Na przykład w szkołach, zakładach pracy.
0: Zależy od tego, jak organizator też podszedł i my zawsze wysyłamy informacje. Po pierwsze, że jesteśmy skłonni, ktoś z promocji przyjedzie i przygotuje, zwłaszcza tam, gdzie pierwszy raz będzie taka ekipa. Albo wysyłamy materiały i też jak pani redaktor pewnie śledzi naszą stronę, to mamy bardzo dużo informacji w zakładce dla honorowych dawców krwi, w których są szczegółowo opisane, kto może być dawcą, czyli już na tym etapie taki potencjalny kandydat na dawcę krwi może sam dokonać takiej samooceny i ewentualnie samodyskwalifikacji, bo na przykład jest szereg czynników, które dyskwalifikują albo chwilowo oddawanie krwi, bądź też na stałe. I takie osoby mogą nam wspierać poprzez organizowanie akcji albo krzywienie honorowego dawstwa. I też takie osoby mamy, mają kluby, które założyli i dalej zarażają tą właśnie chęcią krzewienia idei honorowego dawstwa, choć sami już nie mogą oddawać krwi albo osiągnęli wiek, który dyskwalifikuje dawstwo i już nie może oddawać krwi. Także mamy takich wieloletnich działaczy. I tu odpowiadając, co jest istotne, żeby zapoznać się tym, co może być dyskwalifikacją. W szkołach najczęściej, bo jest dużo młodzież, dużo dziewcząt, to nie mogą być to osoby, kobiety, dziewczyny, które mają okres i 3 dni po zakończonym okresie. Ale na przykład ktoś bierze antybiotyk, ale chodzi do szkoły, to do czasu zakończenia tego procesu chorobowego, ale i 2 tygodnie po zakończeniu leczenia i ustaniu objawów dopiero może oddawać krew, bo to wszystko ma wpływ na bezpieczeństwo później krwi. My chcemy krew, która jest dobra do użytku klinicznego i ona ma pomóc, a nie zaszkodzić później biorcy, czyli pacjentowi. Dlatego to jest istotne, żeby jest moda na tatuaże, jest moda na przekuwanie różnych części ciała, żeby być świadomym, że 4 miesiące po tego typu zabiegach, czy po jakichkolwiek zabiegach medycznych,

0: nawet w zabiegach takich diagnostycznych, endoskopowych, należy powstrzymać się od oddawania krwi przez 4 tygodnie. Ale nawet idziemy do stomatologa, ktoś ma ekstrakcję zęba, no to 7 dni po dopiero może być dawcą, ale ktoś też był na wizycie stomatologicznej, to ta jedna doba po jakimś leczeniu, nie mówię już o kanałowym, to jest do zachowania. Też poddajemy się szczepieniom. W zależności od rodzaju szczepienia, to jest od 7 do 21 dni, dopiero wtedy można przyjść i oddać krew. No, czasem przychodzą też osoby, które w jakiś sposób weszły w kolizję z prawem. Jeśli ktoś przebywał w zakładzie karnym, to dopiero 4 miesiące, do niedawna to było 6 miesięcy, 4 miesiące po odbyciu tej swojej kary może się zgłosić do nas. Wiąże się to z tym ryzykiem przebywania w dużej ilości, no, na małej powierzchni, zagęszczeniu dużej ilości osób i pewnych ryzyka, które się z tym wiążą. Niektóre leki, bo niektórzy pacjenci, no suplementy może nie, ale niektórzy dawcy przyjmują od lat jakieś leki, bo mają choroby przewlekłe, które są zaleczone i nie są świadomi, na przykład niektóre leki na nadciśnienie dają niestety dyskwalifikację i nie może taka osoba przyjmująca te leki, ale wtedy moi lekarze albo podpowiadają, żeby umówił się na wizytę do kardiologa, który zweryfikuje i może są inne leki, bo część leków nie jest powodem dyskwalifikacji. I to ma też wpływ na to, czy właśnie ta osoba może oddać krew.
1: A czy jest może jakieś kryterium wiekowe, by móc zostać takim dawcą?
0: Tak, oczywiście. Musi mieć ukończone 18 rok życia i do 65 roku życia można oddawać krew. Oczywiście w uzasadnionych przypadkach, wtedy kiedy nam brakuje jakiejś grupy krwi, a wiemy, że teraz ludzie w wieku 65 lat są zadbani, dbają o swoje zdrowie. I jeśli lekarz, ale to już każdorazowo, byłaby potrzeba i lekarz, taka osoba się zgłosi, lekarz ostatecznie zakwalifikuje, to też można, ale to są już, tak jak powiedziałam, bardzo rzadkie przypadki i uzasadnione. Też ciąża, no, która nie jest stałym okresem, ale przez cały czas ciąży i 6 miesięcy po porodzie nie można oddawać krwi, bo organizm kobiety jest wtedy osłabiony i to jest też czas ten na dyskwalifikację. I poza tym jeszcze bardzo często teraz lubimy jeździć, zwiedzamy świat. Są takie miejsca na mapie świata i też dostępne na naszej stronie. Warto, jeśli gdzieś wyjeżdżamy, sprawdzić, jak wracamy, gdzie byliśmy i czy to nie jest obszar objęty ryzykiem przenoszenia pewnych chorób, między innymi, które przenoszone są drogą krwi i teraz taki popularny na przykład to jest wirus zachodniego Nilu, który się bardzo rozprzestrzenia. Jeszcze do niedawna on nie dotyczył w ogóle Europy. Niestety już teraz dotyczy. Przenoszony jest przez komary i jeśli są takie tereny Azji, ale teraz nawet już, tak jak powiedziałam, w Europie, gdzie jest stwierdzona duża ilość osób, które zostały zakażone tym wirusem, to na 28 dni z tych terenów wracające osoby są dyskwalifikowane. Ale są tereny, gdzie są objęte malarią, wirusem denga i w przypadku malarii to jest aż 6 miesięcy. Więc dlatego też zawsze prosimy, jeśli dawca jest już wielokrotny, to on jest świadomy, wie co ma sprawdzić, bo po przyjściu do nas też wypełnia ankietę i ma dostępne na stanowisku, gdzie wypełnia ankietę, wykazy tych państw, których w całości bądź w części tego państwa, której był, są te zagrożenia i po wypełnieniu tej ankiety, jeśli to wpisze, to niestety w tym dniu nie może oddać, dopiero wtedy, kiedy minie ten wymagany czas. Także chcę tylko tak, kończąc ten wątek, powiedzieć, że wcale nie jest łatwo zostać honorowym dawcą krwi.
1: No, lista przeciwwskazań jest naprawdę długa.
0: Jest długa i dlatego czasem się zdarza, że ktoś przyjdzie z zamiarem oddania krwi, my apelujemy, a zostanie zdyskwalifikowany i wtedy niektórzy dawcy troszkę tak nerwowo reagują, są niezadowoleni, bo nie potrafią jakoś tak zrozumieć, że potrzebujemy krwi, a został zdyskwalifikowany. Ale zapewniam, że naszym celem jest pobranie krwi, po to też apelujemy i mój personel jest tak nastawiony, natomiast to ma być procedura bezpieczna zarówno dla dawcy, czyli tej osoby, która oddaje krew, ale i bezpieczna dla biorcy, czyli dla pacjenta. I my jeszcze mamy taką procedurę, która pozwala, jeśli ktoś

0: zapomniał, zestresował się albo zapomniał, to krew tak naprawdę do użytku klinicznego jest wydawana dopiero po zrobieniu szeregu badań, o których będę mówiła. Ona dopiero jest zwalniana i wydawana do użytku klinicznego do podmiotów leczniczych, ale dawca, każdy, po wyjściu od nas, może, są takie miejsca, strefy, gdzie może do skrzynki anonimowo, tylko posługując się numerem kodu donacyjnego, który dostaje od momentu zarejestrowania się u nas, napisać, nie podając swojego nazwiska, tylko ten numer, że sobie przypomniał o jakimś ryzykownym zachowaniu albo o pobycie gdzieś w terenach, które objęte są właśnie tym ryzykiem. I niestety taka krew, bo już ją pobraliśmy, zostanie zniszczona, oddana do utylizacji, nie może być przetoczona. Może również z domu zadzwonić do lekarza, bądź wysłać maila, podane są zawsze adresy, dawcy o tym wiedzą, i ta krew zostanie zdyskwalifikowana.
1: Często się tak dzieje, że właśnie ta krew zostaje poddana utylizacji?
0: Nie, ale zdarza się. Nie jest to często, dlatego tak jak powiedziałam, no największa ilość to są dawcy wielokrotni, czyli dawcy świadomi. Też chcę powiedzieć, że osoba, która regularnie oddaje krew, to jest osoba świadoma swojego stanu zdrowia i osoba, która dba o swoje stan zdrowia, dlatego że my podajemy wiele zaleceń, jak się odżywiać, jak dbać o zdrowie, by móc być dalej honorowym dawcą, ale też, żeby honorowy dawca jak najdłużej był osobą zdrową, nawet nie dlatego, że oddaje krew, tylko tak naprawdę też włączamy się w edukację zdrowego stylu życia. Wielu sportowców z nami współpracuje, kluby, chociażby właśnie ASECO, Developress, wspiera naszych dawców, ale też wśród nich są osoby, które oddają, i to zarówno z osób trenujących, ale też i z zarządu, też za tę współpracę dziękuję. Motocykliści, mamy akcję Motoserce. Są osoby, które dla kogoś, oddając krew, ale jeszcze albo jadą na rowerze, pokonują wiele kilometrów, albo robią jakąś akcję zbierania punktów i datków dla osoby, która no, walczy o życie poważnie chorych osób. I te osoby są spośród honorowych dawców. Pochodzą i później się włączają jeszcze w tego typu akcje.
1: Jak właśnie wygląda ta sytuacja z liczbą dawców w regionie? Czy są jakieś miejsca, które wyróżniają się większą liczbą dawców?
0: Tak, to znaczy tak, mogę powiedzieć, że w Polsce jest program opracowany przez Ministerstwo Zdrowia, Narodowe Centrum Krwi i przez właśnie wybrany zespół, w którym też mam przyjemność pracować, określenia zasad samowystarczalności Polski, i Polska jest samowystarczalna. I my mamy zapewnioną krew, jest bardzo dobra współpraca między centrami, każdego dnia ja widzę, jakie stany mają poszczególne centra, i gdybym u mnie miała jakieś niskie poziomy, to wtedy wiem, gdzie mogę reagować, ale najczęściej robimy wszystko, żeby to naszych dawców zmobilizować. To częściej podkarpackie właśnie, to nasze centrum rzeszowskie wspiera inne regiony, bo wielu naszych też pacjentów z uwagi na specyfikę procedur jest leczonych, na przykład jeśli chodzi o transplantację narządów, u nas nie ma na Podkarpaciu, są w innych województwach i tam są też nasi pacjenci, ale my tą krew, jak mamy możliwość się podzielenia, dajemy do, bez względu na to, kto otrzymają, i tak samo my otrzymujemy. Ale odpowiadając na pytanie, są nawet oddziały terenowe, takie jak na przykład Sanok, Przemyśl, Krosno, teraz dołączyła Stalowa Wola i Mielec, gdzie, ale wszystkie w sumie się starają, Dębica, gdzie jest ta, te cztery pierwsze, które wymieniłam, największa ilość dawców. I też chcę powiedzieć, że w Przemyślu, w Krośnie, w Sanoku mamy możliwość oddania osocza, i jeśli dawca już nie musi przyjeżdżać do Rzeszowa, żeby oddać tylko osocze, ma możliwość oddania osocza właśnie w tych oddziałach. I staramy się, tak jak mówię, no, wychodzić naprzeciw dawcom. U nas oprócz tego, że może oddać krew pełną, to w Rzeszowie, przy ulicy Wierzbowej 14, gdzie zapraszam każdego, kto jeszcze nie zdecydował się na oddawanie krwi i waha, można również oddać sam koncentrat krwinek płytkowych, czyli tak zwane płytki, bądź samo osocze, bądź też oddać krew pełną. Także każdy, kto ma jakieś wątpliwości, to jesteśmy też do dyspozycji, żeby wcześniej odpowiedzieć na pytania, bądź to mailowo, czy też telefonicznie, ale zapraszamy. Natomiast w tych oddziałach, w których mamy mniej, prowadzimy działania, pełne kampanie i współpracę z zakładami, które są na terenie danego powiatu, gdzie jest właśnie oddział terenowy.

0: nowy, współpracę z klubami. Staramy się toczyć taką politykę, która przyniesie efekty w postaci zwiększonej ilości donacji.
1: Teraz chciałabym przejść do tego, jak krok po kroku zostać dawcą. W zasadzie wcześniej Pani wspominała o tym, jak to właśnie wygląda w kwestii wieku, że to mogą być osoby, muszą to być osoby pełnoletnie do 65 roku życia. Czyli mamy to kryterium wiekowe, a czy jest również kryterium wagowe?
0: Tak, oprócz wieku, słusznie pani redaktor, jeszcze jest waga. Taka osoba musi ważyć co najmniej 50 kg, ale tu też jest istotne, że to zależy jeszcze od wzrostu, bo osoba, która jest bardzo wysoka, no i waży te 50 plus niewiele, to niestety obserwujemy, że często dochodzi do takich zaburzeń ortostatycznych, krótko mówiąc do omdleń, co może też zniechęcać te osoby później do oddawania krwi, a nawet tych, którzy są świadkami takiego niestety incydentu. Dlatego też każda osoba, która waży mniej niż 50, no to zostanie zdyskwalifikowana, ale nawet ta, która waży 50 i troszkę więcej, ale jest bardzo wysoka, może być zdyskwalifikowana. Ale to wszystko jest po zebraniu wywiadu.

0: więcej, ale jest bardzo wysoka, może być dyskwalifikowana, ale to wszystko jest po zebraniu wywiadu przez lekarza, określeniu tej proporcji, bo też mamy takie osoby, które bardzo chcą oddać, ale za każdym razem, kiedy przyjdą, to jest bardzo rzadko, ale są takie osoby, niestety dochodzi do omdlenia i to takiego poważnego, że troszkę dłużej trwa wyprowadzenie tego dawcy. W związku z tym taką osobę zachęcamy, żeby właśnie włączyła się w inne. Jeszcze kolejna rzecz to, że do nas przychodzi się po lekkim posiłku, bo jesteśmy przyzwyczajeni, że jak idziemy sobie zrobić badania w celach diagnostycznych, to zawsze mówimy, naczczo. Mamy być naczczo. I często do nas też dawcy przychodzą naczczo, więc i wtedy się gorzej czują po pobraniu. Dlatego też prosimy, żeby zjeść posiłek lekki dzień wcześniej i w tym dniu, kiedy oddajemy krew, wypić dużo płynów, najlepiej to jest woda mineralna, można soki, ale zniechęcamy do tych gazowanych z dużą ilością cukru. No i oczywiście przeciwwskazaniem jest picie alkoholu.
1: SK Przemyśl News.
2: Otwalamy naszą SK-ową strzałę i zaczynamy kolejny magazyn lokalny reporterów z Przemyśla i z Podkarpacia. Tomasz Widak, zapraszam.
1: SK Przemyśl.
2: Przed nami upragnione wakacje, a jak wakacje, to oczywiście wyjazdy. A skoro wyjazdy wakacyjne, to ja radzę do nich się już teraz porządnie przygotować. I wcale nie mam na myśli 8 różnych fasonów bikini, bo są rzeczy o wiele ważniejsze. Dokumenty, bagaże, zachowanie na lotnisku, pamiątki z wakacji, czy podróżowanie ze zwierzętami. O tym wszystkim rozmawiałem z Edytą Chabowską, rzecznikiem prasowym Izby Administracji Skarbowej oraz Piotrem Zakielarzem, rzecznikiem Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej w Przemyślu. Posłuchajcie.
3: Komisarz Edyta Chabowska, rzecznik prasowy Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie.
4: Kapitan Piotr Zakielarz, rzecznik prasowy komendanta Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej.
2: Zbliża się sezon wakacyjny. Czy już teraz widzicie większy ruch na przejściach granicznych tutaj w regionie, u nas na Podkarpaciu, czy to w Przemyślu, czy w Medyce, czy w Korczowej, czy w Krościenku?
4: Na tę chwilę zwiększonego ruchu na granicy polsko-ukraińskiej nie widać. Średnio na dobę tutaj na Podkarpaciu granicę przekracza ponad 20 tysięcy osób, ale w okresie wakacyjnym ten ruch może się nawet podwoić. Stąd też my jako służby pracujące na granicy już się do tego przygotowujemy. Ma to związek oczywiście z kadrą, która będzie zapewniała sprawne odprawy na przejściach granicznych.
3: Warto natomiast powiedzieć, że od początku roku na przejściach granicznych w województwie podkarpackim odprawiliśmy już prawie 500 000 samochodów osobowych, 150 tysięcy samochodów ciężarowych i 25 tysięcy autokarów. Za każdym razem, praktycznie kiedy spodziewamy się właśnie takiego zwiększonego ruchu, czy to przy okazji jakichś dłuższych weekendów, czy chociażby wakacji, przypominamy i podpowiadamy, że warto śledzić sytuację na przejściach granicznych w naszym wspólnym serwisie granica.gov.pl, ponieważ są przejścia również w naszym regionie, gdzie to natężenie ruchu jest znacznie mniejsze, także warto sprawdzić bieżącą, aktualną sytuację na stronie granica.gov, zobaczyć, jakie są czasy oczekiwania i wybrać bardziej dogodne dla siebie przejście w tym momencie.
2: No okej. Jak przygotować się do podróży zagranicznej jeszcze przed wyjazdem z domu? Jakie dokumenty powinniśmy zawsze mieć przy sobie podczas przekraczania granicy, zarówno w krajach Unii Europejskiej, jak i poza Unią Europejską?
4: Planując podróż, przede wszystkim sprawdźmy ważność naszych dokumentów. Pamiętajmy, że każda osoba przekraczająca zewnętrzną granicę Unii Europejskiej musi posiadać przy sobie paszport. Z kolei, jeśli chodzi o kraje unijne, tutaj wystarczy dowód osobisty. I pamiętajmy, nawet jeśli nie ma tam odprawy granicznej, kontroli granicznej, to i tak podróżując chociażby do Czech, Austrii, Włoch, taki dokument tożsamości musimy przy sobie mieć. To jest podstawą do weryfikacji naszego kraju pochodzenia, naszej tożsamości. Na tej podstawie służby potwierdzają, że mamy prawo swobodnego przemieszczania się po tych krajach. Oczywiście kluczową sprawą jest kwestia ważności tego dokumentu. Wiadomo, że wyrobienie dokumentu czy paszportu chwilę trwa. Są też w tej chwili możliwości awaryjne na 6 polskich lotniskach w Krakowie, Katowicach, Wrocławiu, Warszawie, Poznaniu i Gdańsku. Funkcjonują punkty, w których możemy wyrobić sobie paszport tymczasowy. On na te sytuacje, on z pewnością w tych sytuacjach awaryjnych, w których przeoczyliśmy czy zgubiliśmy, straciliśmy,

0: straciliśmy nasz paszport, pomoże nam dotrzeć w miejsce docelowe. Przed wyjazdem zagranicznym sprawdźmy także, czy w miejscu docelowym nie jest wymagana wiza. Takie informacje praktyczne znajdziemy w serwisie Ministerstwa Spraw Zagranicznych w zakładce Polak za granicą. Tam po kliknięciu w dany kraj docelowy uzyskamy, myślę, że w bardzo taki przystępny sposób przekazane informacje, jaka jest sytuacja w danym kraju, jakie dokumenty są wymagane, tak aby nie mieć jakichś nieprzyjemnych niespodzianek już właśnie w kraju docelowym.
1: A jak wygląda sytuacja z dziećmi podczas podróży? O czym należy pamiętać?
0: Każde dziecko, niezależnie od wieku, musi mieć swój dokument. Bardzo często trafiają do nas pytania na zasadzie, co jeśli dziecko wyjeżdża z babcią, z dziadziem lub z wujkiem. Z

0: dzieci, to wtedy kontaktujemy się z rodzicami i upewniamy, czy tutaj aby wszystko jest w porządku. Natomiast jeśli chodzi o kraje docelowe, są różne wymagania w poszczególnych krajach i może zdarzyć się tak, że dany kraj może zażądać od nas jednak takiej zgody rodziców na podróż z jakimś opiekunem. Tutaj wrócę jeszcze właśnie do źródła, o którym powiedziałem. Informacje dla podróżnych na stronach MSZ-u. Tam są informacje właśnie odnośnie szczegółowe, odnośnie wymogów w kraju docelowym, odnośnie podróży z dziećmi. Z kolei jeśli chodzi o samotne podróże lotnicze, tutaj decyzje podejmują linie lotnicze i to, czy dziecko może samotnie podróżować drogą lotniczą, należy sprawdzić u przewoźnika w liniach lotniczych.
1: Podczas wakacji dużo podróżujemy samolotami. Wy jako Straż Graniczna macie swoje jednostki na lotnisku w Podrzeszowskiej Jasionce. Proszę mi powiedzieć, co się dzieje w przypadku, kiedy ktoś rzuci bagaż na lotnisku? Jaka jest wtedy procedura?
0: To są niestety dosyć częste zdarzenia, nie tylko tutaj u nas w Rzeszowie, ale na różnych lotniskach w Polsce. My takie sytuacje zawsze traktujemy priorytetowo. To jest kwestia naszego wspólnego bezpieczeństwa, bezpieczeństwa podróżnych, którzy są w porcie lotniczym. Grupa funkcjonariuszy często z wykorzystaniem psa służbowego rozpoznaje taki bagaż. Szybko szukamy właściciela, wykorzystując monitoring chociażby. No i teraz to są sytuacje, których powinniśmy się przestrzegać. Dlaczego? Po pierwsze, mogą nas czekać konsekwencje, chociażby w postaci mandatu. A w związku z tym, że będziemy my jako służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo będziemy musieli wykonać pewne czynności, możemy po prostu na ten nasz wymarzony lot nie zdążyć. Stąd też komunikaty, które bardzo często pojawiają się w portach lotniczych, aby nie zostawiać tych bagaży bez opieki. Podróżując samolotem pamiętajmy też, aby zgłosić się na lotnisko odpowiednio wcześnie. Tutaj oprócz kontroli bezpieczeństwa będziemy mieli także kontrolę graniczną, jeśli wylatujemy poza strefę Schengen. Tu oczywiście jakieś czynności muszą być wykonane, aby ta podróż, to przekroczenie granicy było dla nas spokojne. Bądźmy wcześniej, dajmy sobie ten czas na to, aby spokojnie przejść przez kontrolę bezpieczeństwa i przez kontrolę graniczną i wyruszyć na nasze wymarzone wakacje. Niestety od czasu do czasu w trakcie kontroli bezpieczeństwa dochodzi także do żartów swoistych. Tak też było niedawno w Rzeszowie Jasionce. Tutaj mieszkaniec powiatu jarosławskiego zażartował w trakcie kontroli, że w bagażach ma bombę. Tutaj oczywiście na miejscu też znaleźli się nasi funkcjonariusze. Sprawdziliśmy podróżnego, sprawdziliśmy jego bagaże. Rzeczywiście okazało się, że był to żart. Ten obywatel został ukarany mandatem karnym, ale chyba jeszcze większą karą było to, że przewoźnik, czyli linia lotnicza podjęła decyzję, że nie zabiera tego pasażera na pokład. Także podróż szybko zakończyła się w Rzeszowie.
1: Czyli jeżeli ktoś zażartuje, że ma bombę, albo że w ogóle, że na lotnisku jest bomba, to wtedy mandat tylko?
0: W takiej sytuacji zawsze weryfikujemy, czy rzeczywiście jest jakieś zagrożenie. W tym konkretnym opisywanym przypadku, w momencie, kiedy funkcjonariusze zaczęli rozpytywać tego mężczyznę, na czym polega ta sytuacja, on od razu przyznał się do tego, że to był tylko taki żart, natomiast my zawsze takie sygnały traktujemy na serio. Weryfikujemy samego podróżnego, to co ma przy sobie, to co ma w bagażach. No i konsekwencją jest mandat. To wynika ściśle z przepisów, z prawa o ruchu lotniczym, no ale dodatkową decyzję zawsze podejmuje także sam przewoźnik, który w konsekwencji miałby takiego pasażera na pokładzie i bardzo często bywa tak, że taki pasażer nie wylatuje.
1: Bagażu warto pilnować nie tylko podczas wyjazdu na wakacje, ale również po przyjeździe z tych wakacji. Dlaczego?
2: Ja bym powiedziała, że jeszcze wcześniej, przed powrotem, a mianowicie chodzi o sam fakt pakowania bagażu, dlatego że w ostatnich latach zatrzymano wielu Polaków, tak zwanych narkokurierów. To jest efekt działalności takich gangów narkotykowych, których ofiarami stają się dosyć często turyści. Przemytnicy znajdują swoje ofiary w restauracjach i w hotelach, nawiązują znajomości, a potem proszą o przewiezienie jakiegoś pakunku czy paczki przez granicę albo podrzucają po prostu narkotyki do bagażu. Dlatego zawsze apelujemy o to, aby pakować swój bagaż osobiście, po to, aby nie stać się właśnie taką przypadkową ofiarą przemytników. Upewnijmy się, że nasz bagaż jest odpowiednio zabezpieczony.

0: że jest zamknięty na szyfr, na kluczek, czy owinięty folią. Nie zostawiajmy tego bagażu bez opieki w miejscu publicznym albo podczas przekraczania granicy i nie przewoźmy nigdy przedmiotów, które należą od nieznanych nam osób, a które proszą o to, żeby jedynie przewieźć coś przez granicę. Często spotykamy się z takimi tłumaczeniami w przypadku jakichś drobniejszych prób przemytu wykrywanych podczas codziennej służby, że właśnie ktoś nie wiedział, że został jedynie poproszony. Mogą być to jedynie takie tłumaczenia, ale może być to prawda. Natomiast w przypadku właśnie takich powrotów, zwłaszcza z tych kierunków egzotycznych, gdzie zagrożenie tą przestępczością narkotykową jest dosyć poważne, także zwracajmy na to uwagę, pakujmy swój bagaż osobiście i nie zabierajmy przez granicę rzeczy do przekazania od osób, których nie znamy. I podczas kontroli właśnie na przejściu granicznym pilnujmy też swoich bagaży, żeby uniknąć ich celowej podmiany. Jeżeli widzimy jakieś niepokojące sygnały, które mogą wskazywać na jakieś próby przewiezienia podejrzanych pakunków, zawsze zgłaszajmy ten fakt funkcjonariuszom na terenie przejść granicznych, czy to funkcjonariuszom służby celno-skarbowej, czy Straży Granicznej.
1: To powiedzmy teraz coś o limitach dotyczących przewozu towaru przez granicę. Jak wygląda ta kwestia?
0: Warto zapoznać się z informacją, która dotyczy pewnych ograniczeń w przewozie towarów przez granicę, zwłaszcza jak już będziemy wracać z powrotem i będziemy pakować swój bagaż. Także czy są jakieś ograniczenia pozataryfowe, nie tylko te związane chociażby z ilością czy z towarami akcyzowymi. Znaczenie ma również to, jakim transportem przekraczamy granicę, zwłaszcza gdy wracamy spoza Unii Europejskiej, a coraz częściej wybieramy takie kierunki, jeżeli chodzi o nasze wyjazdy wakacyjne. Zatem zwolnione z należności celnych przywozowych będą towary, które znajdują się w naszym bagażu osobistym, ale one są różne właśnie w zależności od tego transportu i w lotniczym i morskim towary do równowartości 430 euro, natomiast w transporcie lądowym będą to towary do równowartości 300 euro. Jeżeli chodzi o te wartości, nie wlicza się do nich produktów leczniczych, które są potrzebne, niezbędne dla potrzeb podróżnego na czas trwania tej podróży. Nie wlicza się też wartości bagażu osobistego i wartości paliwa, które znajduje się w standardowym zbiorniku dowolnego pojazdu silnikowego i paliwa, które znajduje się w przenośnym kanistrze. To też warto wiedzieć. I też już tak na koniec, do tych wartości nie wlicza się wyrobów tytoniowych i napojów alkoholowych, które są przewożone przez podróżnego. Na to są odrębne normy, ale też pod warunkiem, że taka osoba musi mieć ukończone 17 lat.
1: To ile na przykład sztuk papierosów albo ile litrów alkoholu możemy przewozić przez granicę?
0: I też taką najprostszą odpowiedzią jest bardzo krótka odpowiedź: to zależy. A to zależy od tego, jaki wybieramy transport, czy właśnie lotniczy, morski, czy lądowy.
1: To może zacznijmy od lotniczego.
0: I też w zależności od tego, czy przekraczamy granicę przyjeżdżając spoza Unii Europejskiej, czy przemieszczamy się w ramach Unii Europejskiej. W przypadku transportu lotniczego lub morskiego w zakresie wyrobów tytoniowych mówimy tutaj o takiej normie 200 sztuk papierosów lub 100 sztuk cygaretek lub 50 sztuk cygar lub 250 gram tytoniu do palenia. Natomiast w przypadku tego transportu innego niż lotniczy lub morski te normy są zdecydowanie niższe. Będzie to 40 sztuk w przypadku papierosów, 20 sztuk cygaretek, 10 sztuk cygar albo w przypadku tytoniu do palenia będzie to 50 gram.
1: A co jeśli ktoś wraca z jakiegoś kraju Unii Europejskiej z wakacji? Ile sztuk, nie wiem, papierosów, alkoholu czy jakichś innych towarów może przewieźć przez granicę?
0: Najczęściej mamy pytania właśnie o te wyroby akcyzowe. Zatem na przykładzie wyrobów tytoniowych mogę powiedzieć, że jeżeli przyjeżdżamy z państwa Unii Europejskiej i jeżeli mówimy tutaj o zwolnieniu właśnie z podatku akcyzowego, to w przypadku wyrobów tytoniowych to jest 800 sztuk papierosów, 400 sztuk cygaretek, 200 sztuk cygar i kilogram tytoniu do palenia.
1: Co podlega ograniczeniom w przewozie?

0: jeżeli chodzi o kontrolę celną?
1: Jeżeli przewozimy wartości dewizowe i wyjeżdżamy z Unii lub wracamy do Unii, to pamiętajmy, że jeżeli mamy co najmniej 10 tysięcy euro przy sobie lub większą kwotę, należy złożyć deklarację dewizową organom celnym, gdy po prostu posiadamy przy sobie takie pieniądze. Obowiązek dotyczy jedynie właśnie wypełnienia deklaracji. Mamy prawo przewieźć takie pieniądze, ale musimy to po prostu zgłosić. Natomiast poza tymi takimi wymogami o charakterze fiskalnym są pewne ograniczenia związane z przeprowadzeniem na przykład kontroli sanitarnej, fitosanitarnej, weterynaryjnej albo z tym, żebyśmy posiadali pewne świadectwa, pozwolenia czy certyfikaty na przewóz określonych towarów. I tak na przykład, jeżeli chodzi o żywność pochodzenia niezwierzęcego, ona może być zwolniona z przeprowadzania takiej granicznej kontroli sanitarnej, ale jeżeli jest przywożona tylko w ilościach, które wskazują na niehandlowy charakter, czyli na tak zwane własne potrzeby. Natomiast w przypadku żywności pochodzenia zwierzęcego, czyli mówimy o wyrobach mięsnych albo o wyrobach, które zawierają mleko, to taka żywność podlega bardzo restrykcyjnym ograniczeniom i po prostu w ruchu podróżnych nie można takiej żywności przywozić. Zatem osoby, które przekraczają granice Unii Europejskiej, a mają ze sobą takie produkty mięsne, mleczarskie, one są zobowiązane do tego, aby przy przekroczeniu granicy umieścić te towary w specjalnych pojemnikach, które znajdują się na terenie przejść granicznych. Jest to związane po prostu z zagrożeniem epizootycznym w przypadku właśnie produktów pochodzenia zwierzęcego i z zagrożeniem fitosanitarnym w przypadku produktów pochodzenia roślinnego. Mogę tutaj dodać i właściwie przypomnieć, bo często o tym mówimy, że jeżeli chodzi o owoce, to dopuszczalny jest tylko i wyłącznie przywóz do Polski 5 gatunków owoców. Są to banany, kokosy, duriany, ananasy i daktyle. Jeżeli przyszłaby nam ochota z jakiegoś egzotycznego kraju przywieźć do Polski inny owoc, nie róbmy tego, ponieważ w momencie kontroli na granicy, jeżeli będziemy przekraczać granice Unii Europejskiej, na pewno będziemy musieli takie pozostałe owoce zostawić właśnie w takich specjalnych pojemnikach.
0: A jak wygląda sytuacja z lekami? Czy wszystkie możemy przewozić przez granicę, czy są tutaj jakieś ograniczenia?
1: Są ograniczenia. Możemy na własne potrzeby przewieźć 5 najmniejszych opakowań produktu leczniczego na potrzeby właśnie lecznicze osoby, która je przewozi. Też przy okazji przypominamy, że jeżeli chodzi o jakieś środki odurzające, psychotropowe czy prekursory, taki przewóz jest oczywiście zakazany, za wyjątkiem przewozu, który dokonywany jest przez licencjonowane podmioty, ale one muszą oczywiście posiadać odpowiednie zezwolenia.
0: Wakacje to także zakupy i pamiątki. Jakie produkty przewożone z zagranicy mogą okazać się problematyczne podczas kontroli?
1: Jeżeli wyjeżdżamy w różne zakątki świata, zwłaszcza te takie odległe, bardzo często kusi turystów jakaś pamiątka, przedmiot wykonany z nietypowych roślin czy skór, a to już powinna nam się zapalić taka czerwona lampka, ponieważ możemy mieć do czynienia z tak zwanym gatunkiem CITES, czyli z rośliną lub ze zwierzęciem, które zagrożone jest wyginięciem, albo z wykonanym przedmiotem właśnie z takich roślin czy zwierząt, który podlega ograniczeniom. Zatem jeżeli nie mamy specjalnego pozwolenia, które wydawane jest przez określone ministerstwo, nie możemy absolutnie przewozić takich przedmiotów przez granice Unii Europejskiej. Te ograniczenia wynikają przede wszystkim z tego, że żeby chronić te gatunki przed ich całkowitym wyginięciem i chociaż jeszcze nie mamy wakacji, to już podczas kontroli na terenie naszych przejść granicznych w tym roku widzimy, że szczególnie galanteria czy odzież ze skór chronionych zwierząt zagrożonych wyginięciem jest właśnie dosyć popularna i pomimo wielu komunikatów, pomimo wielu przykładów, którymi też się dzielimy w ramach tych działań informacyjnych, takich przestrzegających, cały czas widzimy, że to zapotrzebowanie na, można powiedzieć, taka moda w cudzysłowie, niestety na te gatunki jest. W tym roku zabezpieczyliśmy 26 już do kwietnia takich przedmiotów. W większości były to but

0: torebki, odzież, ostatnio futro ze skóry ocelota, ale nie tylko, bo też muszle skrzydelnika olbrzymiego, koralowce rafotwórcze. To są takie przedmioty, gatunki, z którymi najczęściej mamy do czynienia na naszej granicy. Co do zasady, nie należy nabywać i przewozić przez granicę skór lub wyrobów ze skór dzikich kotów, niedźwiedzi, wilków, wypchanych ptaków drapieżnych. Takie przedmioty czasami też że zdarza się wykryć tutaj nawet wspólnie w ramach współpracy ze Strażą Graniczną na naszych przejściach granicznych, ale to są właśnie różnego rodzaju wyroby ze skór węży, krokodyli, waranów, też naturalne medykamenty, produkty lecznicze, które zawierają w swoim składzie wyciągi schronionych zwierząt. I tak jak mówiłam wcześniej, koralowce, muszle, wszelkie pamiątki turystyczne, takie jak na przykład nalewki na wężach, na kobrach. Przykładów tych gatunków zagrożonych wyginięciem jest mnóstwo, nie sposób znać je wszystkie na pamięć, dlatego bardzo zachęcamy do tego, aby zaglądać na nasze strony internetowe, na stronę granica.gov.pl, tam znajdziemy czy to poradnik taki turystyczny, czy listę takich najczęściej zadawanych pytań i warto sięgać do tych informacji po to, aby właśnie taki wspaniały wyjazd wakacyjny nie skończył się jednak jakimiś przy kontroli na granicy.
1: No i pewnie zdarzają się też podróbki markowych produktów. Jakie mogą być konsekwencje przewożenia takich podróbek przez granicę?
0: Jeżeli chodzi o towary podrabiane, to tylko w tym roku w wyniku naszych działań kontrolnych zabezpieczyliśmy już ponad 2700 sztuk. Były to między innymi zabawki, ale też inne przedmioty. No, zwracamy na to uwagę, jeżeli chodzi o te kierunki takie zagraniczne, turystyczne, to raczej bym powiedziała, że możliwe by to było, moglibyśmy się bardziej spodziewać jakiejś odzieży, czy zegarków, czy galanterii, która nie tylko może być wykonana właśnie z tych zagrożonych gatunków, ale też nosić logo znanych firm, które no, niekoniecznie są tymi produktami oryginalnymi. Ale przy okazji tych tematów wakacyjnych i wyjazdów ja bym też chciała zwrócić uwagę na nasze podróże ze zwierzętami, bo często zdarza się tak, że przekraczamy granicę z naszymi pupilami i takich kontroli jest, takich sytuacji jest sporo. Te statystyki, które od początku roku mam dostępne, mówią o tym, że w przypadku zwierząt, które towarzyszą podróżnym przy przekraczaniu granic, tutaj na Podkarpaciu mieliśmy w tym roku już ponad 9 tysięcy takich kontroli i myślę, że z dużym zadowoleniem warto powiedzieć o tym, że w większości przypadków te kontrole przebiegały w sposób taki, że nie wykazały nieprawidłowości. One oczywiście się zdarzają, ale nie było ich na szczęście dużo. Jest to ważne, ponieważ dla zwierzęcia jest to na pewno taka sytuacja w pewnym sensie stresująca, więc im sprawniej będziemy mogli przekroczyć granicę ze zwierzęciem, nie narażając go na jakiś dodatkowy stres, tym lepiej, a to znaczy, że też się do tego trzeba przygotować. Zwierzęta domowe, bo o nich mówimy, te, które towarzyszą podróżnym, zatem najczęściej psy, koty czy fretki, jeżeli nie jest ich więcej niż 5, to mogą być przywożone do Polski, mogą być przewożone między państwami członkowskimi Unii Europejskiej lub wywożone z Unii Europejskiej, jeżeli mają elektroniczny identyfikator, jeżeli zostały zaszczepione przeciwko wściekliźnie i co ważne, jeżeli podróżny posiada dokumenty, które potwierdzają fakt szczepienia tych zwierząt, czyli będzie to paszport zwierząt lub świadectwo weterynaryjne. Natomiast warto też wiedzieć o tym, że w przypadku przywozu te wymagania mogą być rozszerzone jeszcze o taką obowiązkową kwarantannę lub badania efektywności szczepienia. W zależności od tego, z jakiego kraju będziemy wracać z takim zwierzęciem, także to też warto sobie wcześniej sprawdzić, chociażby na stronie ambasady tego kraju, do którego będziemy się wybierać.
1: No to w takim razie, jak zachować się podczas kontroli granicznej, żeby ona przebiegła sprawnie, bez niepotrzebnego stresu?
2: Przede wszystkim stosujmy się do poleceń funkcjonariuszy, którzy pracują na miejscu. Chodzi o miejsce, w którym kontrola jest dokonywana, czy też dokumenty, o które jesteśmy proszeni. Też w interesie służb jest, aby ta kontrola granicznej

0: elektryczna była jak najbardziej sprawna, żeby przebiegła szybko, stąd też potrzeba wzajemnego zrozumienia i współpracy. Tutaj też oczywiście współpracujemy z naszymi kolegami ze służby celno-skarbowej, tak aby te odprawy graniczne były jak najbardziej sprawne. Tutaj na Podkarpaciu oczywiście mamy granicę z Ukrainą, to dzisiaj nie jest kierunek turystyczny z wiadomych względów, ale ciągle kilkadziesiąt tysięcy osób dziennie przekracza tą granicę, także obywatele Polski. Stąd też warto stosować się do tych poleceń, oczekiwań, które mają funkcjonariusze. Myślę, że nasi funkcjonariusze też odwdzięczą się tym samym.
1: Pamiętajmy też o tym, że bez zgody funkcjonariuszy nie można samodzielnie oddalać się z miejsca kontroli, a teren przejścia granicznego można opuścić dopiero po zakończeniu odprawy granicznej i celnej. Nam też bardzo zależy na tym, żeby proces odpraw przebiegał bardzo sprawnie, żeby podróżni mogli jak najszybciej opuścić przejście graniczne, ale to też zależy właśnie od tego, na ile współpracują z nami, na ile słuchają, na ile stosują się do poleceń ze strony funkcjonariuszy.
2: Zapytam teraz z drugiej strony, bo na pewno będą takie osoby, które nie wyjadą za granicę podczas wakacji, tylko spędzą ten czas w kraju, u nas w kraju, czy to na Podkarpaciu, czy poza Podkarpaciem. No i teraz tak, o czym powinien pamiętać turysta, który odwiedza nasz przygraniczny region?
0: Rzeczywiście Podkarpacie i te regiony przygraniczne są szczególnie atrakcyjne turystycznie, stąd też coraz więcej osób wybiera właśnie tutaj te nasze lokalne kierunki. Wiele atrakcji, ciekawych miejsc znajduje się właśnie przy linii granicy i tutaj bardzo ważna informacja, o tym bardzo często przypominamy, na całym odcinku podkarpackiej granicy z Ukrainą, z pewnymi wyjątkami, a są to oznakowane szlaki turystyczne w Bieszczadach, obowiązuje zakaz wejścia na tak zwany pas drogi granicznej. To jest pas o szerokości 15 metrów liczony od linii granicy. Pas zarezerwowany dla nas, dla strażników granicznych, którzy odpowiadają za ochronę tej granicy. Dlatego nie wchodźmy do tej strefy, nie inicjujmy tych interwencji. Na pewno za każdym razem, kiedy będziemy w tym rejonie, znajdzie się patrol, który zweryfikuje, jakie są nasze zamiary. Może być czasami też takie poczucie, że nikogo wokół nie ma. Otóż dzisiaj Straż Graniczna korzysta z takich nowinek technologicznych, które mimo wszystko pozwalają nam wiedzieć, że ktoś w rejonie granicy w danym miejscu się znajduje. Wtedy na miejscu zjawia się patrol Straży Granicznej, który na pewno z nami porozmawia i w zależności od sytuacji wyciągnie także konsekwencje. W przypadku wejścia na pas drogi granicznej grozi kara w wysokości do 500 zł. Natomiast w przypadku podejścia już do ukraińskiego znaku granicznego mamy do czynienia z przekroczeniem granicy państwowej. Tutaj chociażby w przypadku schwytania przez ukraińskie służby będziemy już drogą oficjalną przekazani z powrotem do Polski przez przejście graniczne, czyli konsekwencje zostaną wyciągnięte zarówno po stronie ukraińskiej, jak i po stronie polskiej. W niektórych sytuacjach ta sprawa może być zakwalifikowana jako przestępstwo. Tutaj sprawa skończy się już w sądzie. Wracając do początku, przypominamy, że pas drogi granicznej jest zarezerwowany dla Straży Granicznej, dlatego nie wchodźmy do tej strefy. Oczywiście z rozsądnej odległości możemy obserwować tą granicę, zobaczymy tam biało-czerwone znaki graniczne i z większej odległości oczywiście możemy sobie wykonać pamiątkowe zdjęcie, natomiast nie wchodźmy w bezpośrednią bliskość tej granicy państwowej, bo mogą nas spotkać przykre konsekwencje.
2: No i na koniec co? Życzymy udanego wypoczynku.
0: Zdecydowanie. My jako służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo życzymy także właśnie przede wszystkim bezpiecznych wakacji. Zachęcamy do tego, aby się do tego stosownie przygotować dokumenty, nie zapominać o bagażach i też przede wszystkim zastanawiać się dobrze, zanim zakupimy sobie nasze pamiątki wakacyjne tam w różnych odległych miejscach, aby nie stanowiły one dla nas jakiegoś problemu właśnie tutaj po powrocie do Polski.
1: A ja jeszcze dodam od siebie pięknej pogody, wspaniałych wakacyjnych wrażeń i bezpiecznych powrotów do domu.
3: SK Przemyśl News.
2: Zapinamy pasy i zaczynamy kolejny magazyn lokalny reporterów z Przemyśla i z Podkarpacia. Tomasz Widak, zapraszam.
3: SK Przemyśl.
2: Od średniowiecznych kupców po tętniące życiem sztelce. Historia Żydów na ziemiach polskich i terenach dzisiejszego Podkarpacia to powieść o współistnieniu, pracy i budowaniu wspólnego świata obok innych.

0: Ich codzienność miała swój rytm, język i własne zasady, a kres tej historii przyniosła II wojna światowa. O jej śladach i znaczeniu pamięci z doktorem Krystianem Propolą z Polskiego Towarzystwa Historycznego rozmawiała nasza reporterka Agnieszka Gazda-Muła.
1: Tematem naszej dzisiejszej rozmowy są sztetle na Podkarpaciu, ale naszą rozmowę chciałabym zacząć w zasadzie od takiego kontekstu historycznego. Kiedy właśnie zaczyna się historia obecności Żydów na ziemiach polskich, a nie tylko podkarpackich?
2: I myślę, że to jest dość ciekawe pytanie. Tak naprawdę, jeśli mówimy o samej obecności, no to należy wskazać jeszcze na czasy początków państwa polskiego, no mniej więcej IX-X wiek, kiedy pojawiają się tu handlarze żydowscy, którzy no, handlują czy to niewolnikami, czy różnego rodzaju innymi towarami. Zresztą z czasów podstawówki wiele osób z nas, mówiąc o źródłach poznania historii Polski, często wskazuje na zapiski Ibrahima ibn Jakuba. I on był właśnie takim jednym z pierwszych, można powiedzieć, takich prekursorów tradycji żydowskiej na tych ziemiach. Natomiast tu zaznaczam, to byli handlarze, to byli kupcy. A jeśli wskażemy już na kwestie dotyczące samych pierwszych Żydów już mieszkających na terenach Polski, to no, trzeba wskazać tutaj na XI wiek. I tutaj śmiało możemy powiedzieć, że właśnie ziemi Podkarpacia odgrywają tu pewne znaczenie, dlatego że jeden z takich pierwszych zmianek dotyczących polskich Żydów, Żydów mieszkających w Polsce, to były zapiski rabina Jehudy H. Cohena, który akurat pochodził z Moguncji i mniej więcej tak w połowie XI wieku pisał właśnie o Żydach mieszkających w Przemyślu, dokładnie na terenie Grodów Czerwieńskich, którzy mieli zostać uprowadzeni akurat w tamtym czasie.
1: To co w takim razie jeszcze wiemy o takich najstarszych śladach obecności społeczności żydowskiej, czy to w Przemyślu, czy tu w naszym regionie, czyli na terenach dzisiejszego Podkarpacia?
2: No, z pewnością możemy powiedzieć, że na terenach ziem polskich panowała dość dobra polityka, jeśli chodzi o osiedlanie się ich. To znaczy, u nas w Polsce jest zakorzeniony, prawda, ten mit kraju bez stosów, Polski jako kraju bez stosów.
1: Co to znaczy?
2: Chodziło o to, że w momencie, kiedy następowały na zachodzie Europy prześladowania religijne w średniowieczu, między innymi właśnie Żydów, ale też i innych grup, które nie do końca zgadzały się z tamtejszą doktryną katolicyzmu, Żydzi byli zmuszeni do ucieczki. I rzeczywiście tereny dzisiejszej Polski, korony ówczesnej, były dość dobre miejsce na osiedlanie się, aczkolwiek my się właśnie szczycimy, prawda, tą tradycją, że rzeczywiście, że umożliwiliśmy im przyjazd w momencie, kiedy w innych krajach ich wyrzucano. To jest oczywiście częściowo prawda, natomiast jak sięgałem do historyków, często żydowskich, ale też i z innych krajów, rzeczywiście Polska była jednym z miejsc ich osiedlania się, aczkolwiek co jest istotne, nie najważniejsze. Bo wielu Żydów, którzy uciekało z tamtych terenów Europy Zachodniej, jednak wybierały tereny troszkę cieplejsze, czyli Turcja, Grecja, prawda, miejsca, gdzie po prostu kwitł handel, gdzie mogli się zajmować swoją dotychczasową działalnością. Niemniej jednak rzeczywiście Polska również była w pewien sposób przyjazna i tu musimy właśnie wskazać na te czasy Kazimierza Wielkiego, XIV wiek, status kaliski, który zapewnił Żydom ochronę prawną. Także no, wydaje się, że tutaj pod tym względem ta tradycja polsko-żydowska, przynajmniej na tym etapie dziejów, jest całkiem, no można powiedzieć śmiało, możemy być z niej dumni.
1: Czy wiemy może w jakich miastach albo przy jakich ważnych szlakach komunikacyjnych osiedlali się Żydzi tutaj na Podkarpaciu?
2: To znaczy tak, jeśli chodzi o same szlaki, no to rzeczywiście tutaj możemy wymienić szereg miast, prawda? Ja tutaj wspomniałem z jednej strony o Przemyślu, no bo rzeczywiście to jest takie miejsce, które łączyło część wschodnią kraju z częścią zachodnią i w zasadzie na to można tutaj wskazać rzeczywiście, że miejsca osadnictwa żydowskiego, zarówno na Podkarpaciu, jak i też w innych częściach kraju, były związane stricte z warunkami do rozwoju. To znaczy, miasta położone przy takich ważniejszych szlakach handlowych, które stwarzały możliwość handlu, rzemiosła, generalnie też działalności pośrednictwa gospodarczego, no one były w szczególności preferowane przez osadników żydowskich. W takich miejscach można było prowadzić działalność gospodarczą, zakładać szkoły. No i też trzeba pamiętać, że Żydzi bardzo dobrze odnajdywali się też w szczególności w środowiskach miejskich, prawda? Tworzono swoje własne dzielnice, liczyły

0: właśnie też tutaj mobilność, kontakty. Także śmiało można powiedzieć, że te miejsca były determinowane przede wszystkim przez taką swoistą logikę ekonomiczno-społeczną. No i tutaj rzeczywiście miasta takie jak Przemyśl, jak Dukla między innymi, no Rzeszów w pewien sposób też, Jarosław, no to były miejsca, które rzeczywiście społeczności żydowskiej odpowiadały, no a później to osadnictwo też koncentrowało się na innych miejscach, bo mamy między innymi zapiski, prawda, z czasów nowożytności, gdzie akurat Żydzi przenosili się na przykład do Korczyny, do innych miejsc. Także rzeczywiście ciężko znaleźć miejsce na mapie Podkarpacia, które nie byłoby w jakiś sposób naznaczone osadnictwem żydowskim.
1: A czy właśnie takie miejsca osadnictwa Żydów tutaj na ziemiach polskich i też na terenach dzisiejszego Podkarpacia miały jakąś konkretną nazwę?
0: Generalnie i tak, i nie. To znaczy tutaj rzeczywiście taką szczególną odmianą tego typu miejsc były tak zwane sztetle. Dlaczego? Dlaczego mówię szczególną odmianą? Bo oczywiście były dzielnice, prawda, żydowskie w większych miastach, między innymi w Krakowie, w Warszawie, to jest oczywiste, ale sztetle były czymś specyficznym. To były miasta, które powstawały głównie na terenach Rzeczypospolitej Obojga Narodów, późniejszy tam można powiedzieć troszkę ziem wschodnich, czyli trochę dzisiejszej Polski, trochę Ukrainy, trochę Białorusi. To były takie specjalne miejsca osadnictwa, gdzie przeważającą grupą byli właśnie Żydzi. Oni tam mieli swoje własne synagogi, mieli tak naprawdę swoje własne biznesy i najczęściej stanowili... No,
1: a czy swoje własne władze również?
0: Oczywiście w obrębie gminy też jak najbardziej mieli swoje własne struktury. Oni tam decydowali o dalszych kierunkach rozwoju gminy. To akurat się zachowało też do dzisiaj. Zresztą określenie sztetli też czasami się pojawia właśnie w kontekście osadnictwa takiego, można powiedzieć, hasyckiego, czy takiej bardziej ortodoksji na terenie dzisiejszego Izraela. Natomiast jeśli chodzi już, to mówię, o takie same tradycyjne sztetle tutaj w Polsce, no to rzeczywiście były to miejsca, które też były regulowane w jakiś sposób. Prawnie otrzymywano pozwolenie na tworzenie cmentarzy odrębnych. No, generalnie to były takie miejsca, bym powiedział, które były takim odrębnym światem, trochę społeczno-kulturowym. Rządził się własnymi zasadami, miał własną tożsamość i funkcjonował generalnie trochę, jak to już było wspomniane, prawda, jak taka odrębna wspólnota z własnym rytmem życia.
1: To jak właśnie wyglądał taki zwykły dzień w takim żydowskim miasteczku?
0: Oczywiście z jednej strony musimy zachować te kwestie, prawda, religijne typowo, czyli rzeczywiście zaczynało się od takich religijnych praktyk, no ale później tak naprawdę każdy się rozchodził do własnej pracy, prawda, czyli funkcjonowały dalej zakłady, toczyło się życie na takich targach, a wokół było najczęściej słychać język jidysz. To jest też taka ważna sprawa, bo często kojarzymy ludność żydowską, prawda, z hebrajskim. Tylko że jest to dość świeże zjawisko tak naprawdę. Pamiętajmy, że ten hebrajski przez wieki, także właśnie w tamtych czasach, o których tutaj mówimy, czyli czasy nowożytne, czasy przedwojenne, no ten hebrajski przede wszystkim funkcjonował w synagogach. Jako taki język religijny. On nie miał takiego żywego...
1: Czyli jak u nas łacina na przykład, nie? Przez długi czas właśnie msze były prowadzone po łacinie.
0: Tak, to jest w ogóle ciekawostka, że tak naprawdę ten hebrajski, o którym teraz mówił w Izraelu, został odtworzony częściowo z dostępnych wówczas źródeł i jeszcze trochę gramatyki rosyjskiego też, bo spora liczba imigrantów właśnie pochodziła żydowskich z Rosji i stąd to tak troszkę się, powiedzmy, że wymieszało. Natomiast tutaj ten jidysz był językiem Żydów z naszego regionu. To była troszkę taka hybryda, powiedziałbym, nieco hebrajskiego, nieco niemieckiego, też jakichś tam lokalnych odmian, także to był dość specyficzny język, ale on wtedy dominował właśnie w środowisku. No i też pamiętajmy, no, część Żydów także mówiła w języku polskim. To było szczególnie powszechne, prawda, wśród tych zasymilowanej społeczności żydowskiej, no, którą pamiętajmy, no możemy tutaj, mamy wielu reprezentantów także w historii osób o żydowskim pochodzeniu stricte. No, kto z nas pamięta, że Julian Tuwim na przykład był Żydem z pochodzenia? To są takie właśnie niuanse pokazujące też to, jak ta kultura żydowska, jak ta społeczność żydowska generalnie oddziaływała później na nas.
1: A jeszcze wracając właśnie do tego życia codziennego Żyda właśnie z Podkarpacia, to jaką rolę właśnie w jego życiu odgrywał handel? Bo często właśnie kojarzymy właśnie społeczność żydowską

0: żydowską jako właśnie taką no bogatszą od Polaków.
1: To jest akurat mit, jeśli chodzi o to kwestię bogactwa. Bardzo często także przed wojną wspominało się o tej solidarności żydowskiej, że Żydzi dbają, finansują się nawzajem, aczkolwiek to było troszkę niezrozumiałe przez Polaków. Między innymi faktem jest, że gmina często pożyczała młodym pieniądze na rozwój własnego biznesu. Raz taki młody mógł się pomylić, bo uznawano, że no okej, młody uczy się, no to dobrze, no spróbujmy jeszcze raz. Ale jeśli ktoś drugi raz przetrwonił pieniądze, no to uznawano, że raczej z niego pożytku nie będzie, jeśli chodzi o gminę, to tak oczywiście lekko żartując. No i bardzo często też, nawet z moich własnych badań, kiedy akurat badałem żydowskich uchodźców z czasów II wojny światowej, którzy przedostawali się do ZSRR, w tych protokołach to są często osoby niekoniecznie z wyższych sfer, byśmy to nazwali. Owszem, byli prawnicy, ale na przykład handlarze często byli drobnymi tak naprawdę kupcami, którzy gdzieś tam prowadzili jakieś niewielkie sklepiki albo byli po prostu subiektami, czyli dzisiejszymi sprzedawcami. Nie zawsze też umieli pisać, co jest istotne, często to byli zwykli też robotnicy, także to jest akurat mit takiego Żyda, nazwijmy to kolokwialnie, kasiastego. Natomiast faktem jest, że społeczność ta bardzo często kształciła się w konkretnych kierunkach, to jest akurat prawda, bo oprócz handlu no to dość powszechne były zawody typowo rzemieślnicze. No, znamy wielu krawców żydowskich, znamy wielu piekarzy, czy też rzeźników. To też było dość częste akurat. To było takie zaplecze ekonomiczne wspólnoty. No i to też jednocześnie budowało trochę taką specjalizację społeczności. Często jak patrzymy na pryzmat różnego rodzaju osadnictwa, no to możemy w ten sposób wyróżnić pewną społeczność. No i też, co jest istotne, Żydzi tworzyli no, własne organizacje zawodowe, zrzeszali się w nich. To też miało na celu trochę taki wymiar społeczny.
0: A czy w takich sztetlach mieszkali wyłącznie Żydzi, czy można tam było również spotkać Polaków?
1: No, oczywiście, że można było spotkać Polaków. To troszkę był inny mechanizm. To znaczy, oczywiście Żydzi otrzymywali pewne przywileje, prawda? Ich status takich właśnie miejsc, takich dzielnic, nazwijmy to żydowski, był regulowany prawnie. Natomiast w kwestii sztetli, no, to były miejsca, bo też pamiętajmy o tym, że sztetl był nie tyle nazwą prawną, co nazwą kulturową.
0: Taką zwyczajową?
1: Etnograficzną trochę, w ten sposób byśmy powiedzieli. Ona bardziej funkcjonowała też w literaturze, zwłaszcza tej współczesnej. Natomiast jeśli miałbym to tak nakreślić naszym słuchaczom, sztetle to były takie dzielnice żydowskie, które czasem mogły rzeczywiście objąć znaczną część miasta. Natomiast przede wszystkim chodziło o to, że w tych miejscach Żydzi stanowili przytłaczającą większość, 70-80%. Byli oczywiście Polacy, natomiast zdarzały się miasta po prostu, gdzie społeczność żydowska była na tyle rozbudowana, że stanowiła większość. No, Rzeszów też jest tego typu dobrym przykładem. No, pamiętajmy, że jak dobrze pamiętam, w drugiej połowie XIX wieku przez moment większa część mieszkańców to byli Żydzi. No tutaj właśnie z tego

0: większości. Zresztą pamiętajmy, że społeczność żydowska miała też swoich przedstawicieli w Radzie. Jak dobrze pamiętam, w Dębicy nawet doszło do takiej sytuacji, że w momencie, kiedy część radnych wyłamała się z obozu burmistrza, no to koalicję tak naprawdę uratował sojusz, jak dobrze pamiętam, proboszcza i radnych żydowskich. Także to były takie dość egzotyczne sytuacje, z dzisiejszej perspektywy totalnie niezrozumiałe, ale one istniały. Tutaj też pamiętajmy, że oczywiście nie chcę tutaj wchodzić dość głęboko w te kwestie relacji polsko-żydowskich, czy generalnie relacji Żydów z chrześcijańskimi mieszkańcami, bo pamiętajmy, że wtedy chrześcijanami byli nie tylko Polacy, ale również Rusini czy Niemcy, zamieszkujący także tereny Podkarpacia. Ale chodzi o to, że generalnie one były zmienne w czasie. To znaczy obie społeczności żyły obok siebie, a to wymuszało też współpracę. Te społeczności wzajemnie się częściowo potrzebowały, także po prostu, żeby rozwijać swoje własne biznesy. Natomiast to jest też oczywiście jasne, ja nie zamierzam tutaj tego tematu unikać, że tych napięć też było oczywiście sporo i były akty przemocy, były ataki na tle religijnym, także no, pogromy to jest coś, co nie zostało, prawda, wymyślone w literaturze, bo ktoś się do nas uwziął, tylko to był rzeczywisty fakt, ten antysemityzm istniał, choć może był nieco inaczej rozumiany, niż rozumiemy to dzisiaj. Natomiast oczywiście już tak abstrahując, jak mówiłem, od tych napięć, no należy zaznaczyć, że nie przeszkodziło to w rozwoju dość licznych i prężnych ośrodków osadnictwa, ale też i kultury żydowskiej, także terenach dzisiejszego Podkarpacia.
1: A o jakich miastach mówimy?
0: No tu możemy tak naprawdę wymieniać bez liku, bo tak naprawdę zaryzykuję stwierdzenie, że 90% miejscowości na Podkarpaciu ma jakiś związek z kulturą żydowską. Natomiast oczywiście one nie były jednolite, bo z jednej strony takie bardzo znane w środowiskach kultury hasyckiej ośrodki to Leżajsk czy Rymanów. One były istotne właśnie dla takiego życia duchowego tej grupy. Tam, prawda, z tymi ośrodkami były związane postacie wybitnych cadyków. No i do dzisiaj są one takimi miejscami pielgrzymek tej grupy. Natomiast inne ośrodki, takie jak Rzeszów, Jarosław czy Przemyśl, no to one pełniły ważne funkcje typowo handlowe i miejskie, co jest też istotne. Miejsca, gdzie te gminy się rozwijały, gdzie rabini byli ważnymi przedstawicielami ówczesnego życia publicznego tak naprawdę, no bo między innymi w Rzeszowie wiemy, że postacie akurat rabinów, liderów gmin, no, miały istotne znaczenie z punktu widzenia przeszłości. Ja tu cały czas mówię o miastach, natomiast warto wspomnieć, że korzenie żydowskie podkarpackich wsi, są obecnych wsi, są również interesujące. Ja miałem okazję badać akurat taką miejscowość jak Rybotycze. To jest taka w tej chwili podprzemyska wieś, choć w czasach jeszcze przedwojennych pełniła ona rolę także miasta, choć malutkiego w porównaniu z Przemyślem, które było takim miejscem, skupiskiem właśnie społeczności typowo ortodoksyjnej, gdzie akurat też mniej więcej prawie połowa tego miasteczka stanowiła społeczność żydowska. I gdzie obecnie, tak naprawdę jeśli wpiszemy Rybotycze w wyszukiwarkę Google, to większa część wyników będzie związana z cmentarzem żydowskim obecnie, no, które też jest akurat, wiem, że pod opieką rodzin żydowskich z zagranicy. To są takie dość ciekawe niuanse.
1: A czy właśnie te wspomniane cmentarze żydowskie to są takie jedyne pozostałości właśnie z tego dziedzictwa żydowskiego na Podkarpaciu?
0: Oczywiście, że nie. No, akurat rozmawiamy w tym momencie w studiu w Rzeszowie, gdzie mamy po sąsiedzku tak naprawdę dwie synagogi, prawda, starą i nową. Oczywiście synagogi są takie bardzo widoczne, one bardzo często teraz są przekształcane w miejsca kultury. Wiemy na przykład, że w Dębicy była taka sprawa, akurat jest taka sprawa synagogi, gdzie akurat mieści się bodajże jakieś chyba miejsce handlowe. Nie wiem, czy mogę to nazwać domem handlowym, ale na pewno sklep. Ja tam miałem okazję być. Były tam chyba artykuły papiernicze, zabawki, no i są właśnie dyskusje, co z takimi miejscami robić. W Łańcucie jest bardzo ładna synagoga, którą można zwiedzać, gdzie zachowało się wyposażenie. W Strzyżowie z kolei, gdzie akurat miałem okazję też niedawno być, jest w ogóle ciekawa sytuacja, bo w synagodze stworzono bibliotekę publiczną w tej chwili, ale jak się wejdzie, to zrobiono tam taki kącik, nazwijmy to żydowski, gdzie rzeczywiście została wystawiona grupa takich pamiątek właśnie świadczących o dawnej społeczności żydowskiej zamieszkującej Strzyżów.

0: Także ta kwestia jest dość zróżnicowana i nie możemy wiązać pamięci o dawnej żydowskiej przyszłości dzisiejszego Podkarpacia wyłącznie z cmentarzami, choć oczywiście no, one są takim, powiedziałbym, najgłośniejszym, ale też jednocześnie najtragiczniejszym elementem tego dziedzictwa.
1: Tutaj mówiliśmy sobie o sztetlach w centralnej części Podkarpacia, również w tej południowej i wschodniej części naszego regionu, a czy również na północy naszego województwa można było właśnie znaleźć takie ośrodki społeczeństwa żydowskiego?
0: Oczywiście, no, wydaje mi się, że tutaj takim dobrym przykładem może być Rozwadów, który dzisiaj jest częścią Stalowej Woli. Zresztą wydaje mi się, że właśnie przez ten mit COP-u i generalnie Stalowej Woli jako tego sukcesu gospodarczego często zapominamy troszkę o pozostałej przyszłości tego regionu. A należy pamiętać, że akurat jeśli chodzi o kulturę żydowską na tamtych terenach, no to Rozwadów miał ogromne znaczenie dla tamtejszej społeczności żydowskiej. Żydzi stanowili tam dość dużą część mieszkańców i to jeszcze od początku osadnictwa na tych terenach, czyli mniej więcej takich. Datowałbym to na XVII wiek. Wtedy powstała taka pierwsza mini społeczność. Natomiast tuż przed II wojną, co jest ciekawe, ten rozkwit społeczności żydowskiej był bardzo dynamiczny. Oni w pewnym momencie stanowili ponad 70% mieszkańców Rozwadowa, także no widzimy, jest to dość istotne. No podejrzewam, że mogło pomóc trochę położenie tego terenu. No i to, że mogli się tam rzeczywiście zajmować tak naprawdę handlem, rzemiosłem, a już później, prawda, powstanie Stalowej Woli i te przemiany urbanistyczne sprawiły, że już ta narracja się trochę w społeczności miejscowej zatarła.
1: Teraz chciałabym przejść do takiego, no niewątpliwie najtrudniejszego momentu w dziejach nie tylko Polski i Polaków, ale również Żydów. Jak II wojna światowa wpłynęła właśnie na żydowskie miasta i miasteczka Podkarpacia?
0: To jest akurat najcięższy temat, kiedy rozmawiamy ogólnie o społecznościach żydowskich na terenie tych ziem, dlatego że każda z tych opowieści no, nieuchronnie wiąże się z tematyką Holokaustu, czy też zagłady z języka polskiego, jeśli wybierzemy tę narrację, prowadzi. W każdym razie tutaj też należy pamiętać, że Niemcy mieli polityka niemiecka względem Żydów, ona się zmieniała. To znaczy Niemcy na samym początku nie planowali jako takiej zagłady Żydów. Początkowo ich takim ideałem byłoby to, gdyby oni wyjechali, albo gdyby ich po prostu zepchnąć, że tak brzydko powiem, z powierzchni tego terytorium niemieckiego. Natomiast no, później, w momencie inwazji na Związek Sowiecki, czyli 41 rok, czerwiec, no wtedy tak naprawdę administracja niemiecka przeżywa pewien szok, bo akurat te dawne tereny Rzeczypospolitej przedwojennej, czyli Kresy Wschodnie, ale też i generalnie zachodnie ziemie Związku Sowieckiego stanowiły dawną strefę osiedlania się Żydów. W Imperium Rosyjskim funkcjonowało takie prawo, które po prostu wymuszało na Żydach, że mogą się oni osiedlać, ale do pewnych miejsc, prawda, czyli pewnej linii nie mogą przekraczać. No i Niemcy się przekonali tak naprawdę, że trochę ta geografia rzeczywiście pozostała. To znaczy byli zaskoczeni tak ogromną liczbą ludności żydowskiej. No i dyskutowano, co zrobić. Stąd właśnie narodziła się ta tak zwana idea ostatecznego rozwiązania kwestii żydowskiej, której pochodną była akcja Reinhardt z 1942-1943 roku. I to był właśnie ten czas tej największej zagłady, prawda, Żydów z tych terenów. To była tak naprawdę seria egzekucji, deportacji, get. Troszkę już miałem okazję o tym mówić przy okazji rozmów o getcie w Dębicy. Natomiast faktycznie opierało się to na unicestwieniu całej społeczności żydowskiej z tych terenów, włącznie z ich dziedzictwem. Między innymi stąd właśnie cmentarze żydowskie w tym momencie wyglądają tak, jak wyglądają. No, w dużej mierze dlatego, że te macewy i całe tak naprawdę wyposażenie tych cmentarzy było demolowane w wszelki możliwy sposób. Także mimo, że po wojnie tam troszkę jednak Żydów wróciło do swoich dawnych miejsc, to jednak później musieli się oni zmagać z falą antysemityzmu, niechęci. Tak było też między innymi w Rzeszowie, ale też i w Przemyślu. Więc mimo próby reaktywacji, mimo skromnej próby reaktywacji życia żydowskiego na tych terenach, już nie udało się tego odtworzyć na

0: taką skalę, w jakiej funkcjonowało to przed wojną. W związku z czym rzeczywiście można śmiało powiedzieć, że no to był tak naprawdę koniec życia żydowskiego na tych terenach.
1: Czy wiemy właśnie, ilu Żydów mieszkających na terenie dzisiejszego Podkarpacia straciło właśnie życie podczas II wojny światowej?
0: Generalnie można powiedzieć, według takich oficjalnych, ale też i ogólnych wyliczeń, bo pamiętajmy, że liczba ofiar Holokaustu jest przedmiotem dyskusji również do tej pory. Natomiast faktem jest, że z terenów dzisiejszego Podkarpacia, z terenów, które obecnie wchodzą w jego skład, możemy powiedzieć, że zostało zamordowanych około 56 tysięcy Żydów. Według wyliczeń ekspertów byłoby to około 90-95% całej społeczności żydowskiej z tych terenów. Jako ciekawostkę dla takiej ilustracji mniej więcej skali tych ofiar, no warto wspomnieć, że generalnie największe ośrodki, takie jak m.in. Warszawa przed wojną, liczyły 350 tysięcy Żydów. To warto o tym wspomnieć, dlatego że wtedy więcej Żydów mieszkało tylko w Nowym Jorku przed wojną. Także Warszawa była na przykład ogromnym ośrodkiem, dlatego oczywiście, jeśli porównamy to z innymi regionami, no to może i samo Podkarpacie nie wyglądałoby tak, dzisiejsze Podkarpacie, tak wysoko. Natomiast biorąc pod uwagę skalę tego życia, biorąc pod uwagę fakt funkcjonowania samych tych sztetli i to, że do Podkarpacia, do tego dawnego województwa lwowskiego należy właśnie doliczyć m.in. Lwów, gdzie to życie żydowskie kwitło bardzo mocno, no te liczby byłyby większe. Także nas tutaj po prostu ograniczają zmiany terytorialne.
1: W jaki sposób właśnie współczesne Podkarpacie pielęgnuje taką pamięć o dawnych żydowskich mieszkańcach?
0: Częściowo już to zasygnalizowałem, mówiąc, prawda, o samych tych wystawach, prawda, organizacji różnego rodzaju muzeów, które można w chwili obecnej odwiedzać, ale też warto wspomnieć przede wszystkim o akcji międzynarodowych Dni Pamięci o Ofiarach Holokaustu, które odbywały się na Podkarpaciu i obejmują tak naprawdę wszystkie większe miasta akurat tych terenów. Także zaryzykowałbym stwierdzenie, że kultura żydowska przeżywa w pewien sposób swój rozkwit, choć na mniejszą skalę, bo wiemy m.in. o pojedynczych potomkach, prawda, dawnych Żydów, którzy się tu sprowadzają, żeby pielęgnować pamięć akurat o swoich przodkach, ale też i sami Polacy czują się w jakiś sposób też winni to mieszkańcom. Także to niewątpliwie jest zasługa. Zasługa jest także instytucji, prawda, Instytutu Pamięci Narodowej, czy indywidualnych osób, które też starają się wskrzeszać tą pamięć, choć no też no, pamiętajmy, co jest troszkę smutne, ale w dużej mierze ta pamięć jest jednak zdominowana przez II wojnę światową, choć biorąc pod uwagę skalę, no, też trudno się dziwić.
1: Wcześniej w naszej rozmowie wspominałeś, że tutaj na Podkarpaciu istnieją takie miejsca właśnie pielęgnujące pamięć o społeczeństwie żydowskim i tutaj wspominałeś o Strzyżowie i synagodze, a czy są jakieś właśnie inne takie miejsca, które mieszkańcy Podkarpacia właśnie mogą odwiedzić, żeby dowiedzieć się właśnie więcej o Żydach mieszkających na naszych terenach?
0: Oczywiście, tak naprawdę, mówiąc w takim znaczeniu ogólnym, to wiele lokalnych muzeów organizuje wystawy poświęcone stricte społeczności żydowskiej, ale takimi placówkami, które warto zwiedzić, gdyby akurat nasi słuchacze byli zainteresowani, to z pewnością synagoga w Łańcucie, która akurat jest jednym z najpiękniejszych tego typu obiektów na Podkarpaciu, o czym należy wspomnieć. Jest stosunkowo blisko, dogodny dojazd, także naprawdę polecam, warto zobaczyć zdjęcie nawet w internecie, aby zobaczyć to piękno po prostu, które się jeszcze udało zachować, albo może nawet wręcz przywrócić tak naprawdę. Ale też i no, należy oczywiście wspomnieć o Muzeum Polaków Ratujących Żydów w Markowej. Patronem tego muzeum jest oczywiście rodzina Ulmów, czyli taki najbardziej znany przypadek Polaków ratujących Żydów, oczywiście tragiczny, bo rodzina oddała tak naprawdę życie za swoich sąsiadów. No i oczywiście są też inne tego typu miejsca, najczęściej w formie takich izb pamięci, jednak bym powiedział, czyli właśnie tak jak w tym Strzyżowie, czy też w innych akurat takich placówkach, gdzie dawniej akurat funkcjonowały, prawda, synagogi, miejsca charakterystyczne dla kultury żydowskiej, obecnie zostały przekształcone w miejsca użyteczności publicznej.
1: Czego historia właśnie podkarpackich Żydów i sztetli, w których mieszkali, może nauczyć współczesnych mieszkańców Podkarpacia?
0: Na pewno tego, że historia nie jest jednowymiarowa, że wielokulturowość też nie jest jednowymiarowa.

0: mówimy o przeszłości i przede wszystkim pokazuje, że można tworzyć coś wewnątrz naprawdę zróżnicowanej i podzielonej grupy.
1: SK Przemyśl News.
2: Cześć, z tej strony Tomek Witek. Zapraszam Was na magazyn lokalny reporterów z Przemyśla i z Podkarpacia.
1: SK Przemyśl.
2: Centrum Dowodzenia Twierdza Przemyśl to urokliwe miejsce, które od wielu lat przyciąga turystów. Jaka jest jego historia i jak podzielone są forty? Oto podpytałem Mirosława Majkowskiego, przewodniczącego Związku Gmin Fortecznych Twierdza Przemyśl.
3: Mirosław Majkowski, przewodniczący Związku Gmin Fortecznych Twierdzy Przemyśl.
2: Zacznijmy sobie od takiego wprowadzenia. Dlaczego to właśnie Przemyśl, a nie większe miasta jak na przykład Lwów, zostały wybrane jako lokalizacja jednej z największych twierdz Europy?
3: No przede wszystkim były to uwarunkowania terenowe. Przemyśl leży na tak zwanej bramie, która otwiera drogę z północy na południe i ze wschodu na zachód, później prowadząc w kierunku Przełęczy Karpackiej, w kierunku Niziny Węgierskiej. I przez Przemyśl przebiegały główne szlaki komunikacyjne, właśnie z północ-południe, wschód-zachód. No i nie można zapominać o bardzo ważnym czynniku, czyli linii kolejowej, strategicznej linii kolejowej od Krakowa do Lwowa, która przebiegała przez Przemyśl. Dla wszystkich, kto prowadzi działania wojenne, logistyka jest podstawą funkcjonowania każdej armii i posiadanie w swoim zasięgu takiej linii kolejowej warunkuje na czas zaopatrywanie wojsk, ewakuację rannych, dowóz zaopatrzenia i to jest taki, to był taki determinant do tego, żeby tą twierdzę ulokować właśnie też tutaj w Przemyślu. Także uwarunkowania terenowe odegrały najważniejszą rolę.
2: No ale też te forty mają też takie znaczenie strategiczne, prawda? Szczególnie kiedyś dla monarchii austro-węgierskiej, prawda?
3: No twierdza w założeniu miała dać czas monarchii na mobilizację armii polowej w razie zagrożenia rosyjskiego, bo przewidywano, no, budowano ją z myślą o wojnie z Rosją. Pamiętajmy, że ta granica kiedyś od strony północnej biegła zaledwie 100 km stąd, więc tempo poruszania się ówczesnych armii gwarantowało to, że w ciągu 2-3 dni ta armia mogła być już pod Przemyślem. I chodziło o związanie walką jak największej ilości wojsk rosyjskich, aby dać czas monarchii na okrzepnięcie, prawda, na mobilizację, na obsadzenie Przełęczy Karpackich, a następnie, że tak powiem, przejście do kontrofensywy. Więc tak, to było strategiczne znaczenie tej twierdzy.
2: A czy budowa tej twierdzy od początku była planowana jako tak poważna, czy też jej rola i rozmiary rosły z biegiem lat?
3: Role i rozmiary rosły z biegiem lat, dlatego że też kolejnym determinantem był tutaj rozwój techniki wojennej. Zwiększenie, wynalezienie prochu bezdymnego, zwiększenie donośności dział poprzez lufę gwintowaną. Technika postępowała do przodu tak samo, jak postępuje dzisiaj i to determinowało to, że te forty, że ta twierdza się rozrastała od takiego obozu warownego jeszcze w latach, w okresie wojny krymskiej, lata 1854-1855, później poprzez rozbudowę tego pierścienia, tego nojał, czyli tego pierścienia później wewnętrznego twierdzy Przemyśl, no aż do budowy tych fortów głównych już, prawda, czyli tu mamy pierwsze forty, budowa pierwszych fortów 1888 jeszcze, 78 rok, to Fort Łętownia jako pierwszy stały obiekt twierdzy Przemyśl, a następnie kolejne obiekty, prawda, na terenie twierdzy.
2: Na czym polegała w ogóle unikatowość Przemyśla jako takiego punktu obronnego? Czy chodziło głównie o tą bramę przemyską?
3: Tak, głównie chodziło o bramę przemyską, o zamknięcie dróg tych szlaków komunikacyjnych, prawda? I to się udało, to zafunkcjonowało w 1914 roku i tutaj śmiem twierdzić, że no, mogłyby być bardzo trudne losy monarchii austro-węgierskiej, gdyby nie to pierwsze oblężenie, które zatrzymało prawie 200 tysięcy żołnierzy rosyjskiej pod twierdzą. Także to wtedy, podczas pierwszego oblężenia, twierdza zdała w pełni swój egzamin.
2: To teraz porozmawiajmy sobie o konstrukcji fortów i o technologii. Jak wyglądał podział twierdzy Przemyśl na linie obronne i czym on się różnił?
3: To tak pokrótce, żeby nie wchodzić w akademicką dyskusję, to mamy jakby dwa pierścienie, tak? Ten pierścień wewnętrzny, który powstał pod koniec XIX wieku, to były forty głównie o konstrukcji ziemno-ceglano-drewnianej, które już na tamten czas stawały się fortami przestarzałymi, a zwiększenie donośności dział spowodowało to, że musiano wysunąć jakby pierścień obronny na zewnątrz miasta, na okoliczne wzgórza i tam wybudowano główną tą linię obrony w oparciu o te forty główne wraz z fortami pomocniczymi. Przed samym wybuchem

0: wojny dobudowano do tego jeszcze baterie artyleryjskie, polowe stanowiska baterii artyleryjskich, no i połączono forty, prawda, linią okopów, wysunięto przed forty zasieki, położono pola minowe i to w takim stanie twierdza dotrwała do I wojny światowej. W momencie tych szturmów rosyjskich okazało się, że te linie obronne, które zostały wybudowane, nie są dostateczne, ponieważ one opierały się tylko i wyłącznie na linii fortów, co umożliwiało Rosjanom dosyć bliskie podejście pod same dzieła obronne i do takich przypadków doszło kilkukrotnie. Na przykład na forcie 11 Dynkowiczki Rosjanie podeszli na odległość około 100 metrów i tam zatrzymano ich na zasiekach. Na fort 1:1 Łysiczka Rosjanie się wdarli, doszło do walk o sam fort bezpośrednio i odrzuceniu kontratakiem Honwedów tych Rosjan, którzy się wdarli. Ale też również na innych fortach zdarzało się, że po prostu podchodzili bezpośrednio pod linie obronne, pod same zasieki, więc stwarzało to niebezpieczeństwo wdarcia się i przełamania linii frontu na danym odcinku. Dlatego w okresie między pierwszym a drugim oblężeniem Austriacy podjęli decyzję o wysunięciu pozycji polowych jeszcze przed ten pierścień, szczególnie w takich miejscach jak pozycja na górach, czyli po prostu nad Kowicami, bo tam właśnie martwe pole ostrzału. Tam biegnie sobie płynie sobie taki strumyk i właśnie doliną tego strumyka Rosjanie podeszli pod fort Duńkowiczki, więc żeby zaszachować tamten teren, trzeba było wysunąć się. Tam dzisiaj stoją wiatraki, prawda, na tym wzgórzu i tam były główne linie obronne, były punkty oporu właśnie na górach i Batycze, które zamykały tamten kierunek północny. Na odcinku południowym te podobne pozycje 404 i Wald miały miejsce właśnie na południe od fortu Prałkowce w kierunku Olszan.
1: A tak patrząc z perspektywy czasu, która część fortów była najlepiej ufortyfikowana?
0: To znaczy tak, i to znowu teren determinuje całość założenia. Odcinek wschodni był dodatkowo ufortyfikowany 6 nowoczesnymi małymi fortami, bardzo silnie uzbrojonymi. To była tak zwana grupa siedliska, wysunięte przed fort pierwszy Salis Soglio. Tamte forty odegrały bardzo ważną rolę podczas pierwszego oblężenia. One były szturmowane bezpośrednio, ale też bardzo silne uzbrojenie było na odcinku północno-zachodnim, prawda? Bo tutaj mamy potężny fort pancerny Brunner, 9 Brunner, fort pancerny przy krzyżu, też bardzo silnie uzbrojony, więc cały ten odcinek północny, później mamy fort Cegielnia, zmodernizowane forty Duńkowiczki, Orzechowce, znowu na odcinku też tutaj wschodnim, południowo-wschodnim fort pancerny Optyn, prawda, z potężnymi tradytorami, z armatami, w których umieszczone były armaty 12-centymetrowe. To naprawdę było już takie, no, bardzo, bardzo silnie uzbrojony fort, jeden z najpotężniejszych fortów twierdzy.
1: Chciałem zapytać jeszcze o pierwszą wojnę światową. Jakie typy uzbrojenia znajdowały się na twierdzy właśnie podczas pierwszej wojny światowej? Czy były one nowoczesne jak na swoje czasy? Jak pan uważa?
0: Artyleria twierdzy była przestarzała. W ogóle twierdza już w momencie rozpoczęcia wojny, twierdza już cała była przestarzała dosyć mocno. W składzie artylerii znajdowało się ponad 1000 dział, z czego zdecydowana większość, około 70%, była działami bardzo przestarzałymi już. I z nowoczesnych dział mieliśmy tutaj 4 moździerze 30,5 cm, prawda, czyli tak słynna Huda Emma, moździerze Skody. To były moździerze, które miały wystarczającą donośność, a poza tym takim trzonem uzbrojenia twierdzy były 15-centymetrowe armaty M61, 12-centymetrowe, 15-centymetrowe. Pozostałe te działa 8-centymetrowe, no to już było dosyć mocno przestarzałe i z bardzo słabą donośnością. Zresztą już walki trwające na przełomie 14 i 15 roku pokazały szybkie zużywanie się luf w armatach. No i mieliśmy takie przykłady na takim odcinku bardzo ciężkich walk, czyli tutaj rejon Olszany, Cisowa, gdy Honwedzi próbowali przebić się w kierunku na Bircze, to niestety, ale artyleria w pewnym momencie austriacka zaczęła bić po swoich, bo okazało się, że wyrobienie się już tych luf spowodowało to, że pociski nie donosiły na daną odległość. Także no, to stwarzało duże problemy.
1: Czy wiadomo może, które elementy w fortyfikacji były najmniej odporne na ostrzał?
0: No, były to głównie głównie forty artyleryjskie, prawda? One szczególnie to budowane jeszcze pod koniec XIX wieku, te których nie udało się jeszcze, nie zdążono zmodernizować. No, Austriacy, mówię, chcieli uniknąć, mieli tyle szczęścia, że Rosjanie nie zdążyli sprowadzić pod twierdzę w odpowiednim czasie działu ciężkiego kalibru. I to było tak naprawdę szczęście załogi.
1: Twierdza Przemyśl była oblegana trzykrotnie. Dobrze mówię?
0: Tak jest.
1: No właśnie. Które z tych oblężeń było najcięższe i dlaczego?
0: No w moim, to znaczy zależy pod jakim aspektem.
1: Po opinii.
0: W mojej opinii tak, ale to możemy brać różny kontekst tego wszystkiego, bo o ile pierwsze oblężenie cechowało się bardzo intensywnymi szturmami rosyjskimi, prawda, i naciskiem na załogę, o tyle załoga dosyć sprawnie i przy bardzo minimalnych stratach odparła te wszystkie szturmy. Drugie oblężenie to mieliśmy już całkiem inny charakter i ono cechowało się właśnie czasem, tak, od listopada do 22 marca 1915 roku i było ono najcięższe pod względem takim wytrzymałościowym dla żołnierzy samych, dla samej załogi, bo straty, które ponosili, to nie były tylko straty w wyniku wypadów i takich działań aktywnych twierdzy, załogi twierdzy, ale też wyczerpania, głodu, prawda, wyziębienia. W twierdzy brakowało wszystkiego. Brakowało mundurowania zimowego, brakowało koców, butów, dosłownie wszystkiego. A znowu taki najcięższy pod względem intensywności walk o strzału, to było już odbicie twierdzy Przemyśl, prawda, przez wojska niemieckie i austriackie w 1915 roku, na przełomie maja i czerwca. To były bardzo intensywne walki z użyciem ciężkiej artylerii, 42 cm gruba Berta, prawda, szczególnie duży nacisk poszedł na odcinek północno-zachodni, właśnie tam forty Orzechowce, Pruchnicka Droga, Zagrodnia, później Cegielnia, Duńkowiczki i Werner w Żurowicy, no to one dostały, no, potężny ostrzał ten artyleryjski z ciężkiej niemieckiej artylerii.
1: Chciałem jeszcze dopytać, jak wyglądało codzienne życie żołnierzy i ludności cywilnej w czasie oblężenia?
0: Którego?
1: Pierwszego.
0: Pierwszego oblężenia. To, no, o ile to pierwsze oblężenie było krótkotrwałe, bo to nie cały miesiąc, prawda, to życie cywilów jakoś... Cywile nie odczuli za bardzo tego pierwszego oblężenia. Oprócz tego dla tych, mówię, którzy zostali. Nie mówię o tych, którzy zostali ewakuowani. Przy drugim oblężeniu to już zaczęło doskwierać głód cywilom, bo oczywiście niektórzy wykazywali się zaopatrzeniem na 3 miesiące, ale te 3 miesiące szybko minęły i trzeba było żywić ich z kuchni polowych, z kuchni żołnierskich. Trzeba było ich wspierać. Szczególnie trudną sytuację miała ludność cywilna, która została na terenie tak zwanej ziemi niczyjej, między pozycjami rosyjskimi a pozycjami austriackimi, którzy nie chcieli opuścić swoich domostw, które najczęściej zostały spalone, mieszkali w tych ziemiankach, w swoich piwnicach. No tam była katastrofa taka, prawda? A jeżeli chodzi o żołnierzy, to do końca grudnia 1914 roku załoga prowadziła taką bardzo dużą aktywność, tak? To były wypady w kierunku na Rokietnicę, to były wypady w kierunku na Radymno, a potem kilkukrotne wypady w kierunku na Bircze. I tutaj głównie w tych wypadach uczestniczyli Węgrzy. Węgrzy byli taką strażą pożarną twierdzy Przemyśl. 23. Dywizja Piechoty generała Tamasiego odegrała niesamowicie ważną rolę podczas walk o twierdzę. No i poniosła największe straty. Ona już później podczas próby przebicia została całkowicie rozbita. Ponieśli gigantyczne straty i najwięcej właśnie na cmentarzach wojennych twierdzy Przemyśl spoczywa Węgrów. Pozostali żołnierze pełnili służbę patrolową, pełnili służbę w fortach i dopiero od początku marca, gdy Rosjanie zaczęli coraz bardziej intensywnie podchodzić pod twierdzę, atakować i wypierać wojska austro-węgierskie z pozycji polowych, to wtedy, że tak powiem, to wszystko się zintensyfikowało. Wielu żołnierzy też leżało już wtedy w szpitalach. Było kilka szpitali, które zapełnione były praktycznie po brzegi chorymi, wyczerpanymi, niedożywionymi żołnierzami. Także to ta służba w okopach, te kilka miesięcy służby w okopach, brak nadziei na odsiecz, powodowało bardzo silny upadek morale żołnierzy austro-węgierskich. Pamiętajmy, że monarchia była wielonarodowa i tak samo załoga twierdzy była wielonarodowa i nie każdy chciał umierać za Franciszka Józefa.
1: Wrócę jeszcze na moment do żołnierzy i ludności cywilnej. Znalazłem taką informację, że W czasie drugiego oblężenia dokonywano masowego uboju koni z powodu głodu. Ile jest w tym prawdy?
0: Sporo prawdy, ale głównie te konie wybijano z powodu tego, że nie było dla nich paszy. Brakowało owsa, brakowało paszy dla koni, brakowało siana, brakowało słomy, no brakowało wszystkiego. No, tak naprawdę

0: maszyny wcześniej przeleciały między innymi nad Warszawą.
1: Wrażenia, no ogromne, tylko że za krótko, to tak tylko mig i koniec.
2: No bardzo ładny przelot, ładnie skręciły i przeleciały tak akurat wzdłuż linii Wisły, także super.
3: Uchwyciłem na telefonie, rodzinie wysłałem, jestem zadowolony.
0: Ceremonia chrztu husarzy odbyła się w bazie w Łasku. Amerykanie koncertowo rozpoczęli mundial. W swoim pierwszym spotkaniu gospodarze rozbili Paragwaj 4-1. Na inaugurację drugiej kolejki spotkań Kanada zremisowała z Bośnią i Hercegowiną 1-1. Wieczorem Szwajcaria zagra z Katarem.
4: A nasza polska reprezentacja na tym mundialu do tej pory nie straciła ani jednej bramki. Słuchajcie, dobrze nam idzie. No jakoś nie czuć tej mundialowej atmosfery, prawda? Dlatego my w Radiu SK pomożemy wam poczuć piłkarskie emocje. Mamy dla was SK Karniaki Cup. Jest z nami Sławek Peszko. Zgłoszenia i szczegóły na sk.pl. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: ale przyjemnie się zrobiło. Takie miłe brzdękanie w głośnikach i nie trzeba się spieszyć z sobotnimi obowiązkami. W końcu jest weekend, odpoczywamy. One Tea Cool Tea z hitem zawsze na czasie na antenie Radia SK. A tak bogatego człowieka w historii świata jeszcze nie było. Znany biznesmen Elon Musk, właściciel na przykład Tesli czy kosmicznej firmy SpaceX, właśnie stał się pierwszym bilionerem w historii, bo jego firma wczoraj weszła na giełdę i jego majątek wynosi ponad bilion dolarów. Bilion to jest 1,12 zer. Milion milionów. Słuchajcie, Elon Musk to prawdopodobnie jeden z niewielu facetów na tym świecie, który nie boi się sobotniego wyjazdu z żoną do galerii handlowej. Radio
1: SK. Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Tu Dominika z Autoglas. Masz pęknięcie na przedniej szybie i myślisz sobie, kolejny wydatek. Spokojnie, w Autoglas z odpowiednim ubezpieczeniem za naprawę nic nie płacisz. Tak, tak, zero kosztów. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Prime MMA już w sobotę 13 czerwca w Częstochowie. Tazy vs. Tybori. Ostatni bastion Freak Fightów. Zobacz w serwisie streamingowym kanał.

0: do ciała, włosów oraz produkty do makijażu aż 50% taniej. Tak, aż 50% taniej. Kup 3 produkty objęte promocją, a na każdy z nich dostaniesz 50% rabatu. Szczegóły oferty na biedronka.pl. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
3: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
4: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
5: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
6: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Tylko teraz rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl i zaplanuj wakacje już dziś.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Łap okazję w RTV.

0: zawsze mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Radio SK.
2: Ej, tu Dagna, wiecie, że dzisiaj jest Światowy Dzień Dziergania w Miejscach Publicznych? Ja życzę wszystkim udanego Światowego Dnia Dziergania w Miejscach Publicznych.

0: Eminem i Rihanna w Radio SK. Gramy hity, które doskonale znacie i lubicie, ale podrzucamy też takie, których jeszcze nie słyszeliście.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Bo my się specjalizujemy w nowościach, znamy się na nowych hitach, wiemy, co wam wpadnie w ucho. I teraz jeden chyba z najpopularniejszych Francuzów i najbardziej utalentowanych, David Guetta. To jest prawdziwa maszyna do hitów. Jak on coś zrobi, to od razu staje się hitem. Nie wiem, jak on się tego nauczył, skąd on ma takie umiejętności, ale tak jest już od wielu lat. I teraz mamy kolejny hicior. To jeden z tych, który od razu po pierwszym odsłuchaniu wpada w ucho. David Guetta, a do niego dołączył Alok i Stick Figure. I mamy numer, który idealnie pasuje do sobotniej kawki. Pobudza i tam jest taki dobry, głęboki bas, że głośniki będą w samochodzie wołały o pomoc. Run, Run River, już teraz w Esce.

0: Eską można się rozluźnić w sobotni poranek. Za 20:60 Teddy Swims w Radiu Eska, gramy hity na czasie. No i słuchajcie, znowu dzieją się przepiękne rzeczy. Znowu Łatwo Gang pokazał swoje wielkie serce. Udało się spełnić marzenie małej Mai Gadowskiej, która jest chora na raka, która jest teraz w szpitalu, ale teraz szeroko się uśmiecha. Maja marzyła o tym, żeby nagrać numer z Łatwo Gangiem. No i udało się, słuchajcie, jest kawałek Wszystkie Marzenia. Oczywiście, że trzeba to zagrać w Estę, trzeba spełnić marzenia i my ten numer zagraliśmy. Wczoraj Mati Fuczyło razem z Łatwo Gangiem wpadli do Mai do szpitala. No i Mati zapytał, jak to jest nagrać numer z Łatwo Gangiem.
1: Luzik.
2: Arbuzik.
3: Luzik, arbuzik, to jak to poszło? To szybka chyba historia.
1: Poluszaki pomagały.
0: Maja jest mega

0: oczywiście, że trzeba to zagrać w Westę, trzeba spełnić marzenia i my ten numer zagraliśmy. Wczoraj Mati Fuczyło razem z Łatwogangiem wpadli do Mai do szpitala. No i Mati zapytał, jak to jest nagrać numer z Łatwogangiem?
1: Luzik.
2: Arbuzik.
3: Luzik, arbuzik. To jak to poszło? To szybka chyba historia.
2: Poluszaki pomagały.
0: Maja jest mega pozytywna.

0: Reklama.
1: Już dziś w Delikatesach Piotruś Pan super ceny.
2: Żeberka wieprzowe paski tylko 17,99 za kilogram. Broku jedyne 4,99 za sztukę.
1: Delikatesy Piotruś Pan. Świeża oferta, super cena.
3: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20. urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonie w Galerii Sanowa w Przemyślu.
4: Quick Service, laboratorium elektroniki. Dorabiamy wszystkie kluczyki samochodowe i motocyklowe. Profesjonalna diagnostyka komputerowa z wydrukiem. Naprawa i programowanie komputerów i modułów samochodowych. Chip tuning. Większa moc, mniejsze spalanie. Naprawiamy AdBlue, zabory EGR, filtry DPF i FAB. Z elektroniki zrobimy wszystko. To nasza pasja. Zapraszamy warsztaty do współpracy. W ofercie również wymiana rozrządów, sprzęgła, klocków, olei, filtrów, naprawa klimatyzacji. Quick Service, telefon 667 262 377. Dojazdowa 9. www.quickservice.com.pl.
5: Szukasz najlepszych okazji do domu i ogrodu w Przemyślu? Poznaj aplikację Moja Mrówka od RM Mrówka Przemyśl. Aktualne promocje, gazetki pełne inspiracji, e-bony za zakupy zawsze pod ręką. W tym miesiącu otrzymasz e-bon na 20 zł za każde wydane 200 zł. Pobierz aplikację Moja Mrówka i zyskuj więcej przy zakupach w markecie PSB Mrówka. Przemyśl, ulica Jasińskiego 9. Zapraszamy.
6: Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Przemyślu oferuje bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie na kierunkach: bezpieczeństwo transgraniczne, inteligentne technologie, informatyka w biznesie, inżynieria transportu i logistyki, mechatronika, projektowanie graficzne, stosunki międzynarodowe, pielęgniarstwo, zarządzanie i inżynieria produkcji oraz nowości, design i projektowanie wnętrz oraz fizjoterapia. 25 lat doświadczenia uczelni to same korzyści dla studentów. Nowoczesny kampus, wysokie stypendia i gwarantowane miejsce w akademiku. Odpowiadamy na realne potrzeby rynku pracy. Studiuj z nami bezpieczną przyszłość.
7: Filmowy czerwiec w kinie Helios. Daj się porwać absurdalnemu humorowi i grozie w produkcji Straszny Film. Odkryj spisek związany z pozaziemskim życiem w filmie Dzień Objawienia. Zobacz rywalizację zabawek z technologią w kontynuacji popularnej serii Toy Story 5. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
8: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Tylko teraz rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl i zaplanuj wakacje już dziś.
9: Studia w Rzeszowie to bliżej niż myślisz. Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie to międzynarodowa uczelnia, na której zdobędziesz dobry zawód na lata i praktyczne umiejętności przyszłości. Możesz mieć stypendium, łączyć naukę z pracą, rozwijać swoje pasje i uczyć się działać na całym świecie. Studiuj między innymi cyberbezpieczeństwo, analitykę danych w biznesie, logistykę i nowości, technologie dronowe, projektowanie gier, biznes i innowacje. Rekrutacja do 31 lipca. Uwaga, na części kierunków limit miejsc. Aplikuj na wsis.edu.pl. Create your life.
1: To będzie ostatnia reklama.
10: Przestrzeń piękna i relaksu Marta Joszko zaprasza do strefy relaksu, gdzie oferujemy ujędrniający masaż Kobido, silnie liftingujący japoński masaż Hadado oraz trzy wyjątkowe rytuały Head Spa, które przeniosą Cię w stan głębokiego odprężenia. Podaruj sobie oddech od codzienności i odwiedź nas w naszej przestrzeni przy Borylowskiego 10 w Przemyślu. Rezerwacje telefoniczne pod numerem 510 713 667 oraz przez Booksy. Przestrzeń piękna i relaksu Marta Joszko.
11: I po reklamie.

0: przy takich numerach w sobotę wchodzimy prawą nogą. David Guetta i Bebe Rexha, gramy hity na czasie, a jak sobota to...
1: Jest robota do zrobienia! Bałagan do posprzątania!
0: SK jest razem z wami przy wszystkich sobotnich obowiązkach. Dawajcie znać, jaka robota do zrobienia, jaka praca do wykonania, jaki bałagan może do posprzątania. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Co macie w planach, co robicie słuchając hitów na czasie? Może w planach macie posprzątanie domu, może trawka do skoszenia wam została. Ja na przykład, słuchajcie, dzisiaj od mojej narzeczonej dostałem zadanie, żeby sałatkę na grilla zrobić. Nie wiem kompletnie jak, może mi się uda, ale nie obiecuję. Jaka robota do zrobienia w tę sobotę? Nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK, a ja przy tej sobotniej pracy za chwilę zagram hity na czasie, a wcześniej newsy.

0: Autopromocja.
1: Niektórzy nie dowierzają.
2: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No, zabijecie po prostu.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: RTV Euro AGD.
4: Jak okazje?
5: To w euro!
4: Emocje rosną!
3: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor LG 75 cali Qnet. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4499. Teraz za 3999 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Już 19 i 20 czerwca w sercu Warszawy. Wydarzenie, którego nie możesz przegapić. Warszawskie Targi Obronne w centrum Expo 21. Przyjdź i poznaj rozwiązania, które wpływają na bezpieczeństwo Twoje i Twojej rodziny. Technologia, sprzęt, eksperci. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Partnerzy strategiczni wydarzenia Orlen S.A. i Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.
7: Już dziś kupuj tanio w delikatesach Piotruś Pan.
8: Szynka sołtysówka JBB. Tylko 2,99 za 100 gramów. Serek ziarnisty Strzebowniska 200 gramów. Jedyne 2,99 przy zakupie dwóch sztuk.
7: Delikatesy Piotruś Pan. Bajkowo niskie ceny.
9: Jetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi Cię instynkt. Sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej i poznaj miejskiego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: A wiecie, że w moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep weekendy świętujemy mega okazjami. Teraz z aplikacją Moje Sklepy masło łaciate Ekstra 200 gramów, jedyne 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch. A jogurt Fantazja, wybrane rodzaje, 2 plus 1 za grosz. Oferta trwa od 11 do 13 czerwca w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy.
12: I po reklamie.
13: Przemyśl na czasie.
14: Tomasz Widak, to propozycja dla miłośników górskiego klimatu, dobrej muzyki i regionalnych smakołyków. Od dziś do jutra w naszym mieście rusza kolejna edycja festiwalu Natchnieni Bieszczadem, przystanek Przemyśl. W programie zaplanowano wiele atrakcji, które wypełnią rynek Starego Miasta bieszczadzką energią i atmosferą. Na scenie pojawi się m.in. legendarny zespół KSU oraz Farbenlere. Nie zabraknie też piosenki turystycznej i folkowych brzmień, które od lat przyciągają fanów bieszczadzkiego klimatu. Organizatorzy przygotowali również jarmark regionalny z rękodziełem i lokalnymi produktami. Degustacje tradycyjnej kuchni, spotkania z ludźmi gór, a także spływy kajakowe, Doliną Sanu i spacery z przewodnikiem po Przemyślu. Pamiętajcie, ten festiwal rusza właśnie w naszym mieście.
15: Agata Chruściak, zapraszam. Znaleziono szczątki około 50 płodów, ale ta liczba może wzrosnąć. Wracamy do makabrycznego odkrycia w Lutoryżu pod Rzeszowem. Była właścicielka działki, 57-letnia patomorfolog, twierdzi, że zakopywała płody, prowadząc wcześniej ich badania. Zeznała śledczym, że dokonywała tego w czasie pandemii koronawirusa. Mieszkańcy są w szoku.
16: No szok. Szok.
17: To będziemy dopiero badać, to nie wiadomo, czy tu przyjmowała jakieś kobiety, czy przez szpitalu.
15: Postępowanie prokuratury dotyczy zbezczeszczenia zwłok i porzucenia odpadów niebezpiecznych. 11 województw z ostrzeżeniami IMGW, alerty pierwszego stopnia dotyczą burz i silnego wiatru. Lokalnie może spaść grad. Najgorzej będzie m.in. w województwach dolnośląskim, lubuskim, mazowieckim czy pomorskim. Ostrzeżenia obowiązują od południa. Warszawskie Targi Obronne już w przyszły piątek i sobotę. Pierwszy dzień jest przeznaczony dla firm z branży, drugi dla wszystkich zainteresowanych tematyką bezpieczeństwa.
18: Będzie duża wystawa sprzętu wojskowego. Będzie m.in. czołg Abrams, będzie Rosomak.
15: Mówi redaktor naczelny Superekspresu Grzegorz

0: Mi z Eski fajne hiciory lecą. B.O.B. i Hayley Williams z hitem Zawsze na czasie. Bardzo na czasie jest też ten tekst BDS-a.
1: Jest robota do zrobienia! Bałagan do posprzątania!
0: I co? Jak to u was wygląda? Gosia nagrała głosówkę.
2: Z obowiązków na dzisiaj to wszystkie na P. Czyli poczekać, aż przestanie padać, poleżeć i pojeść czereśni. Pa!
0: Gosia, mam jeszcze jedno zadanie dla ciebie na P, jak to w sobotę bywa w polskich domach, prawda? Trzeba po o męża, że nic nie robi.
3: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazję na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
6: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
7: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
8: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
9: Play. Jedziemy?
10: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
11: Od 1 do 15 czerwca w Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
12: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz. Tylko 2,69 za 1 kg. Aż 70% taniej. A ręcznik papierowy Turbo Velvet. Jedynie 10,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
15: Czy można powtórzyć pytanie?
14: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
15: Tak.
14: Brawo!
16: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
17: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
18: I po reklamie.

0: decyzji w sprawie klubu. No tak, no, najpierw są negocjacje z klubem, prawda? A potem te najważniejsze rozmowy z żoną Anią. To od nich wszystko zależy. Radio
1: SK. Autopromocja. Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
3: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
1: Strzelisz coś?
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: RTV Euro AGD.
7: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
6: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład hulajnoga elektryczna Motus Scooty 10 Elite. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1499. Teraz za 1299 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
9: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
10: Już dziś w delikatesach Piotruś Pan super ceny.
11: Żeberka wieprzowe paski tylko 17,99 za kilogram. Brokuł jedyne 4,99 za sztukę.
10: Delikatesy Piotruś Pan. Świeża oferta, super cena.
12: Castorama.
13: Teoria
12: i praktyka.
13: W teorii wykańczenie mieszkania może wykończyć.
12: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: Miasto Czeladź i Radio SK zapraszają na Dni Czeladzi 2026 z SK Music Tour. 13-14 czerwca, Park Grabek. W sobotę pojawią się Jerzy Kryszak, Alicja Andrejczuk, Golden Swing Band, The Harpagans, Konopians. W niedzielę wystąpią Kabaret Jurki, Czeladzkie Talenty, Piersi oraz Beata i Baj. Partner wydarzenia Miasto Czeladź. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
15: Zapraszam na Dni Czeladzi. Burmistrz miasta Zbigniew Szaleniec.
16: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 1,99 zł za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz 19,99 za kilogram. I papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99. A teraz 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
17: Lidl. To się opłaca.
18: Studia w Rzeszowie to bliżej niż myślisz. Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie to międzynarodowa uczelnia, na której zdobędziesz dobry zawód na lata i praktyczne umiejętności przyszłości. Możesz mieć stypendium, łączyć naukę z pracą, rozwijać swoje pasje i uczyć się działać na całym świecie. Studiuj m.in. cyberbezpieczeństwo, analitykę danych w biznesie, logistykę i nowości, technologie dronowe, projektowanie gier, biznes i innowacje. Rekrutacja do 31 lipca. Uwaga, na części kierunków limit miejsc. Aplikuj na wsis.edu.pl. Create your life.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Łap okazję w RTV Euro AGD. Aż 33% taniej na drugi, tańszy produkt. Promocja na tysiące produktów do 18 czerwca. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl.
21: I po reklamie.

0: Ale ten numer napędza. Wszystkie hity zaczynają się w Esce, a to była nowość od Alefarbena. Gramy hity na czasie dla tych wszystkich, którzy są bardzo zapracowani w tę sobotę, jak Kuba na przykład.
1: No jak sobota, to przeprowadzka, burzenie kartonów.
0: Bądźcie z Eską, my tutaj mamy dużo muzycznych energetyków, żeby sił nie wystarczyło do końca dnia. Wy też dawajcie znać głosówkami na Esk Messengerze Radia. Eska, jakie bojowe zadania przed wami? A może już teraz jesteście zapracowani i możecie chcecie dać znać wszystkim: hej Eska, ja właśnie pędzę na zakupy, bo mnie żona wysłała. To oczywiście możecie. Eskowy Messenger jest do waszej dyspozycji. Czekam na głosówki i za chwilę najnowsze newsy w Esce.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje?
1: To w euro!
2: Emocje rosną!
1: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor LG 75 cali Qnet. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4499. Teraz za 3999 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Już 19 i 20 czerwca w sercu Warszawy. Wydarzenie, którego nie możesz przegapić. Warszawskie Targi Obronne w centrum Expo 21. Przyjdź i poznaj rozwiązania, które wpływają na bezpieczeństwo Twoje i Twojej rodziny. Technologia, sprzęt, eksperci. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Partnerzy strategiczni wydarzenia Orlen S.A. i Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.
4: Sobota z Kaufland Kart Ekstra.
5: W tę sobotę masło Ekstra Kastąd takie dobre. Złoty 99 za sztukę przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. A szynka wieprzowa bez kości w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 3 kilo na osobę. Kaufland.
6: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w tę sobotę mięsne specjały. Polski kurczak, tuszka bez podrobów. Teraz aż 20% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A wszystkie mrożone ryby panierowane. Druga tańsza aż 80% taniej. Tak, aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość.

0: do 444 gramów. Tylko 3,99 przy zakupie dwóch sztuk.
1: Delikatesy Piotruś Pan. Bajkowo niskie ceny.
2: Wędzenie, grillowanie, pieczenie. Z Tregelem wszystko robisz na jednym grillu. Peletowe grille premium to prawdziwe amerykańskie barbecue. Dostępne już w Polsce. Idealne steki, soczyste mięsa i smak prawdziwego dymu. Tregel. Rozpal nową jakość grillowania.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Przemyślu oferuje bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie na kierunkach: bezpieczeństwo transgraniczne, inteligentne technologie, informatyka w biznesie, inżynieria transportu i logistyki, mechatronika, projektowanie graficzne, stosunki międzynarodowe, pielęgniarstwo, zarządzanie i inżynieria produkcji oraz nowości, design i projektowanie wnętrz oraz fizjoterapia. 25 lat doświadczenia uczelni to same korzyści dla studentów. Nowoczesny kampus, wysokie stypendia i gwarantowane miejsce w akademiku. Odpowiadamy na realne potrzeby rynku pracy. Studiuj z nami bezpieczną przyszłość.
5: I po reklamie.
6: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Jednak nie 70, a 35% ciała poparzone. Zaczynamy od nowych informacji z Jargoniewa w Zachodniopomorskiem. Doszło tam do tragicznego wypadku, gdy dzieci bawiły się kanistrem z benzyną. Poważnie ranny został 8-latek.
7: W wyniku zapłonu kanistra łatwopalna ciecz oblała 8-letnie dziecko, które doznało oparzeń obejmujących około 35% powierzchni ciała.
6: Mówił Dariusz Szacht ze straży, a okoliczności zdarzenia wyjaśnią mundurowi. Niższe stawki VAT na paliwa do końca czerwca. W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie, które wydłuża o kolejne 2 tygodnie obowiązywanie obniżonej stawki. To na benzynę i olej napędowy oraz biokomponenty. Rozporządzenie wydłuża także stosowanie ceny maksymalnej na stacjach. Nie wiadomo jednak, czy obniżki akcyzy również zostaną przedłużone. 2 osoby zatrzymane to po tym, jak skradziono sprzęt angielskiej reprezentacji przed przyjazdem do jej mundialowej bazy w Kansas City. Złodzieje włamali się do pojazdu transportującego wyposażenie. Skradziono m.in. piłki i buty.
8: I już punktualnie godzina 11, to jest sobota z hitami na czasie, sezon weselny w pełni. No i słuchajcie, wielka światowa gwiazda Taylor Swift szykuje się do swojego wesela i już wiadomo, ile to wszystko będzie kosztowało. Na bogato, krótko mówiąc, za chwilę więcej. A teraz numer, który opanował internet. David Guetta, Łukasz Duńczyk, witajcie.

0: Paulina daje znać, że słucha Eski, robiąc trening cardio na siłowni. To tutaj na końcu była chwila przerwy, żebyś się zadyszki nie złapała. A Taylor Swift, którą słyszeliście przed chwilą na antenie, Eski szykuje się do wesela. I słuchajcie, to będzie podobno wesele stulecia, impreza, jakiej dawno nie było. Bo Taylor Swift planuje zorganizować swoje wesele w Madison Square Garden w Nowym Jorku. To jest hala znana na całym świecie i to wesele potrwa 3 dni, co będzie kosztowało 3 miliony dolarów. Ale co ciekawe, słuchajcie, na weselu Taylor Swift pojawi się 1000 gości. Także pewnie zapraszanie tych wszystkich gości trwa długo, ale 1000 gości oznacza co najmniej 500 kopert. Ja myślę, że ta myśl dodaje Taylor Swift sił.
1: Reklama.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub sprawdź na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Ale patrz!
5: Ale co?
4: Ale niskie ceny!
6: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
7: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy Puella Gigarolka. Trzywarstwowy. Tylko 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody na patyku Maxim. Różne smaki. Jedynie 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
8: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
9: Prime MMA już w sobotę 13 czerwca w Częstochowie. Tazy vs Tybori. Ostatni bastion Freak Fightów. Zobacz w serwisie streamingowym Canal Plus. Więcej na Prime MMA TV.
10: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać raczej Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
11: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w tę sobotę mięsne specjały. Polski kurczak, tuszka bez podrobów. Teraz aż 20% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A wszystkie mrożone ryby panierowane. Druga tańsza aż 80% taniej. Tak, aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
15: Play. I po reklamie.

0: takie klasyki też wam gramy. Nieśmiertelny hicior od Coolio na antenie Radia SK. A wydajecie znać, jaka sobotnia praca przed wami, jakie bojowe zadanie. No i Mati miał się dzisiaj uczyć do obrony, ale coś mu nie wyszło.
1: W weekend dobrze byłoby pouczyć się troszkę do obrony pracy magisterskiej, ale trzeba było posprzątać, pojechać na zakupy, a jak pojechałem na zakupy, to okazuje się, że muszę auto przepalić, więc sobie jadę i słucham Radia SK.
0: Przepalanie auta to jest najlepszy ratunek dla faceta przed obowiązkami i jak się okazuje, można to robić nawet kiedy nie ma 20-stopniowych mrozów.
2: Reklama. O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
7: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę papryka czerwona 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. A 10 jaj od kury zielononóżki Kastąd takie dobre 9,99. Tak, 10 jaj od kury zielononóżki Kastąd takie dobre 9,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
11: Już dziś w Delikatesach Piotruś Pan super ceny.
12: Żeberka wieprzowe paski tylko 17,99 za kilogram. Brokuł jedyne 4,99 za sztukę.
11: Delikatesy Piotruś Pan. Świeża oferta, super cena.

0: kosmetyki do ciała, włosów oraz produkty do makijażu aż 50% taniej. Tak, aż 50% taniej. Kup 3 produkty objęte promocją, a na każdy z nich dostaniesz 50% rabatu. Szczegóły oferty na biedronka.pl. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa.
3: Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca, błąd śluzowy, narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży.

0: przy tym numerze można poczuć egzotyczne wakacje pod palmą. To Urzel, to są właśnie sobotnie hity na czasie. A teraz uwaga, uwaga, mamy bardzo ważny komunikat. Łączymy się z Dariuszem Szpakowskim. Halo Darku.
1: I teraz znowu będzie okazja.
0: Okazja, żeby poczuć piłkarskie emocje. To jest coś lepszego niż Mundial. Mundial to jest daleko za oceanem. U nas w Polsce na antenie Radia SK mamy SK Karniaki Cup. Wielka piłkarska rywalizacja. Już od poniedziałku będziecie musieli odgadnąć, co mówi legenda polskiej piłki Sławek Peszko. Uwaga, teraz pierwsza zagadka.
2: Ja swoje już się nabiegałem. Teraz jedyne, co mogę robić, to podawać piłki albo...
0: No i co zostało wygwizdane? Jeśli macie jakiś pomysł, wpadajcie na sk.pl i tam za darmo się zgłaszajcie. Do zgarnięcia udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowym, a tam powalczycie o 10 000 zł. Zgłoszenia są za darmoche.

wpadajcie na sk.pl i tam za darmo się zgłaszajcie. Do zgarnięcia udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowym, a tam powalczycie o 10 000 zł. Zgłoszenia są za darmoche.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje, to w euro.
3: Mistrzowskie okazje w grze.
1: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład hulajnoga elektryczna Motus Scooty 10 Elite. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1499. Teraz za 1299 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Znacie moje sklepy? Groszek ABC i Eurosklep? Jak nie znacie, to wyjaśniam. Groszek ABC i Eurosklep to trzy sklepy, które łączą się pod jedną nazwą Moje Sklepy. Dlatego wybieram Moje Sklepy. Cezary Żak.
5: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonie w Galerii Sanowa w Przemyślu.
6: Kto zwalcza ból? Kto?
7: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
9: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Paco Rabanne Invictus Victory 100 ml za 329,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 389,99. Allegro Days do 15 czerwca.
10: Już dziś kupuj tanio w delikatesach Piotruś Pan.
11: Szynka sołtysówka JBB. Tylko 2,99 za 100 gramów. Serek ziarnisty Strzebowniska 200 gramów. Jedyne 2,99 przy zakupie dwóch sztuk.
10: Delikatesy Piotruś Pan. Bajkowo niskie ceny.
12: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Łopatka wieprzowa 50% taniej. 7,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 13 czerwca. Cena przed obniżką 15,99.
13: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Odkryj setki produktów w Nach już za 5, 10 czy 15 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj spośród kryminałów, literatury obyczajowej, książek dla dzieci i wielu więcej. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
14: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa szlifierka kątowa 20 V Parkside. 40 zł taniej, tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni, 159 zł.
15: Lidl, to się opłaca.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Przestrzeń piękna i relaksu Marta Joszko zaprasza do strefy relaksu, gdzie oferujemy ujędrniający masaż Kobido, silnie liftingujący japoński masaż Hadado oraz trzy wyjątkowe rytuały Head Spa, które przeniosą Cię w stan głębokiego odprężenia. Podaruj sobie oddech od codzienności i odwiedź nas w naszej przestrzeni przy Borylowskiego 10 w Przemyślu. Rezerwacje telefoniczne pod numerem 510 713 667 oraz przez Booksy. Przestrzeń piękna i relaksu Marta Joszko.
18: I po reklamie.
19: Przemyśl na czasie.
20: Masz widok, turniej piłkarski oraz mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Tak zapowiada się Augustiada, czyli piknik, zdrowe i bezpieczne wakacje. Impreza rusza dziś o 15 przy parafii świętego Józefa Salezjanów w Przemyślu. Organizatorzy przygotowali również występy dzieci i młodzieży, pokazy grupy Ilmater, Aerial Team, prezentacje zespołów z 5 Batalionu Strzelców Podhalańskich, a także koncerty i występy taneczne. Nie zabraknie również pokazów służb mundurowych, zawodów sportowych oraz meczu piłki nożnej pomiędzy reprezentacją samorządowców i reprezentacją, uwaga, księży. No, coś czuję, że będzie niezłe widowisko. W rozpisce standardowo też dmuchańce oraz stoiska gastronomiczne i edukacyjne. Pamiętajcie, Augustiada rusza o 15, no czyli za jakąś godzinkę.

0: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Szczątki 32 płodów do tej pory znaleziono w Lutoryżu pod Rzeszowem. Na miejscu makabrycznego odkrycia trwają prace. Pracuje tam biegły z georadarem, a także policyjny pies wyspecjalizowany do szukania ludzkich zwłok.
1: Znalezione też zostały tam jakieś fragmenty dokumentacji, która już jest zniszczona z uwagi na to, że była zakopana w ziemi. Natomiast to wszystko jest zabezpieczone i będzie to przedmiotem badań.
0: Mówi Krzysztof Ciechanowski z rzeszowskiej prokuratury. Obecnie śledczy chcą przesłuchać poprzednią właścicielkę działki, jednak ta po zatrzymaniu poczuła się źle i trafiła do szpitala. Litewskie władze ogłosiły żółty alert zagrożenia powietrznego dla okręgu wileńskiego. To po tym, jak pojawił się tam podejrzany obiekt, poderwano samoloty NATO. Ostatecznie zagrożenia nie było. Okazało się, że to balon meteorologiczny, który wleciał z kierunku Białorusi. Jeden dzień dla branży, drugi dla zainteresowanych tematyką bezpieczeństwa. W piątek i sobotę warszawskie targi obronne. Będzie sprzęt wojskowy, ale nie tylko.
2: Już na samych targach będą punkty rekrutacyjne, zarówno policji, jak i wojska, więc będzie można porozmawiać z rekruterami.
0: Mówi redaktor naczelny Super Ekspresu Grzegorz Zasępa. Warszawskie targi obronne odbędą się w centrum Expo 21.
3: O, temu to dobrze. Zamiast sprzątać, zamiast żonie pomóc w domu na przykład, to wiecie, co on robi? On jest na rybach. Nasz słuchacz Gaz pozdrawia z Wielkiej Brytanii, wysłał przed chwilą zdjęcie z nadjeziorka. Tak trzeba żyć w sobotę. Odpoczywamy razem, dokładamy do tego hity na czasie. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: i można się kołysać z uśmiechem na twarzy. Natasza Bedingfield z hitem Zawsze na czasie w Radiu SK, a nasza słuchaczka Paulina wpadła na szalony pomysł.
1: Cześć SK, wymarzyłam sobie malowanie pokoju, więc teraz trzeba ten pokój przygotować przed malowaniem. Pozdro dla wszystkich, którzy również mają remonty.
0: Znaczy to z malowaniem to jest tak, że zanim się pokój przygotuje do malowania, to trzeba faceta do tego psychicznie przygotować. I może do końca wakacji się uda.
2: Reklama. W Media Expert rowery Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Ale patrz!
4: Ale co?
3: Ale niskie ceny!
5: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
6: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy Puella Gigarolka. Trzywarstwowy. Tylko 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody na patyku Maxim. Różne smaki. Jedynie 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
7: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka, czy słońce i plaża.
9: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która

0: ogranicza nagrzewanie i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
1: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
2: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
4: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
5: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
8: Czy można powtórzyć pytanie?
7: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
8: Tak.
7: Brawo!
9: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.

Największe hiciory swoją karierę zaczynają właśnie tutaj na antenie Radia SK i teraz mam nowy numer, który w tym roku śmiało będziemy mogli zabierać ze sobą na plażę. Bo to nowy kawałek od duetu, który się specjalizuje w wakacyjnych hitach, to szwedzkie duo Żubel, który kiedyś śpiewał o tym, co się na plaży wydarzyło. Znacie ten hicior On The Beach doskonale z anteny Radia SK, wtedy było na plaży, a teraz śpiewają o domku nad oceanem i też jest bardzo wakacyjny. No to słuchajcie, poczujmy tę wakacyjną atmosferę, już tylko 2 tygodnie nam zostały. Żubel, Ocean House, już teraz na antenie SK.

Jeremi Sikorski w Radiu SK, który już nie jest kawalerem. Wczoraj miał swoje własne wesele i zrobił bardzo romantyczną niespodziankę dla swojej żony, bo zaśpiewał ten hit.

0: znalazłem to nagranie u jego gościa, u Tripsa, który był na weselu u Jeremiego Sikorskiego. I słuchajcie, tym sposobem Jeremi Sikorski znalazł genialny sposób na to, jak zaoszczędzić na organizacji wesela. Zamiast brać zespół, można samemu zaśpiewać.
1: Radio SK. Reklama.
2: RTV Euro AGD.
3: Jak okazje?
2: To w euro!
3: Emocje rosną!
2: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor LG 75 cali QNET. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4499. Teraz za 3999 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
5: Już dziś w Delikatesach Piotruś Pan super ceny.
6: Żeberka wieprzowe paski tylko 17,99 za kilogram. Broku jedyne 4,99 za sztukę.
5: Delikatesy Piotruś Pan. Świeża oferta, super cena.
7: Wędzenie, grillowanie, pieczenie. Z Tregelem wszystko robisz na jednym grillu. Peletowe grille premium to prawdziwe amerykańskie barbecue. Dostępne już w Polsce. Idealne steki, soczyste mięsa i smak prawdziwego dymu. Tregel. Rozpal nową jakość grillowania.
8: Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Przemyślu oferuje bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie na kierunkach: bezpieczeństwo transgraniczne, inteligentne technologie, informatyka w biznesie, inżynieria transportu i logistyki, mechatronika, projektowanie graficzne, stosunki międzynarodowe, pielęgniarstwo, zarządzanie i inżynieria produkcji oraz nowości, design i projektowanie wnętrz oraz fizjoterapia. 25 lat doświadczenia uczelni to same korzyści dla studentów. Nowoczesny kampus, wysokie stypendia i gwarantowane miejsce w akademiku. Odpowiadamy na realne potrzeby rynku pracy. Studiuj z nami bezpieczną przyszłość.
9: Miasto Czeladź i Radio SK zapraszają na Dni Czeladzi 2026.

0: Stypendia i gwarantowane miejsce w akademiku. Odpowiadamy na realne potrzeby rynku pracy. Studiuj z nami bezpieczną przyszłość.
1: Miasto Czeladź i Radio SK zapraszają na Dni Czeladzi 2026.

0: Na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie, wie, wie.
1: Filmowy czerwiec w kinie Helios. Daj się porwać absurdalnemu humorowi i grozie w produkcji Straszny Film. Odkryj spisek związany z pozaziemskim życiem w filmie Dzień Objawienia. Zobacz rywalizację zabawek z technologią w kontynuacji popularnej serii Toy Story 5. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Studia w Rzeszowie to bliżej niż myślisz. Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie to międzynarodowa uczelnia, na której zdobędziesz dobry zawód na lata i praktyczne umiejętności przyszłości. Możesz mieć stypendium, łączyć naukę z pracą, rozwijać swoje pasje i uczyć się działać na całym świecie. Studiuj m.in. cyberbezpieczeństwo, analitykę danych w biznesie, logistykę i nowości, technologie dronowe, projektowanie gier, biznes i innowacje. Rekrutacja do 31 lipca. Uwaga, na części kierunków limit miejsc. Aplikuj na wsis.edu.pl. Create your life.
4: I po reklamie.

0: grała dzisiaj w środku nocy na ceremonii otwarcia mundialu w USA. Katy Perry w Radiu SK. Nie wiem, nie oglądałem, bo to było o 3 w nocy.
1: Że jej się chciało wstawać o tej 3.
0: A ty żyjesz mundialem, czy nie bardzo?
2: Ja w ogóle nie żyję mundialem, nawet nie wiedziałem, że mundial trwa. Żartuję, wiem.
0: Ale to mam dla ciebie propozycję. Jeśli w ogóle nie żyjesz mundialem, SK będzie miała. SK Garniak i Cup.
2: My mamy swoje.
0: My mamy swój mundial. Mamy mundial w domu, krótko mówiąc.
2: Ale taki fajny.
0: No bardzo fajny. Będziecie musieli odgadnąć, co Sławek Peszko mówi. Szczegóły i zgłoszenia darmowe na sk.pl. A teraz Mati Fuczyła przejmuje stery. Co tu będziesz grał fajnego?
2: To bella, same fajne rzeczy.
0: Bella ciao w twoim
2: bella
0: stylu.
2: Bella ciao. Buongiorno, buongiorno ragazzi.
3: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży.

0: promocja.
1: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
3: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
1: Strzelisz coś?
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
6: Disney Plus.
7: To jest mój czas.
6: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
8: Mam propozycję.
9: To nie jest jakaś wkrętka?
6: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
10: Co za mecz w Biedronce! Dzisiejsze trio w ataku zdobywa wspaniały wynik w oszczędzaniu. Do soboty na czele ataku wszystkie paczkowane pistacje. Jedne plus jedne gratis z kartą Moja Biedronka. Limit 4 sztuki na kartę. Na środku pola Coca-Cola lub Coca-Cola zero cukru 6 razy 330 ml. 2,99 za każdą sztukę przy zakupie 6. A akcje kończą lody Marletto na patyku 6 razy 120 ml. 16,99 za każde opakowanie przy zakupie 2. Szczegóły na biedronka.pl. Kibicujemy wszystkim kibicom. Biedronka!
11: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
12: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
13: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
14: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start 9. edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
15: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa szlifierka kątowa 20 V Parkside 40 zł taniej, tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 159 zł.
16: Lidl, to się opłaca.
15: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 1,99 zł za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz 19,99 za kilogram. I papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99. A teraz 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
16: Lidl, to się opłaca.
17: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
0: To będzie ostatnia reklama.
18: Łap okazję w RTV

0: Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.
2: Agata Kluściak, zapraszam na SK News. Synoptycy wydali alerty pierwszego stopnia dla 11 województw. Przelotne opady deszczu i burze mogą pojawić się głównie w centrum, na północy i zachodzie kraju. W czasie burz wiatr może osiągać w porywach do 75 km na godzinę. O szczegółach Mateusz Gołębiewski.
3: Miejscami możliwe są intensywne opady deszczu, silniejsze podmuchy wiatru oraz grad, który spodziewany jest na Warmii, Mazurach i Mazowszu. W górach padać nie powinno, ale warunki nie będą sprzyjające. W Tatrach będzie dzisiaj najchłodniej do 15 stopni Celsjusza, a do tego wiatr na szczytach może osiągnąć w porywach do 70 km na godzinę.
2: Latem zakończy się projekt dotyczący cen paliw, potwierdza premier. Mieliśmy najtańsze paliwo w Europie przez czas kryzysu, ale oczywiście ten projekt będziemy kończyli, przyznał Donald Tusk. Ocenił jednocześnie, że są, tu cytat, niezłe sygnały dotyczące perspektywy zakończenia konfliktu amerykańsko-irańskiego. Robert Lewandowski coraz bliżej transferu. Portal The Athletic informuje, że Polak jest w trakcie zaawansowanych rozmów z Chicago Fire. Piłkarz przyleciał już do Chicago. Media zza oceanu informują, że amerykański klub przedstawił napastnikowi ofertę wieloletniego kontraktu wartą nawet 20 milionów euro za sezon.
4: Pogoda jest jaka jest, ale za to my wszyscy jesteśmy w dobrych humorach, prawda? Nawet jeżeli nie, to trzy razy powiedzmy sobie, że jest trochę inaczej. Może się uda. Mati Fuczyło, to są hity na czasie 3 minuty po 13. El Profesor, Bella Ciao.

0: Sugar Vibes i Push the Button. 17 minut po 13, to jest Radio SK, ja to Mati Fuczyło. Dzień dobry, cześć. I mam takie pytanie, czy mamy tutaj fanów piłki nożnej? No wiem, że tak, ale jedno mnie zastanawia. Czy przygotowywaliście się jakoś do zmiany harmonogramu snu? Bo po oglądaniu kilku meczów, to moim zdaniem można się mocno nabawić czegoś w rodzaju jetlaga. Tak jak po długim, długim locie gdzieś na inny kontynent, nie wiadomo już, czy jest dzień, czy noc, czy o co chodzi i jaki w ogóle mamy dzień. Przykład? Bardzo proszę. Dziś przed nami mecze. Najwcześniejszy szykuje się o 21:00, to Katar i Szwajcaria, ale potem o północy Brazylia gra z Maroko, będzie też Haiti, Szkocja, to o 3:00 nad ranem, potem o 6:00 Australia i Turcja. No takie rzeczy się dzieją. Moje pytanie brzmi też, jak wy to łączycie? Praca plus oglądanie meczów? Ja na przykład nie łączę tego w ogóle, bo jakimś cudem nie widzę w harmonogramie spotkań z biało-czerwoną flagą. Radio SK. Nie wiem, może jakoś pominąłem, nie zauważyłem?
1: Reklama. Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
5: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
4: Niektóre rzeczy

0: 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie Wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Miejski Dom Kultury i Radio SK zapraszają na Dni Zduńskiej Woli 2026 wraz z SK Music Tour. 18-21 czerwca. Na stadionie miejskim wystąpią m.in. Maciej Skiba, Ich Troje, Kabaret Paranienormalni, Wiktor Dyduła, Spięty i Mary z Polski, która zagra utwory Kontroli W i Kosmetyków Mrs. Pinky. Dodatkowo scena alternatywna w ratuszu. Patronat honorowy nad wydarzeniem sprawuje prezydent miasta Zduńska Wola. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
3: I po reklamie.

0: Mo, Hearts Keeps a Beat, Oli Moore's Rizzle Kicks w Radiu SK, 24 minuty do godziny 14, a my czytamy o rzeczach, które mogą się wydarzyć. Mogą, bo jeszcze się oficjalnie nie wydarzyły, choć istnieje na to szansa. Robert Lewandowski może wylądować już niedługo jako oficjalnie zaprzysiężony zawodnik klubu z Chicago. Wylądował już na miejscu w Chicago, to prawda. Nawet są banery w mieście, gdzie jest napisane Enjoy your visit, Robert Lewandowski. A więc o dobrej wizyty tutaj u nas. Ciekawe, co to oznacza i ciekawe, czy faktycznie to oznacza, że Robert Lewandowski już bardzo niedługo wybiegnie znowu na boisko w trykocie, z tym, że już nie takim z Barcelony, a właśnie takim z Chicago. Trzymamy kciuki za to, aby był zadowolony i aby wszystko poszło tak, jak ma pójść, a jeżeli wy macie ochotę pójść do klubu na przykład, ale z drugiej strony wychodzić, jak jest tak nieprzyjemnie na zewnątrz, bo wiem, że bywa w wielu miejscach bardzo nieprzyjemnie, to da się to zorganizować z apką Radia SK. Co prawda w każdy piątek po godzinie 20 gramy SK Live Remix, to nasza kultowa audycja, w której najlepsi DJ-e świata grają swoje miksy, grają swoje sety, ale jeżeli to dla was za mało, to nawet dziś, nawet teraz, nawet jutro i kiedy tylko chcecie, możecie pobrać darmową aplikację Radia SK i tam cały czas czeka na was specjalne radio SK Live Remix. 24 godziny na dobę cały czas możecie słuchać, no i bawić się jak w klubie, tylko że w domu albo gdzie chcecie. Radio SK. Co jeśli Carla Fernandez, to już za moment.
1: Reklama.
2: RTV Euro AGD.
3: Jak okazje, to w euro.
4: Mistrzowskie okazje w grze.
2: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład hulajnoga elektryczna Motus Scooty 10 Elite. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1499. Teraz za 1299 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
6: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg, kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca, błąd śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
7: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
10: I po reklamie.

0: Ma się tym, co zrobił Piotrek, Łatwogang i Maja. Oni połączyli siły, nagrali hit, który nazywa się Wszystkie Marzenia i który topi serduszka, moje też. Wczoraj miałem okazję odwiedzić Maję. Możecie to zresztą zobaczyć na naszym Instagramie Radia SK. No bo jeżeli możemy pomóc i spełnić marzenie o tym, żeby zagrać hit Mai w SC, no to jasne, że tak. Więc słuchajcie SK, bo on jeszcze dziś czy jutro na pewno się pojawi.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.

A teraz wyobraźcie sobie, że słyszycie ten hit gdzieś na plaży, w słońcu. Jazzy, Candy Night, 7 minut przed 14. Byłoby jeszcze przyjemniej, prawda? No, jeżeli tak, to w tym wyobrażeniu możemy w takim razie zostać, bo raczej pogoda się szybko nie zmieni. Tym bardziej, że dzisiaj plażowanie to można urządzić sobie chyba wyłącznie pod warstwą kurtki, koca może, prawda? No chyba, że mamy tutaj takich odważnych, którzy trochę inaczej podchodzą do tematu. Możecie dać znać na elskowym Messengerze, a jeżeli komuś zimno, no to ogrzać można

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
4: Miasto Czelać i Radio SK zapraszają na Dni Czeladzi 2026 z SK Music Tour. 13-14 czerwca, Park Grabek. W sobotę pojawią się Jerzy Kryszak, Alicja Andrejczuk, Golden Swing Band, The Harpagans, Konopians. W niedzielę wystąpią Kabaret Jurki, Czelackie Talenty, Piersi oraz Beata i Baj. Partner wydarzenia Miasto Czelać. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
5: Zapraszam na Dni Czeladzi. Burmistrz miasta Zbigniew Szaleniec.
6: Już dziś w delikatesach Piotruś Pan super ceny.
7: Delicje szampańskie 147 gramów. Jedyne 3,99 przy zakupie dwóch opakowań. Jogurt Jogobella 150 gramów wybrane rodzaje. Tylko złoty 59 przy zakupie trzech sztuk.
6: Delikatesy Piotruś Pan. Bajkowo niskie ceny.
8: Szukasz najlepszych okazji do domu i ogrodu w Przemyślu? Poznaj aplikację Moja Mrówka od RM Mrówka Przemyśl. Aktualne promocje, gazetki pełne inspiracji, e-bony za zakupy zawsze pod ręką. W tym miesiącu otrzymasz e-bon na 20 zł za każde wydane 200 zł. Pobierz aplikację Moja Mrówka i zyskuj więcej przy zakupach w markecie PSB Mrówka. Przemyśl, ulica Jasińskiego 9. Zapraszamy.
9: Castorama.
10: Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii wykańczenie mieszkania, może wykończyć.
9: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: To będzie ostatnia reklama. Przestrzeń piękna i relaksu Marta Joszko zaprasza do strefy relaksu, gdzie oferujemy ujędrniający masaż Kobido, silnie liftingujący japoński masaż Hadado oraz trzy wyjątkowe rytuały Head Spa, które przeniosą Cię w stan głębokiego odprężenia. Podaruj sobie oddech od codzienności i odwiedź nas w naszej przestrzeni przy Borylowskiego 10 w Przemyślu. Rezerwacje telefoniczne pod numerem 5.

0: 910-713-667 oraz przez Booksy. Przestrzeń piękna i relaksu Marta Joszko.
1: I po reklamie. Przemyśl na czasie.
2: Tomasz Widak, to impreza, na którą mieszkańcy naszego miasta i turyści czekali aż rok. Już pod koniec czerwca w Przemyślu rusza kolejna odsłona Święta Fajki. Organizatorzy przygotowali wiele atrakcji. Na miejscu będzie na Was czekał kiermasz z lokalnym rękodziełem. Nie zabraknie też pokazu fajkarzy oraz bloku z koncertami.
3: Tematem przewodnim będzie fajka angielska, ponieważ od kilku lat wraz z Przemyskim Klubem Fajki nadajemy jej narodowość. I w tym roku przypadło na fajkę angielską, fajkę brytyjską. Przygotowaliśmy też blok koncertowy, gdzie zaprosiliśmy takie zespoły jak The Club, Herc. Zagra dla nas również Dr. Misio z charyzmatycznym Arkiem Jakubiakiem.
2: To był Maciej Wolański z Urzędu Miejskiego w Przemyślu. Pamiętajcie, tegoroczna odsłona Święta Fajki rusza 20 czerwca na rynku Starego Miasta.
4: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Zaczęło się przesłuchanie Magdaleny H., patomorfolog, która była właścicielką działki w Lutoryżu. To tam odnaleziono 32 płody, a także m.in. zniszczoną dokumentację medyczną. Magdalena H. została dziś doprowadzona do prokuratury. Wcześniej, ze względu na złe samopoczucie, trafiła do szpitala.
5: Ustaliliśmy, że kobieta pracowała w kilku szpitalach na terenie Rzeszowa. Prowadziła też praktykę prywatną na terenie Rzeszowa. Aktualnie również pracowała w Zamościu jako lekarz.
4: Powiedział Krzysztof Ciechanowski z prokuratury okręgowej w Rzeszowie. Sprawa wyszła na jaw po tym, jak nowi właściciele działki rozpoczęli w tym tygodniu prace budowlane. Po miesiącach walki realna szansa na samodzielność. Fundacja Podaruj Dobro poinformowała o zakupie protez dla Dominika Hołuja, który został poszkodowany w wypadku kolejowym w Woli Bierwieckiej. Dzięki zebranym środkom udało nam się kupić 3 protezy, mówi Daniel Kocur, prezes fundacji.
6: 2 protezy dłoni, jedna mechaniczna i druga bardzo zaawansowana bioniczna, która będzie współgrała w procesie rehabilitacji.
4: Zbiórka na leczenie i rehabilitację Dominika nadal trwa na stronie Fundacji Podaruj Dobro. To będzie gratka dla tych, którzy chcą zobaczyć najnowocześniejsze sprzęty. W piątek i sobotę warszawskie targi obronne będą czołgi Abrams czy specjalistyczne pojazdy Straży Granicznej i Policji. Targi odbywają się w Centrum Expo 21.
7: Robert Lewandowski, przylatując do Chicago, spotkał banery, które go witały. Ja kiedyś spotkałem reklamę pizzerii i też myślałem, że to coś specjalnie dla mnie. Ale specjalnie dla Was. Gram Mati Fuczyło. To jest SK, minutę po 14. A to jest nasz sezon. A raczej Dawida. Dawid Podsiadło już teraz.

0: Wiktor, Waligura i Dry School 4, pory roku Westa, 16 minut po 14. Kojarzycie to uczucie, gdy zmieniacie jakiś sprzęt, którego najchętniej byście wcale nie wymieniali, na przykład telefon, a potem trzeba wpisywać te wszystkie hasła. A potem okazuje się, że nikt tych haseł nie pamięta, a już na pewno nie wy je pamiętacie. Znacie to uczucie? A moim zdaniem każdy je zna. I wtedy też przypomina się ta jedna rada, którą każdy już kiedyś słyszał. Zapisz sobie to hasło gdzieś, albo zapamiętaj to hasło. No i wtedy też okazuje się, że nawet jeżeli to zrobiliście, zapisaliście sobie gdzieś to hasło, to potem nie pamiętacie, gdzie to zapisaliście, gdzie jest ta karteczka. Wiem, jak jest. Wszyscy jesteśmy tą samą osobą, prawda? Dostałem wiadomość na eskowym Messengerze od Magdy, która dziś walczy właśnie z tym, z wymianą telefonu. Magda, to musisz wiedzieć, że nie jesteś w tym sama. Radio. Ale musisz też wiedzieć, że jak już znajdziesz te hasła, to zapisz sobie je gdzieś.
1: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Ale patrz!
4: Ale co?
3: Ale niskie ceny!
5: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
6: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy Puella Gigarolka. Trzywarstwowy. Tylko 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody na patyku Maxim. Różne smaki. Jedynie 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
7: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Prime MMA już w sobotę 13 czerwca w Częstochowie. Tazy versus Tybori. Ostatni bastion freak fightów. Zobacz w serwisie streamingowym Canal Plus. Więcej na Prime MMA TV.
9: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
10: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
11: Wybierz w Play. Pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
12: Play.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
15: Czy można powtórzyć pytanie?
14: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
15: Tak.
14: Brawo!
16: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
17: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
18: I po reklamie.

0: są bardzo, bardzo, bardzo stare. I to nie jest koniec, bo będą też dalsze badania, zobaczymy, co odkryją. Ale jedno mnie zastanawia. Oni znajdują takie rzeczy sprzed tylu, tylu, tylu setek lat, a ja chciałbym znaleźć ładowarkę, którą tydzień temu gdzieś zostawiłem. I prawdopodobnie też potrzebuje archeologów.
1: Autopromocja.
2: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
3: Sławek, co mówiłeś?
2: No mówię, że zawsze byłem mocny.
4: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
2: Strzelisz coś?
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 000 zł. Czeka na ciebie w salonie w Galerii Sanowa w Przemyślu.

0: paszport u agenta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Przemyślu oferuje bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie na kierunkach: bezpieczeństwo transgraniczne, inteligentne technologie, informatyka w biznesie, inżynieria transportu i mechatronika, projektowanie graficzne, stosunki międzynarodowe, pielęgniarstwo, zarządzanie i inżynieria produkcji oraz nowości, design i projektowanie wnętrz oraz fizjoterapia. 25 lat doświadczenia uczelni to same korzyści dla studentów. Nowoczesny kampus, wysokie stypendia i gwarantowane miejsce w akademiku. Odpowiadamy na realne potrzeby rynku pracy. Studiuj z nami bezpieczną przyszłość.
2: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Odkryj setki produktów w niskich cenach już za 5, 10 czy 15 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj spośród kryminałów, literatury obyczajowej, książek dla dzieci i wielu więcej. A na empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 1,99 zł za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz 19,99 za kilogram. I papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99. A teraz 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Tylko teraz rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl i zaplanuj wakacje już dziś.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Studia w Rzeszowie to bliżej niż myślisz. Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie to międzynarodowa uczelnia, na której zdobędziesz dobry zawód na lata i praktyczne umiejętności przyszłości. Możesz mieć stypendium, łączyć naukę z pracą, rozwijać swoje pasje i uczyć się działać na całym świecie. Studiuj m.in. cyberbezpieczeństwo, analitykę danych w biznesie, logistykę i nowości, technologie dronowe, projektowanie gier, biznes i innowacje. Rekrutacja do 31 lipca. Uwaga, na części kierunków limit miejsc. Aplikuj na wsis.edu.pl. Create your life.
8: I po reklamie.

Ten hit zadebiutował wczoraj w gorącej dwudziestce. To Marissa i Odkochaj. My wesz kochamy. Hity na czasie. I gramy dla was również nowości. Słuchajcie, będę miał ich dla was naprawdę sporo. A dziś będzie też inna nowość, która ukazała się wczoraj.

0: Reklama.
1: Łap okazję w RTV Euro AGD. Aż 33% taniej na drugi, tańszy produkt. Promocja na tysiące produktów do 18 czerwca. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl.
2: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na CCC.eu.
3: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
4: Kto zwalcza ból? Kto?
5: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do

0: najpopularniejszych platformach podcastowych.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
3: I po reklamie.
4: Muzyką się żyje.
5: Łatwo Gang znowu pokazał wielkie serce. Pomógł spełnić marzenie Mai Gadowskiej, która choruje na raka i na co dzień przebywa w szpitalu. Dziewczynka marzyła o nagraniu wspólnej piosenki z Łatwo Gangiem, no i się udało. Maja nagrała piosenkę Wszystkie Marzenia, w której padają takie słowa.
6: Wszystko co sekcja, jak będzie trzeba, to zagramy ją bez.
5: Trzeba spełniać marzenia, dlatego zagraliśmy ten numer w Radiu SK. Wczoraj razem z Łatwo Gangiem odwiedziłem też Maję w szpitalu i zapytałem, czy nagrywanie piosenki było stresujące.
7: Luzik.
8: Arbuzik.
5: Luzik, arbuzik. To jak to, poszło? To szybka chyba historia.
8: Poluszaki pomagały. A-a. Takie jej dodawały otuchy, jak się śpiewało.
9: Ja też się super bawiłem.
10: Ja się dobrze bawiłam.
8: Nie, tymi nagrywkami, wideo.
5: To co bardziej? Co fajniejsze? Teledysk, czy bardziej nagrywanie samej piosenki?
8: Wszystko było fajne. Będą TikToki z tymi testingami gniotków.
5: No tak, bo Maja kolekcjonuje gniotki.
8: Tak.
5: Ale słuchajcie, bo w tej piosence padają bardzo ważne słowa. Takie słowa, jak będzie trzeba, to zagramy ją w Esce. To co wy na to, żeby zagrać, Maja?
8: Tak, bardzo.
5: Jesteś za?
8: Tak, żeby wszyscy słuchali.
5: A jak wyglądała wizyta u Mai, możecie zobaczyć na eskowym Instagramie. Cały dochód z tej piosenki trafi na konto Fundacji Cancer Fighters. Słuchajcie uważnie Eski, bo na pewno jeszcze dziś ten numer zagramy. Dzisiaj zabieramy was też na Warsaw Music Festival. Ta impreza startuje na stadionie Legii w Warszawie. Pierwszy dzień to święto muzyki elektronicznej. Na scenie pojawi się m.in. Artbat, Bene Benassi czy Steve Angello. Jeżeli nie możecie tam być, obserwujcie Eskę na Instagramie. Tam pokażemy, co się dzieje, bo będę tam też na miejscu ja. W środę, drugi dzień Warsaw Music Festivalu. Wtedy zagram m.in. ekipa Black Eyed Peas. Na żywo usłyszymy takie hity jak Where's the Love czy I Got a Feeling. A teraz usłyszymy nieco inne hity, ale wszystkie są bardzo, bardzo, bardzo dobre. PZ ma taka z bałagane Plan B. A tak zaczynamy. Będzie też Thomas Gray i Rumors i będzie męskie granie orkiestra z 2018. A ja akurat trochę starszy. Mati Fuczyło, cześć.

0: This is the life, Amy MacDonald. Weste 16 minut po 15, a macie swoich faworytów na tegorocznym mundialu? Bo zastanawiam się, czy gdy biało-czerwonych nie ma na miejscu, to wy wybraliście sobie opcję numer 2. I drużynę, która w sercu zastąpi wam chociaż troszeczkę naszą ekipę, żeby było potem komu śpiewać. Nic się nie stało i tak dalej. Trzeba będzie tylko zmienić hasło Polacy w tym nic się nie stało. Kolejne mecze Mistrzostw Świata dziś wieczorem, dziś w nocy także. A to wszystko dzieje się m.in. w Stanach Zjednoczonych, w których jest też teraz podobno Robert Lewandowski. I podobno rozmawia o bardzo poważnej ofercie gry w piłkę. Chicago, podobno nawet za 20 milionów euro rocznie. Ale teraz ofertę dla was mam ja. No akurat takich milionów to nie mam przy sobie. Zostawiłem w sejfie, sorki. Ale mam zestaw eskowych gadżetów. Potrzebuję tylko odpowiedzi na pytanie, jakie zdanie jest obowiązkowe w sobotę. Na przykład, ja nie wstaję przed 12. Czekam na głosówki na Messengerze. Wysyłajcie do Radia SK, jakie zdanie jest obowiązkowe w sobotę. Radio SK. No i mam nadzieję, że już padło dziś.
1: Reklama. Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
2: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Teraz w Biedronce coś specjalnego. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Nawet do 100 zł na voucher. Od 11 do 13 czerwca zrób zakupy za minimum 99 zł i odbierz 10% ich wartości w formie vouchera. Wykorzystasz go od 28 czerwca do 1 lipca na wakacyjne zakupy za minimum 99 zł. I tak rosną twoje oszczędności. Akcja dotyczy jednorazowej transakcji. Limit: jeden voucher o maksymalnej wartości 100 zł na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl.
5: Ale sztosy!
6: Ale co?
5: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy! Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
7: Doktorze, syn znowu kaszle.
8: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
7: Co mogę zrobić?
8: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
9: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
10: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Łopatka wieprzowa 50% taniej. 7,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 13 czerwca. Cena przed obniżką 15,99.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
13: Czy można powtórzyć pytanie?
12: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
13: Tak.
12: Brawo!
14: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej.

0: taniej na tysiące produktów albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
1: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
2: I po reklamie.

0: Kuba Mizaja i Kioto w Radiu SK, 26 minut już do godziny 16. Dzisiaj sprawdzam, jakie jest obowiązkowe zdanie na sobotę. Dostałem naprawdę sporo propozycji. Asia nagrała jedną z nich na SK-owym Messengerze.
1: Pytacie o obowiązkowe zdanie w każdą sobotę. Nie moje, lecz mojego chłopaka. Jego ulubionym zdaniem w sobotę jest to, że ja muszę jechać umyć samochód.
0: Bo Asiu, z myciem samochodu to chodzi nie tylko o mycie samochodu, to tak naprawdę jest coś większego. Nie wiem, czy panowie się ze mną zgodzą, możecie dać znać, ale to jest też coś w rodzaju takiego momentu na to, aby przemyśleć swoje życie, aby troszkę się uspokoić, aby pobyć ze swoim ulubionym czymś, czyli z samochodem. No, generalnie ma to całkiem sporo.

0: do dodatkowych funkcji. Dajcie znać, czy u was też to jest. Czy tylko ja tak mam, że raz w tygodniu myję samochód, aby pomyśleć?
1: Reklama.
2: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
3: Quick Service, laboratorium elektroniki. Dorabiamy wszystkie kluczyki samochodowe i motocyklowe. Profesjonalna diagnostyka komputerowa z wydrukiem. Naprawa i programowanie komputerów i modułów samochodowych. Chip tuning. Większa moc, mniejsze spalanie. Naprawiamy AdBlue, zabory EGR, filtry DPF i FAB. Elektroniki zrobimy wszystko. To nasza pasja. Zapraszamy warsztaty do współpracy. W ofercie również wymiana rozrządów, sprzęgła, klocków, olei, filtrów, naprawa klimatyzacji. Quick Service, telefon 667 262 377. Dojazdowa 9. www.quickservice.com.pl.
4: Już dziś kupuj tanio w delikatesach Piotruś Pan.
5: Szynka sołtysówka JBB. Tylko 2,99 za 100 gramów. Serek ziarnisty z Trzebowniska 200 gramów. Jedyne 2,99 przy zakupie

0: Moja mrówka od RM Mrówka Przemyśl. Aktualne promocje, gazetki pełne inspiracji, ebony za zakupy zawsze pod ręką. W tym miesiącu otrzymasz ebon na 20 zł za każde wydane 200 zł. Pobierz aplikację Moja Mrówka i zyskuj więcej przy zakupach w markecie PSB Mrówka. Przemyśl, ulica Jasińskiego 9. Zapraszamy.
1: Jest mi niezmiernie przykro.

0: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Miasto Czeladź i Radio SK zapraszają na Dni Czeladzi 2026 z SK Music Tour. 13-14 czerwca, Park Grabek. W sobotę pojawią się Jerzy Kryszak, Alicja Andrejczuk, Golden Swing Band, The Harpagans, Konopians. W niedzielę wystąpią Kabaret Jurki, Czeladzkie Talenty, Piersi oraz Beata i Baj. Partner wydarzenia Miasto Czeladź. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
3: Zapraszam na Dni Czeladzi. Burmistrz miasta Zbigniew Szaleniec.
4: I po reklamie.

0: to już prawie jak na imprezie, prawda? Mamy imprezę w domu. Albo wesce. Bibi Rexa, David Guetta, Sad Girls. Ej, 6 minut do 16. Ja dzisiaj szukam obowiązkowych zdań, które muszą pojawić się w każdą sobotę. Obowiązkowo. I dostałem już naprawdę sporo propozycji, ale jedna od Patryka bardzo mnie zaskoczyła.
1: Takim obowiązkowym zdaniem jeszcze na sobotę jest przynieś pranie z pokoju. Mhm. Albo idź wyrzuć śmieci, posprzątaj królikom.
0: Słuchaj, Patryk, o króliku to ja jeszcze nie słyszałem w żadną sobotę. Ale proszę pogłaskać twoje króliki o deski.

0: promocja.
1: Niektórzy nie dowierzają.
2: Jezu, naprawdę się wkręciłam w takie coś?
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No, zabijecie po prostu.
4: Nosem wkręca w Radiu SK.
1: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
0: Autopromocja.
6: Reklama.
7: RTV Euro AGD.
8: Jak okazje?
7: To w euro!
8: Emocje rosną!
7: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty.

0: Telewizor LG 75 cali QNET. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4499. Teraz za 3999 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
2: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
3: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start, 9. edycja, dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
4: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy.
5: Zamów mokrą karmę dla kota Szeba. 80 saszetek, 19 zł taniej już od 1,44 zł za saszetkę. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
6: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa szlifierka kątowa 20 V Parkside. 40 zł taniej, tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 159 zł.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Przestrzeń piękna i relaksu Marta Joszko zaprasza do strefy relaksu, gdzie oferujemy ujędrniający masaż Kobido, silnie liftingujący japoński masaż Hadado oraz trzy wyjątkowe rytuały Head Spa, które przeniosą Cię w stan głębokiego odprężenia. Podaruj sobie oddech codzienności i odwiedź nas w naszej przestrzeni przy Borylowskiego 10 w Przemyślu. Rezerwacje telefoniczne pod numerem 510 713 667 oraz przez Booksy. Przestrzeń piękna i relaksu Marta Joszko.
11: I po reklamie. Przemyśl na czasie.
12: Tomasz Widak, muzyka folkowa i alternatywna spotka się tam z warsztatami i wyprawami terenowymi. Wspaniali goście, specjaliści w swoich dziedzinach, z pasjonatami przyrody i historii. Rytuał Nocy Kupały spotka się ze współczesną kulturą, a ludzie spotkają się nad wodą, pod gołym niebem i wśród lasów. Wszystko oczywiście nad brzegiem rzeki Wiar, w sercu Pogórza Przemyskiego. To krótki opis imprezy pod nazwą Wianki w Turnickim. 20 i 21 czerwca odbędzie się jej piąta już edycja. Organizatorzy zapraszają w tych dniach do Nowosiłek Gdyńskich. I jeszcze na zakończenie przenosimy się do Birczy, niedaleko Przemyśla. Tam już jutro rusza 10. edycja Birczańskiego Biegu po Zdrowie. W programie bieg oraz marsz Nordic Walking na dystansie 5 km.
13: Muzyką się żyje.
14: Taylor Swift wchodzi do świata Toy Story. Artystka nagrała piosenkę do piątej części tej kultowej produkcji Disneya. Jak przyznała po obejrzeniu Toy Story 5, zakochała się w tym filmie.
15: The song I knew what I knew you came about.
14: Ta piosenka powstała, ponieważ miałam szczęście obejrzeć Toy Story 5. Całkowicie zakochałam się w tym filmie. Natychmiast utożsamiłam się z postaciami, a konkretnie z Jessie. Chciałam napisać piosenkę z jej perspektywy. Piosenka przyszła mi do głowy tak szybko, że napisałam ją i miałam jej roboczą wersję nagraną dokładnie tego samego dnia, w którym obejrzałam film. Od razu mnie zainspirowała i mam nadzieję, że Wam się spodoba. Nosi tytuł I Knew It, I Knew You. Premiera Toy Story 5 już w najbliższą środę, a kawałek Taylor Swift mogliście już premierowo usłyszeć w Radiu SK, bo wszystkie hity zaczynają się w SC. A jeżeli chcecie posłuchać więcej hitów z bajek Disneya, to odpalajcie SK Toy Story Radio, które czeka na Was w SK-owej aplikacji na smartfony. To specjalna stacja radiowa, która nadaje ze świata zabawek i mówi, co się tam dzieje, gdy nikt nie patrzy. Escobar Rap 20 tymczasem jest już gotowa na lato. Numerem 1 ostatniego notowania zostało California Love, czyli bardzo wakacyjny hit od White'a 2115. Na podium pojawili się jeszcze Chivas z kawałkiem To Nieodpowiedzialne na drugim miejscu, a także Gipsy Kukon z numerem Ty Masz na miejscu trzecim. W Rap 20 pojawiło się też kilka nowości, m.in. od Fukaja i Liwki, Mikisa i Aliena czy Okiego, który nagrał kawałek z O Co Chodzi, Yankee Gim i Ewą Farną. Cała lista czeka na sk.pl, tam głos Głosujecie na Wasze ulubione rapowe hity i słuchajcie Rap 20 w każdy poniedziałek o 23. Zapraszam, Mati Fuczyło. Ale zapraszam też do słuchania Eski teraz, bo po co czekać do poniedziałku, skoro można robić to już dzisiaj, w sobotę. Minuty po 16 zaczynamy z hitami na czasie. Mam ich dla Was sporo. Będzie Sanach, będzie Justin Bieber, będzie Bruno Mars i jestem ja, Mati Fuczyło. Cześć. Stawiłem się dwa razy,

0: i bez Polaków, więc my urządziliśmy coś dla was. U nas z dobrą zabawą i z atmosferą. Przed nami SK Karniaki Cup. Chcielibyście pograć może w piłkę ze Sławkiem Peszko, a potem zasiąść z nim w loży VIP Stadionu Narodowego. On zadba o atmosferę, wy musicie dorównać mu w karniakach. Szukamy naszej eskowej jedenastki, no i będziemy was powoływali. Do zgarnięcia jest finał na PGE Narodowym, 1000 zł kieszonkowego i nocleg w Warszawie, a w finale nawet tych 1010. Co trzeba zrobić? Zgłoszenia znajdziecie już teraz na sk.pl za darmo, a potem słuchajcie eski, bo trzeba będzie odszyfrować, a raczej strzelić, co chciał powiedzieć Sławek Peszko.
1: SK Karniaki Cup. Strzelaj i wygrywaj w Radiu SK.
2: Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
3: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty. Za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: Wielki sport zawsze w TVP. Dziś kolejne mecze mundialu. Katar, Szwajcaria, Brazylia, Maroko, Haiti, Szkocja, Australia, Turcja. Oglądaj od 20.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
4: Prime MMA już w sobotę 13 czerwca w Częstochowie. Tazy vs Tybori. Ostatni bastion freak fightów. Zobacz w serwisie streamingowym Canal Plus. Więcej na Prime MMA TV.
5: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę?
6: Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
7: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
8: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
9: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
12: Czy można powtórzyć pytanie?
11: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
12: Tak.
11: Brawo!
13: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
14: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
15: I po reklamie.

Hi-Fi, Superstar, Wet Fingers w Radiu SK 18 minut po 16. Ja dziś o 21 kolejne mecze tegorocznego mundialu. Ale Mistrzostwa Świata w tym roku daleko,

Jaram nie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

W ostatnich dniach nowości jest naprawdę sporo. Jedną z nich jest hit od duetu Łatwo Gang Majko. O, ten dokładnie. Wczoraj byłem u Mai, spełniliśmy też jej marzenie o zagraniu Wesce, potańczyliśmy przy okazji. Na Instagramie możecie to wszystko zobaczyć, a spełnić marzenie Mai, no to był zaszczyt, naprawdę. Słuchajcie Eski, bo ten hit od Mai i Łatwo Ganga jeszcze dzisiaj na pewno Wesce usłyszycie. Maja, my tymczasem ciebie najmocniej przytulamy, ale w tym momencie w ramach nowości coś dla nas przygotował też Sony Fodera. Jego hit nazywa się Feel Again. No to co, może poczujemy go razem, bo wszystkie hity zaczynają się Wesce.

0: Ellie Goulding, Love Me Like You Do. A pamiętacie, jak wyobrażaliście sobie przyszłość, gdy byliście jeszcze młodsi niż jesteście teraz? Czy w waszych wyobrażeniach samochody latały, albo chociaż my lataliśmy w specjalnych plecakach? No to teraz będzie trochę mniej spektakularnie, ale słuchajcie, przyszłość jest teraz. W Chinach udało się zrobić coś, co brzmi jak z filmu science fiction. Naukowcy zaczęli tam przesyłać prąd do lecącego drona bezprzewodowo. I ten dron mógł tak sobie latać i latać i latać i prąd był wysyłany do niego bezprzewodowo. Czyli wszystko jest na swoim miejscu. Dron dostaje prąd z powietrza, a ja dostaję rachunki z kosmosu. I coś mi mówi, że nie tylko ja.
1: Reklama.
2: RTV Euro AGD.
3: Jak okazje, to w euro.
4: Mistrzowskie okazje w grze.
2: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład hulajnoga elektryczna Motus Scooty 10 Elite. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1499. Teraz za 1299 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Przemyślu oferuje bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie na kierunkach: bezpieczeństwo transgraniczne, inteligentne technologie, informatyka w biznesie, inżynieria transportu i logistyki, mechatronika, projektowanie graficzne, stosunki międzynarodowe, pielęgniarstwo, zarządzanie i inżynieria produkcji oraz nowości, design i projektowanie wnętrz oraz fizjoterapia. 25 lat doświadczenia uczelni to same korzyści dla studentów. Nowoczesny kampus, wysokie stypendia i gwarantowane miejsce w akademiku. Odpowiadamy na realne potrzeby rynku pracy. Studiuj z nami bezpieczną przyszłość.
6: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody. Bo OLIOC to...

0: bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
2: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
3: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start 9. edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
4: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
5: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja!
4: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź je ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Studia w Rzeszowie to bliżej niż myślisz. Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie to międzynarodowa uczelnia, na której zdobędziesz dobry zawód na lata i praktyczne umiejętności przyszłości. Możesz mieć stypendium, łączyć naukę z pracą, rozwijać swoje pasje i uczyć się działać na całym świecie. Studiuj m.in. cyberbezpieczeństwo, analitykę danych w biznesie, logistykę i nowości, technologie dronowe, projektowanie gier, biznes i innowacje. Rekrutacja do 31 lipca. Uwaga, na części kierunków limit miejsc. Aplikuj na sis.edu.pl. Create your life.
8: I po reklamie.

Nie wiem jak wy, ale ja tańczę w miejscu. Bo to Ale Farben i Rene Miller i Body Talk w Radiu SK. 4 minuty już prawie do 17. Ja dzisiaj szukam zdań, które mówicie w każdą sobotę. Każdą. I Magda napisała przed chwilką z dopiskiem: to jest zdanie słyszane co weekend i zawsze okazuje się nieprawdą. Uwaga! W końcu weekend można odpocząć. Radio SK. A wy odpoczywacie? My pomożemy. To w końcu SK.

0: Tato promocja.
1: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
3: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
1: Strzelisz coś?
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: RTV Euro AGD.
6: Jak okazje?
5: To w euro.
6: Emocje rosną.
5: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor LG 75 cali Qnet. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4499. Teraz za 3999 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 ratach 0%. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
8: Masz furę, rozbiłeś furę, a Acelink

0: transport u agenta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Autoasystans Komfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Już dziś w Delikatesach Piotruś Pan super ceny.
2: Żeberka wieprzowe paski tylko 17,99 za kilogram. Brokuł jedyne 4,99 za sztukę.
1: Delikatesy Piotruś Pan. Świeża oferta, super cena.
3: Szukasz najlepszych okazji do domu i ogrodu w Przemyślu? Poznaj aplikację Moja Mrówka od RM Mrówka Przemyśl. Aktualne promocje, gazetki pełne inspiracji, e-bony za zakupy zawsze pod ręką. W tym miesiącu otrzymasz e-bon na 20 zł za każde wydane 200 zł. Pobierz aplikację Moja Mrówka i zyskuj więcej przy zakupach w markecie PSB Mrówka. Przemyśl, ulica Jasińskiego 9. Zapraszamy.
4: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
5: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kone, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Detour. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Detoura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Detoura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future.
8: I po reklamie.
9: Muzyką się żyje.
10: To będą 3 dni koncertów wielkich gwiazd. Już dzisiaj rusza Warsaw Music Festival. Na dobry początek na stadionie warszawskiej Legii mocne elektroniczne brzmienia zagrają m.in. Artbat, Steve Angelo czy Benny Benassi, a to wszystko w specjalnej oprawie wizualnej.
11: Budujemy największy w Polsce ekran LED-owy, który będzie miał ponad 750 metrów kwadratowych. Nigdzie w Polsce nie został do tej pory zbudowany taki ekran, w związku z tym poza efektami i niezapomnianymi wrażeniami muzycznymi można liczyć też

0: na show wizualne.
1: Zapowiada Aneta Łyczkowska z ekipy organizującej Warsaw Music Festival 17 czerwca, czyli najbliższa środa, to już legendarna grupa Black Eyed Peas. Kolejny festiwalowy dzień to 20 czerwca. Tutaj legenda muzyki klubowej.
0: Taką naszą ulubioną, wycackaną wisienką na torcie jest to, że mamy Armina van Burena, 25-lecie Estate of Trance. Jako jedyny kraj w Europie Wschodniej robimy to 25-lecie i na face to face z Arminem van Burenem ściągnęliśmy Johna Samita, który będzie pierwszy raz w Polsce.
1: Na Warsaw Music Festival zaprasza Radio SK. Będziemy się tam bawić razem z wami. Dziś też szukajcie nas tam z mikrofonem. Będę. Trasa SK Music Tour za to trwa w najlepsze. Nasza letnia trasa koncertowa jedzie dalej i czas na kolejne miasta. W ten weekend jesteśmy w Czeladzi. Będzie sporo lokalnych zespołów. Będzie też kabaretowo, ale niedzielną gwiazdą będzie nasza polska Queen Bee, czyli Beata Kozidrak razem z zespołem Bajm. Wstęp jest darmowy, a SK Music Tour w Czeladzi poprowadzi Kasia Węsierska. Czy sobota to u was też jeszcze więcej obowiązków niż między poniedziałkiem a piątkiem? A miało być odwrotnie, prawda? Wiem jak jest. No to ja trzymam za was kciuki bardzo mocno i mówię tak, jesteśmy w tym razem. Matti Fuczyło to ja, męskie granie to oni i nareszcie to też to. Ja się

0: I dokładnie tak brzmi SK, 19 minut po 17. Another 54 Ultra, talk to you. A chcielibyście czasem przenieść się może do dzieciństwa? Możemy wam to bez problemu załatwić, bo już w środę premiera filmu Toy Story 5. Czy wy też wychowaliście się na którejś z części tej animacji? O, przed nami już piąta edycja, ale już teraz można się pozytywnie nakręcać. Ruszyło SK Toy Story Radio, czyli takie radio, które pokazuje, co dzieje się w pokoju dziecięcym, gdy nie ma w nim ludzi.
1: SK Toy Story Radio.
2: Szukamy pilota już godzinę.
3: Nadchodzi wielka chwila.
4: Mam coś!
5: Tak.
6: Nie no, to nie jest pilot. To jest stary naleśnik.
7: Czekaj, posłuchaj mnie.
8: SK Toy Story Radio.
9: Słuchaj w aplikacji Radia SK.
0: A więc słuchajcie SK Toy Story Radio w apce Radia SK za darmo.
10: Radio SK.
0: A i sprawdźcie, czy jesteście w stanie rozpoznać między innymi nasze głosy.
11: Reklama.
12: RTV Euro AGD.
13: Jak okazje? To w euro! Emocje rosną!
12: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor LG 75 cali Qnet. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4499. Teraz za 3999 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
14: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
15: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
14: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
16: Odkryj zachwycające SUVy Skody. Teraz w wersji specjalnej

0: Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
1: Disney Plus.
2: To jest mój czas.
1: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
3: Mam propozycję.
4: To nie jest jakaś wkrętka?
1: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
5: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
6: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
7: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
8: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
9: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Tylko teraz rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl i zaplanuj wakacje już dziś.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie, wie, wie.
12: I po reklamie.

0: i noc to Sylwia Grzeszczak i Pożyczony w Radiu SK, 24 minuty przed 18. A ja dzisiaj szukam odpowiedzi na pytanie, jakie jest zdanie, które musi koniecznie paść w każdą sobotę, bo są takie rzeczy, w których wydaje się nam, że tylko my tak robimy, a potem ktoś o tym opowiada i okazuje się, że jednak ktoś inny ma dokładnie tak samo. Kamil się nagrał na SK-owym Messengerze.
1: A w sobotę będzie bomba.
0: Podoba mi się, że nastawienie jest tak pozytywne. No tak ma być, w takim razie jestem fanem. Piotrek też nagrał się na Messengerze.
2: Obowiązkowe zdanie w sobotę. Jak gdy mama pyta, posprzątałeś już pokój?
0: Aha, posprzątałeś już pokój. Już dawno tego nie słyszałem, a szkoda, bo wtedy przynajmniej miałbym dodatkową motywację. Tame Impala, Jenny i Dracula to już za chwilę. Westę.
3: Reklama. Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
4: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonie w Galerii Sanowa w Przemyślu.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Miasto Czeladź i Radio SK zapraszają na Dni Czeladzi 2026 z SK Music Tour. 13-14 czerwca, Park Grabek. W sobotę pojawią się Jerzy Kryszak, Alicja Andrejczuk, Golden Swing Band, The Harpagans, Konopians. W niedzielę wystąpią Kabaret Jurki, Czeladzkie Talenty, Piersi oraz Beata i Baj. Partner wydarzenia Miasto Czeladź. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
7: Zapraszam na Dni Czeladzi. Burmistrz miasta Zbigniew Szaleniec.
8: I po reklamie.

ale dziś też wam go zagramy, bo to jest murowany hit. Słuchajcie, imprezki Kinga Berga przejmuje mikrofon i obiecała mi, że wszyscy fani Mai będą na pewno zadowoleni. Radio SK. A ja jestem największym.

0: Reklama.
1: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
2: Masz furę, rozbiłeś furę. Z Acelink

0: transport u agenta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Autoasystans Komfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fendikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
2: To będzie ostatnia reklama. Przestrzeń piękna i relaksu Marta Joszko zaprasza do strefy relaksu, gdzie oferujemy ujędrniający masaż Cobido, silnie liftingujący jak

0: no to będziecie mogli usłyszeć też artystów, których na razie nie zdradzamy.
1: Festiwal Playground ruszy w Polskę na koniec wakacji. Start 22 sierpnia w Tauron Arenie w Krakowie, a potem odwiedzi Chorzów, Gdańsk i Warszawę. Na miejscu pojawią się koncerty, strefy tematyczne i różne zajęcia dla młodych ludzi. Piosenka Hoodie Oversize, którą mogliście premierowo usłyszeć w Radiu SK, to zapowiedź mini płyty z udziałem influencerów. Już dzisiaj drugi przystanek trasy koncertowej Dawida Podsiadły. Obrotowy tour zatrzyma się na Enea Stadionie w Poznaniu. W ramach trasy Dawid gra koncerty na scenie w formie 360 stopni, która stoi na środku stadionu. Podczas koncertu w zeszły weekend Podsiadło ogłosił nowy muzyczny projekt. Zapowiedział wspólny album z Sobelem, który zapowiada ich wspólne koncerty na przyszłorocznym festiwalu Zorza. Podobnie jak rok temu, impreza Dawida Podsiadły w lato odwiedzi największe polskie miasta. Od czerwca do sierpnia Zorza zagości w Krakowie, Wrocławiu, Poznaniu, Warszawie, Gdańsku i Katowicach. To nie teledysk, a cały krótkometrażowy film. Madonna udostępniła kilkunastominutowe wideo, które zapowiada jej nadchodzący album. Możemy usłyszeć w nim fragmenty kilku piosenek i zobaczyć m.in. Sabrina Carpenter czy Kate Moss. Madonna szykuje się do premiery płyty, która będzie poniekąd kontynuacją jej kultowego albumu Confessions on a Dance Floor sprzed ponad 2 dekad. Krążek ukaże się już 3 lipca. Imprezka. Jak już udało Wam się wszystko ogarnąć, posprzątać, wrócić z pracy, to jest ten moment, żeby sobie odpocząć. Albo poimprezować, a z Radiem SK to jest możliwe. To są Hity na Czasie, ja nazywam się Kinga Baryga i zapraszam Was na wspólny wieczór.

Gips i Stan, tak wam gramy 9,5 minuty po godzinie 18. To jest Radio SK, to jest imprezka w Radio SK i to są oczywiście hity na czasie. A dzisiaj święto dobrych rad. 13 dzień czerwca to święto dobrych rad, dlatego ja przychodzę do was z pytaniem. Gdybyście mieli dać jakąś jedną radę, jedną dobrą radę, którą mogliby usłyszeć tutaj wszyscy słuchacze, to co by to było? Dajcie znać, czekam na wasze propozycje. Messenger Radia SK jest już dla was otwarty, ja oczywiście mam gadżety Radia SK, którymi bardzo chętnie się podzielę. To co? Wy nagrywacie głosówki, a ja gram dalej. Już teraz Mozzyman i Underneath the Blue.

0: Enrique Iglesias, Sean Paul i Bailando. Można już poczuć klimat wakacji, przyznajcie sami, ale do wakacji jeszcze trochę czasu nam zostało, a dzisiaj 13 dzień czerwca, Święto Dobrych Rad, obchodzimy. I ja pytałam was, gdybyście mieli dać jakąś jedną dobrą radę, którą mają usłyszeć wszyscy słuchacze, to co by to było? No i Adrian się odezwał. Halo Adrianie, jaką ty masz radę dla naszych słuchaczy?
1: Ja dla wszystkich słuchaczy mam tylko jedną radę. Nieważne, dobrze, źle, włączcie eskę i wigilujcie. Pozdro.
0: Tak jest i to jest plan idealny. Do 22 gramy tutaj, bo jak imprezka, to tylko z Radiem Eska.

0: James Hype, tak wam gramy 27 minut po godzinie 18. To jest imprezka w Radiu SK. Dzisiaj święto dobrych rad, więc Bartosz, słuchacz Bartosz, przychodzi z radą dla wszystkich słuchaczy. Bartku, jesteś? Halo, halo?
1: Dobra rada, zawsze gdy idziesz do publicznej toalety, sprawdź najpierw, czy jest papier toaletowy.
0: Ewentualnie zabierz ze sobą osobę towarzyszącą, która ci go przyniesie. Wszystko oczywiście z przymrużeniem oka, my gramy dalej. Już za chwilę wracam do was z kolejnymi hitami na czasie. Będzie m.in. Dawid Podsiadło i Sezon.
2: Autopromocja.
3: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
4: Sławek, co mówiłeś?
3: No mówię, że zawsze byłem mocny.
5: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
3: Strzelisz coś?
2: Autopromocja.
6: Reklama. Quick Service, laboratorium elektroniki. Dorabiamy wszystkie kluczyki samochodowe i motocyklowe. Profesjonalna diagnostyka komputerowa z wydrukiem. Naprawa i programowanie komputerów i modułów samochodowych. Chip tuning. Większa moc, mniejsze spalanie. Naprawiamy AdBlue, zabory EGR, filtry DPF i FAB. Z elektroniki zrobimy wszystko. To nasza pasja. Zapraszamy warsztaty do współpracy. W ofercie również wymiana rozrządów, sprzęgła, klocków, olei, filtrów, naprawa klimatyzacji. Quick Service, telefon 667 262 377. Dojazdowa 9. www.quickservice.com.pl.
7: Prime MMA już w sobotę 13 czerwca w Częstochowie. Tazy vs Tybori. Ostatni bastion freak fightów. Zobacz w serwisie streamingowym Canal Plus. Więcej na Prime MMA TV.
8: Doktorze, syn znowu kaszle.
9: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
8: Co mogę zrobić?
9: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
10: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
11: Ale sztosy!
8: Ale co?
11: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy! Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
12: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
13: Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Przemyślu oferuje bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie na kierunkach: bezpieczeństwo transgraniczne, inteligentne technologie, informatyka w biznesie, inżynieria transportu i logistyki, mechatronika, projektowanie graficzne, stosunki międzynarodowe, pielęgniarstwo, zarządzanie i inżynieria produkcji oraz nowości, design i projektowanie wnętrz oraz fizjoterapia. 25 lat doświadczenia uczelni to same korzyści dla studentów. Nowoczesny kampus, wysokie stypendia i gwarantowane miejsce w akademiku. Odpowiadamy na realne potrzeby rynku pracy. Studiuj z nami bezpieczną przyszłość.
2: To będzie ostatnia reklama.
14: Studia w Rzeszowie to bliżej niż myślisz. Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie to międzynarodowa uczelnia, na której zdobędziesz dobry zawód na lata i praktyczne umiejętności przyszłości. Możesz mieć stypendium, łączyć naukę z pracą, rozwijać swoje pasje i uczyć się działać na całym świecie. Studiuj m.in. cyberbezpieczeństwo, analitykę danych w biznesie, logistykę i nowości, technologie dronowe, projektowanie gier, biznes i innowacje. Rekrutacja do 31 lipca. Uwaga, na części kierunków limit miejsc. Aplikuj na wsis.edu.pl. Create your life.
15: I po reklamie.

To jest ten głos, który wy bardzo lubicie. Bledka i Tańcz. Tak wam gramy w Radiu SK 40, no w sumie to nie, 19 minut przed godziną 19. Tak się składa, że dzisiaj obchodzimy Święto Dobrych Rad. I ja

Cały czas was pytam o porady i pojawiła się też porada od Zuzi, która napisała do nas tak: nigdy nie mów nigdy. No i to jest prawda, nigdy nie mówcie nigdy, bo nigdy nie wiadomo, co się wydarzy. Może się okazać, że na tę imprezę sobotnią to ja dzisiaj nie pójdę, ale jednak później tak się wszystko zmienia, tak się modyfikują plany, że jednak na tej imprezie wylądujecie. Jak na razie, jeśli szykujecie się, właśnie macie swoje bifory, to towarzyszy wam Radio SK i imprezka w Radio SK. Teraz gramy dalej. Już teraz Sony Fodera, a później Maneskin.

0: Katy Perry, 6 minut przed godziną 19, to jest imprezka w Radiu SK. A swoją drogą dzisiaj święto dobrych rad i ja pytałam was, jakie macie rady. No i Kuba tutaj do nas przychodzi z pewną propozycją. Halo, halo Kuba, jesteś?
1: Słuchając waszego radia, chciałbym przekazać wszystkim, żeby się nie poddawali, ponieważ jest w nas tyle szans, ile odwagi. Prosty cytat, jak i moje motto życiowe. Więc tyle szans, ile odwagi. Po prostu.
0: W nas dużo jest odwagi i po godzinie 19 wracamy do was z kolejnymi najlepszymi hitami na czasie. Do tego będą też najnowsze informacje ze świata muzyki. Warto zostać z nami, bo będzie też m.in. Igo i Bruce.

0: Reklama.
1: Wielki sport zawsze w TVP. Dziś kolejne mecze mundialu. Katar, Szwajcaria, Brazylia, Maroko, Haiti, Szkocja, Australia, Turcja. Oglądaj od 20:25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
2: Kto zwalcza ból? Kto?
3: Ból szyi po pracy? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
4: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
5: No, to jedziemy.
6: Tato, czy dziś ja prowadzę?
5: Jasne, w końcu to twój dzień.
6: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
7: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
8: Money, money, money!
9: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
8: Wygrałam w Cherry Money!
9: Cherry Money?
8: Nowy

0: mi, co czujesz?
1: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
0: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start 9. edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
2: Na Mistrzostwach Świata SUV Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Miasto Czeladź i Radio SK zapraszają na Dni Czeladzi 2026 z SK Music Tour. 13-14 czerwca, Park Grabek. W sobotę pojawią się Jerzy Kryszak, Alicja Andrzejczuk, Golden Swing Band, The Harpa Guns, Konopians. W niedzielę wystąpią Kabaret Jurki, Czeladzkie Talenty, Piersi oraz Beata i Waj. Partner wydarzenia Miasto Czeladź. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
5: Zapraszam na Dni Czeladzi. Burmistrz miasta Zbigniew Szaleniec.
6: I po reklamie.
7: Muzyką się żyje.
8: To nie będzie zwykła impreza. To międzynarodowy festiwal. Na stadionie Legii Warszawa wystartował Warsaw Music Festival. Dzisiaj pierwszy dzień, który zdominuje projekt Upper Ground. Na czym on polega? No to już posłuchajcie.
9: Trzeba tutaj zdecydowanie, jest dużo więcej elektroniki, dużo więcej, dużo mocniejsze brzmienie. No i tutaj mamy Ardziego, mamy Steve'a Angelo, członka Swedish House Mafia. Mamy Artbatów, ukraiński duet, który podbija serca Polaków i nie tylko Polaków. To, co jest najciekawsze przy Warsaw Music Festival, to dane demograficzne z bileterii pokazują, że bilety na nasz festiwal kupili ludzie w ponad 60 krajach na całym świecie.
8: Mówi Aneta Łyczkowska z ekipy organizującej Warsaw Music Festival. A jak się przygotować do wyjścia na tę imprezę? No, to też posłuchajcie.
9: Trzeba zabrać ze sobą energię i dobry humor i towarzystwo. Mamy też obok stadionu Legii mamy miasteczko festiwalowe w Legia Parku. Tam też będzie mnóstwo atrakcji partnerów naszego festiwalu, więc nawet jeśli ktoś postanowi, że nie będzie stał całe 7 godzin pod sceną, będzie miał co robić.
8: Drugi dzień Warsaw Music Festivalu to środa. Wtedy na scenie legendarny zespół Black Eyed Peas, a w sobotę zagra ikona muzyki klubowej Armin van Buuren. Armina van Buurena mamy też co tydzień w Radio SK. Ten producent przejmuje naszą antenę w każdy piątek wieczorem. Powrócił nasz kultowy program SK Live Remix. Od godziny 20 możecie słuchać najlepiej zmiksowanych hitów na czasie. A po 22 za konsoletą staje właśnie Armin van Buuren i gra swoje kultowe show Estate of Trance. Potem na naszej antenie pojawiają się inni znani producenci, jak na przykład Robin Schulz czy Lost Frequencies. SK Live Remix możecie słuchać non-stop w wyskowej aplikacji na smartfony. Katy Perry zaskoczyła kibiców podczas otwarcia mundialu. Pojawiła się na scenie z 10-letnim chłopcem. Artystka była jedną z gwiazd ceremonii w Los Angeles w Stanach. Podczas występu towarzyszył jej młody wokalista, który kilka lat temu zainspirował ją do stworzenia piosenki Wonder. Dlatego Katy Perry postanowiła, że wykona ją razem z nim na stadionie. Nagranie z tego występu mamy na sk.pl.
10: Impreska. Impreska. Impreska. Impreska.
8: Impreska. A tak się składa, że w Radiu SK mamy hity na czasie, które gramy wam właśnie w imprezce. 2 minuty po godzinie 19. To co, zaczynamy? Jesteście gotowi? Kinga Baryga, witam i zapraszam. Na dobry początek Igo i Bruce, a później m.in. David Guetta.

Sylwia Grzeszczak i Och i Ach, tak wam gramy 11 minut po godzinie 19. To jest Radio SK, to jest imprezka. Jeśli macie jakieś plany szczególne na dzisiejszy wieczór, to dajcie znać. Pochwalcie się na Messengerze Radio SK. Czekam na wasze wiadomości. Chętnie sobie tutaj na te tematy z wami porozmawiam, ale w tym czasie, kiedy wy będziecie pisać wiadomości, to ja gram wam dalej. Alex Warren już teraz, a za chwilę Swedish House Mafia. To wszystko to, co lubicie najbardziej.

Lana Del Rey, Summertime Sadness. Ja mam nadzieję, że wy letniego smutku nie czujecie. Bo, moi drodzy, 12 dni. Tyle dzieli nas od oficjalnego rozpoczęcia wakacji. I cieszą się dzieci, cieszą się nauczyciele, ale myślę, że cieszą się też rodzice, bo wiadomo, to jest sezon urlopowy i na Messengerze Radia SK, kiedy zapytałam się, co robicie, Kasia nam napisała, że ona właśnie planuje swój urlop. I ja się tak wczytałam, poszukałam i znalazłam. Otóż okazuje się, że eksperci i badacze mówią, że oczekiwanie na urlop może poprawić samopoczucie, motywację i zdrowie. Bo jak oglądamy zdjęcia miejsca, które odwiedzimy, planujemy taki wyjazd, no to to poprawia naszą produktywność w pracy i automatycznie spada nam poziom stresu. No a wiadomo, że przed tym dniem na literkę P, jak ten stres nam tak odpowiednio spadnie, a produktywność wzrośnie, to nawet szef będzie zadowolony i kto wie, może jakąś podwyżkę dostaniemy. No trzymam za to kciuki, a teraz gram kolejne hity na czasie. Wiktor Waligura i Dryskul, 4 pory roku. Ale zostańmy przy tym lecie.

0: Imprezy 31 minut po godzinie 19. Swoją drogą ja tutaj mówię o tych, którzy imprezują, odpoczywają, pracują, ale są tacy, którzy gotują i pichcą w kuchni, tak jak Łukasz, słuchacz Łukasz, który do nas na Messengerze Radio SK napisał. My z moją kochaną żonką robimy właśnie gołąbki. Wysłał zdjęcie, więc dowód jest. Widać też tam, moi drodzy, młodą kapustę, mięso mielone się szykuje, ale dopisał też, że co do wakacji odliczamy dni i 1 lipca jedziemy na biwak pod namiot do gąsek. Dzieci są zachwycone, oby tylko pogoda dopisała. Pozdrawiamy serdecznie Łukasz i Martunia. No to również pozdrawiamy Was. Jak tam możecie, to podeślijcie chociaż jednego gołąbka do redakcji. Przyda się. Na pewno ktoś zje. Radio SK. I oczywiście życzymy Wam, żeby pogoda dopisała. Przez całe wakacje dla wszystkich.
1: Reklama. Szukasz najlepszych okazji do domu i ogrodu w Przemyślu? Poznaj aplikację Moja Mrówka od RM Mrówka Przemyśl. Aktualne promocje, gazetki pełne inspiracji, e-bony za zakupy zawsze pod ręką. W tym miesiącu otrzymasz e-bon na 20 zł za każde wydane 200 zł. Pobierz aplikację Moja Mrówka i zysk

Adam Lambert w Radiu SK. W imprezce w Radiu SK. 15-14 minut przed godziną 20. Swoją drogą okazuje się, że nie wszyscy imprezują, nie wszyscy pracują, nie wszyscy odpoczywają, bo bardzo dużo osób spędza czas w kuchni. Magda napisała do nas: ja tak jak Łukasz i Marta robię gołąbki z dwóch młodych kapust. Wczoraj pół miasta objeździłam za wielkim garem. Pozdrawiam z deszczowej Łomży. Magda, pozdrawiamy. O, już wysłała też zdjęcie, jak te gołąbki wyglądają. No, możemy Magdzie śmiało zazdrościć, ale to nie jedyna wiadomość, jeśli chodzi o gotowanie. Bo wy się chyba w taki sposób najlepiej relaksujecie. Dostaliśmy też wiadomość od Ewy i Tomasza. Wysłała Ewa zdjęcie razem z Tomaszem. Pyszne drożdżóweczki z brzoskwinią robimy razem z mężem. Pozdrawiamy. Naprawdę ślinka cieknie. Czy wy musicie tak dokuczać mocno? Ja wam dokuczać całe szczęście nie będę, a będę wam te pobyty w kuchni, te wspólne gotowania umilać czas. Najlepszymi hitami na czasie. Już za chwilę Miles Smith, ale będzie też Lady Gaga. Radio SK. No i oczywiście Bonnie M i Rasputin.

To jedna z tych nut, która wchodzi idealnie. Gips, kukon, ty masz. Tak wam gramy chwilę przed godziną 20. Po 20 najnowsze informacje ze świata muzyki, a także kolejne hity na czasie. Zostańcie z nami.

0: Reklama.
1: Szukasz najlepszych okazji do domu i ogrodu w Przemyślu? Poznaj aplikację Moja Mrówka od RM Mrówka Przemyśl. Aktualne promocje, gazetki pełne inspiracji, e-bony za zakupy zawsze pod ręką. W tym miesiącu otrzymasz e-bon na 20 zł za każde wydane 200 zł. Pobierz aplikację Moja Mrówka i zyskuj więcej przy zakupach w markecie PSB Mrówka. Przemyśl, ulica Jasińskiego 9. Zapraszamy.
2: I po reklamie.
3: Przemyśl na czasie.
4: Czyli jak bieg króla Kazimierza Wielkiego, koncert zespołu Goja i historyczny piknik z orszakami Bolesława Chrobrego oraz królowej Jadwigi. Tak zapowiada się 21. święto Zamku Kazimierzowskiego w Przemyślu. Wydarzenie odbędzie się od 19 do 21 czerwca na Zamkowym Wzgórzu. Organizatorzy przygotowali również konferencję poświęconą rodowi Poniatowskich, Dzień Otwarty Zamku, inscenizacje historyczne oraz Teatr Żywego Ognia. W line-upie mamy też wydarzenie artystyczne, m.in. spektakl Kubuś Fatalista i jego pan. Będzie też wystawa prac Agaty Woźniak-Niemkiewicz oraz koncert Magdaleny Pamuły z zespołem. Pamiętajcie, impreza z nutką historii i tradycji rusza 19 czerwca na Zamku Kazimierzowskim i Wzgórzu Zamkowym w Przemyślu.
5: Muzyką się żyje.
6: Łatwogang znów pokazał wielkie serce. Pomógł spełnić marzenie Mai Gadowskiej, która choruje na raka i na co dzień przebywa w szpitalu. Dziewczynka marzyła o nagraniu wspólnej piosenki z Łatwogangiem. No i się udało. Maja nagrała piosenkę Wszystkie Marzenia, w której padają takie słowa. Posłuchajcie.
7: Wszystko co zechce, jak będzie trzeba, to zagramy ją bez.
6: Trzeba spełniać marzenia, dlatego zagraliśmy ten numer w Radiu SK. Wczoraj razem z Łatwogangiem odwiedziliśmy Maję w szpitalu. Mati Fuczyło zapytał, czy nagrywanie piosenki było dla Mai stresujące.
8: Luzik.
9: Arbuzik.
8: Luzik, arbuzik. To jak, to poszło? To szybka chyba historia.
9: Poluszaki pomagały. Takie jej dodawały otuchy, jak się śpiewało.
10: Ja też się super bawiłem.
11: Ja się dobrze bawiłam.
9: Tymi nagrywkami, wideo.
8: To co bardziej, co fajniejsze, teledysk czy bardziej nagrywanie samej piosenki?
9: Wszystko było fajne. Będą TikToki z tymi testingami gniotków.
8: No tak, bo Maja kolekcjonuje gniotki.
9: Tak.
8: Ale słuchajcie, bo w tej piosence padają bardzo ważne słowa. Takie słowa, jak będzie trzeba, to zagramy ją w Esce. To co wy na to, żeby zagrać, Maja?
9: Tak, bardzo.
8: Jesteś za?
9: Tak, żeby wszyscy słuchali.
6: Jak wyglądała wizyta u Mai, to możecie zobaczyć na eskowym Instagramie. Cały dochód z tej piosenki trafia na konto Fundacji Cancer Fighters. Usłyszeliście tylko fragment, ale słuchajcie uważnie Eski, bo w tej godzinie, dosłownie za chwilę, po raz kolejny zagramy numer Łatwoganga i Majko. Wszystkie marzenia. A Dawid Podsiadło, numerem jeden wśród słuchaczy Radia SK. Jego hit Sezon trafił właśnie na szczyt gorącej dwudziestki. To kawałek z nadchodzącego albumu, który ma się ukazać na jesieni. Teraz Dawid Podsiadło ma na głowie stadionową trasę koncertową. Dziś zagra w N.

0: Na Enea Stadionie w Poznaniu, za tydzień w Gdańsku, a potem dwa razy na PGE Narodowym w Warszawie. A teraz sprawdźmy, które hity jeszcze są na czasie. Na miejscu drugim gorącej dwudziestki umieściliście kawałek, który podbija media społecznościowe. To Just The Way You Are, czyli hit zespołu Milky sprzed ponad 20 lat w remiksie Davida Getty. Na miejsce trzecie listy hitów Radia SK spadł hymn męskiego grania. Głosujcie na wasze ulubione kawałki na sk.pl i słuchajcie gorącej dwudziestki w każdy piątek po 18. Zapraszam w imieniu Micha Sobkowskiego.
1: Imprezka.
2: Imprezka.
1: Imprezka.
0: 3 minuty, 3,5 minuty po godzinie 20. Przygotowałam dla was kolejne hity na czasie, które umilą wam czas, gotowanie na przykład, bo wielu z was gotuje w kuchni, imprezowanie także, przygotowywanie się do imprez, więc zapraszam, Kinga Baryga, hej! A na dobry początek Justin Bieber i Nicki Minaj, Beauty and the Beast.

0: Tiesto, Jonas Blue, Rita Ora. To trio nas zaskakuje i pięknie nam gra 14 minut po godzinie 20. Ale teraz, moi drodzy, przyszedł czas, żeby posłuchać wyjątkowego duetu.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: No właśnie, jako że wszystkie hity zaczynają się w Esce, to tego numeru nie mogliśmy pominąć. Łatwo Gang po raz kolejny pokazał, że ma wielkie serce i pomógł spełnić marzenie Mai Gadowskiej, która choruje na raka i na co dzień przebywa w szpitalu. Dziewczynka marzyła o tym, żeby nagrać wspólną piosenkę z Łatwo Gangiem. No i się udało. Maja nagrała piosenkę Wszystkie Marzenia i bardzo chciała, żebyśmy zagrali ją w Esce. No to my, moi drodzy, te marzenia spełniamy i gramy. Gramy wam właśnie numer Łatwo Ganga i Majko, czyli Mai Gadowskiej. Wszystkie marzenia. Mam nadzieję, że jesteście na to gotowi i przypomnę, że cały dochód z tej piosenki trafia na konto Fundacji Cancer Fighters. No to co? Gramy Wszystkie Marzenia.

0: To jeden z tych numerów, który nigdy się nie znudzi. Naughty Boy i Sam Smith. La la la. Wiecie, że sprawdziłam i jestem w szoku, ale ten numer ma 13 lat, a za każdym razem, na każdej imprezie wchodzi idealnie. I można przy nim tańczyć, można przy nim śpiewać. Tekst jest całkiem łatwy, szczególnie jeśli chodzi o refren. Ale, moi drodzy, jak się okazuje, sobota u was to nie tylko impreza, ale to także dobre jedzenie. Piotr, nasz słuchacz, się odezwał. Halo Piotrze, co ty porabiasz?
1: A ja zaraz będę robił pierożki. Oczywiście ruskie. Pozdrawiam serdecznie.
0: Pozdrawiamy, pozdrawiamy. Piotr nie jest jedyną osobą, bo odezwał się także Kamil. Witam serdecznie. Razem z partnerką robimy knedle z truskawkami w deszczowe popołudnie. Pozdrawiamy Kamil i Magda. Oczywiście, dopisał jeszcze Kamil, słuchamy przy tym Radia SK. To bardzo dobrze się składa, bo ja przygotowałam takie hity na czasie, które umilą wam to gotowanie. Choć ja wiem, że samo w sobie gotowanie jest przyjemne, a testowanie tych posiłków jeszcze lepsze.

28 minut dzieli nas od godziny 21, ale także 28 minut dzieli nas od kolejnego mundialowego meczu. Katar zmierzy się ze Szwajcarią. Ja wiem, nasza reprezentacja udziału w mundialu nie bierze. Wielu tutaj wiernych fanów, kibiców się poobrażało, ale spokojnie, bo Radio SK przychodzi do Was z pewną propozycją. Mianowicie z nami możecie się pobawić. SK Karniaki Cup to taka akcja, która rusza u nas już jutro, ale Wy już dzisiaj możecie się, znaczy już w poniedziałek, pierwsze rozstrzygnięcie naszej zabawy, ale Wy już dzisiaj możecie się do tej naszej zabawy zgłaszać. Wystarczy, że wejdziecie na sk.pl, tam znajdziecie taką zakładkę SK Karniaki Cup. Chodzi o to, że tutaj razem z ambasadorem tej całej akcji SK Karniaki Cup, Sławomirem

Peszko, będziecie musieli się trochę pobawić, a bardziej pozgadywać. Jest jedno pewne wygwizdane słowo. Ja wam zaraz tutaj puszczę ten fragment i wy to słowo musicie odgadnąć. Jeśli uda wam się to zrobić, no to zgarniacie całkiem niezłe nagrody. Najpierw oczywiście musicie wypełnić formularz na sk.pl.

będzie, jest jedno pewne wygwizdane słowo. Ja wam zaraz tutaj puszczę ten fragment i wy to słowo musicie odgadnąć. Jeśli uda wam się to zrobić, no to zgarniacie całkiem niezłe nagrody. Najpierw oczywiście musicie wypełnić formularz na sk.pl.

0: tutaj wygwizdane. Uwaga, uwaga, czy jesteście gotowi, żeby tego posłuchać? Myślę, że tak.
1: Ja swoje już się nabiegałem. Teraz jedyne, co mogę robić, to podawać piłki albo...
0: Jeszcze raz.
1: Ja swoje już się nabiegałem. Teraz jedyne, co mogę robić, to podawać piłki albo...
0: Jakie słowo jest wygwizdane? No to już musicie wiedzieć wy. Zaglądajcie na sk.pl, tam wypełniajcie formularz i bawcie się razem z nami. SK Karniaki Cup. A o 21:00 przypominam, mecz Katar kontra Szwajcaria. I oczywiście hity na czasie, które wracają już za chwilę, będzie m.in. Dawid Podsiadło i Tazosy.
2: Reklama. Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Przemyślu oferuje bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie na kierunkach: bezpieczeństwo transgraniczne, inteligentne technologie, informatyka w biznesie, inżynieria transportu i logistyki, mechatronika, projektowanie graficzne, stosunki międzynarodowe, pielęgniarstwo, zarządzanie i inżynieria produkcji oraz nowości, design i projektowanie wnętrz oraz fizjoterapia. 25 lat doświadczenia uczniów.

0: przyszłość.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Miasto Czeladź i Radio SK zapraszają na Dni Czeladzi 2026 z SK Music Tour. 13-14 czerwca, Park Grabek. W sobotę pojawią się Jerzy Kryszak, Alicja Andrejczuk, Golden Swing Band, The Harpagans, Konopians. W niedzielę wystąpią Kabaret Jurki, Czeladzkie Talenty, Piersi oraz Beata i Baj. Partner wydarzenia Miasto Czeladź. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
3: Zapraszam na Dni Czeladzi. Burmistrz miasta Zbigniew Szaleniec.
4: I po reklamie.

Kungs i Galaxy, tak wam gramy w Radio SK 12, 11 już minut przed godziną 21, ale lecimy dalej, tak żebyście mogli się porządnie przed waszymi imprezami rozgrzać już teraz. Jason Derulo, a później będzie także Benson Boone.

Marisa i Odkochaj, tak wam gramy w Radio SK 3 minuty przed godziną 21. Po 21 kolejne hity na czasie, ale także najnowsze informacje ze świata muzyki.

0: to promocja.
1: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.

0: zgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
1: Strzelisz coś?
2: Autopromocja.
0: Przemyśl na czasie.
3: Jak lubicie może planszówki? Jeśli na tak postawione pytanie odpowiedzieliście twierdząco, zaglądajcie już 27 czerwca na Zamek Kazimierzowski w Przemyślu. Tam od 11 do 17 w tamtejszej galerii rusza kolejne spotkanie pod hasłem Planszówki na Zamku. Na uczestników czekać będą gry dla dzieci, młodzieży i dorosłych, zarówno dla miłośników współpracy, jak i zdrowej rywalizacji. Co ważne, nie trzeba znać zasad poszczególnych tytułów, bo organizatorzy z Przemyskiego Stowarzyszenia PIK Piątki i Karty pomogą w wyborze gry i wyjaśnią wszystkie reguły. Jeżeli macie zatem wolną chwilkę i chcecie jeszcze przed wakacjami miło spędzić czas, wpadajcie na Zamek Kazimierzowski w Przemyślu. Ja tylko przypomnę, że spotkanie rusza 27 czerwca o godzinie 11.
2: Muzyką się żyje. Minuta po godzinie 21 wystartował Warsaw Music Festival. To trzydniowa impreza z międzynarodowymi gwiazdami z różnych gatunków muzycznych. Dzisiaj coś dla fanów mocniejszych elektronicznych brzmień. Stadion Legii Warszawa przyjmuje m.in. Artbat, Benny Banassi czy Steve Angelo z ekipy Swedish House Mafia. W środę drugi dzień Warsaw Music Festivalu, wtedy gwiazdą wieczoru będzie prawdziwa ikona światowego popu. Zespół Black Eyed Peas. Usłyszymy hity, które łączą pokolenia, na przykład Where is the Love czy I Got a Feeling. No i co na ten temat możemy więcej powiedzieć? Posłuchajcie sami.
4: To hity, przy których my starsi się bawiliśmy, jak byliśmy młodzi, a teraz młodzież odkrywa utwory Black Eyed Peas przez różne platformy typu TikTok. No jest to zdecydowanie zespół, który łączy pokolenia i jest dla każdego. Mamy też mnóstwo innych polskich artystów, m.in. Trips, Kacperczyk czy Alien i Mighties.
2: Mówi Aneta Łyczkowska z ekipy organizującej Warsaw Music Festival. Ciekawie zapowiada się też ostatni dzień, czyli 20 czerwca. Wtedy na żywo zobaczymy legendę muzyki klubowej.
4: Taką naszą ulubioną, wycackaną wisienką na torcie jest to, że mamy Armina van Burena, 25-lecie Estate of Trance. Jako jedyny kraj w Europie Wschodniej robimy to 25-lecie i na face to face z Arminem van Burenem ściągnęliśmy Johna Samita, który będzie pierwszy raz w Polsce.
2: Na Warsaw Music Festivalu, na Warsaw Music Festival zaprasza Radio SK. Ja już widziałam na instagramowym profilu, że zajrzał ta Mati Fuczyło. Zobaczcie koniecznie naszą relację Instagram Radia SK, bo my będziemy bawić się tam razem z wami. A teraz bawimy się na Dniach Czeladzi. Trwa kolejny przystanek naszej letniej trasy koncertowej SK Music Tour. Dziś i jutro sporo koncertów polskich wykonawców. Na scenie pojawi się m.in. Beata Kazidrak z zespołem Baim. Wstęp darmowy, a imprezę prowadzi Kasia Węsierska. Za tydzień SK Music Tour będzie w Zduńskiej Woli i Buczku. W Zduńskiej Woli zagra m.in. Maciej Skiba i Wiktor Dyduła, a w Buczku scenę przejmie Kuba i Kuba, Kleo czy Julia Żugaj. Wstęp jest darmowy. A teraz muszę zasmucić wszystkie fanki Jeremiego Sikorskiego. Artysta, którego znacie z hitu Wracam, nie jest już kawalerem. Jeremi Sikorski wczoraj wziął ślub, jego wybranką jest modelka Ada Posiadała. Zdjęcia z imprezy mamy dla was na sk.pl.
5: Imprezka. Imprezka.
2: Jeremi i Ada świętowali wczoraj swoje wesele. Dzisiaj możliwe, że poprawiny, a u nas imprezka w Radiu SK. Niezmiennie 4 minuty po godzinie 21. Kinga Baryga, witam i zapraszam. Już za chwilę bardzo przez was lubiany Teddy Swims.

0: Margaret, tak wam gramy w Radiu SK. 13 minut po godzinie 21, a teraz przyszedł czas na nowość.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: No właśnie, jako że wszystkie hity zaczynają się w Esce, to wracamy do Crystal. Crystal i The One. Ten. No właśnie. Czy ten numer wam się spodoba? To się okaże, bo już za chwilę, już za moment gramy wam go w Radiu SK. A Crystal, jakby ktoś nie kojarzył, to brytyjska piosenkarka. Jest też

Autorką tekstów i producentką muzyczną, ma już wiele znanych hitów na swoim koncie, ale przyszedł czas na nowość. Nowość, która mam nadzieję, że Wam się spodoba, bo ja nie mogę przestać jej słuchać. No to co, gramy? Crystal i The One. Już teraz w Radiu SK.

0: Beyoncé. Hello. Słuchajcie, swoją drogą chciałabym powiedzieć, że odezwał się do nas Adam. I Adam chyba chce powiedzieć: halo, halo, sąsiedzie. To jest specjalna wiadomość do sąsiada. No ewidentnie chłopy ze Śląska. Posłuchajcie.
1: Takie szybkie przesłanie do sąsiada. Sąsiad, jeszcze 45 minut mamy, co by imprezować z Radiem SK. A ty nie krzycz tam, ścisz to. Jeno, bierz szkło i dowej do nas. Pozdrawiamy.
0: Nic dodać, nic ująć. Ja tylko wspomnę, że hity na czasie grają dalej. I gramy tak, że będzie można nóżką potuptoć. Więc już teraz Sombera, później Ariana Grande i Zet.

A ten numer dedykujemy wszystkim Swifties. Taylor Swift, Elizabeth Taylor, tak wam gramy w Radiu SK, 33,5 minuty po godzinie 21. Spokojnie, hity na czasie gra-

ją dalej, już za chwilę wracam do Was, a razem ze mną miejsce trzecie ostatniego notowania gorącej dwudziestki Radia SK, czyli Męskie Granie Orkiestra 2026, Igor Herwood, Zalia i Vito Bambino z numerem Nareszcie. Tak, nareszcie będziemy to mogli usłyszeć już za chwilę.

i Radia SK, czyli Męskie Granie Orkiestra 2026, Igor Herwut, Zalia i Vito Bambino z numerem Nareszcie. Tak, nareszcie będziemy to mogli usłyszeć już za chwilę.

Shawn Mendes. Tak wam gramy w Radiu SK 12 minut przed godziną 22. To jest imprezka. Swoją drogą, uwaga, uwaga, wzrost hormonu szczęścia, pobudzenie, redukcja stresu i dobra energia. To wszystko wywołuje taniec i śpiewanie, więc moi drodzy, jeśli jeszcze się zastanawiacie, czy warto zrobić głośniej Radio SK, czy warto posłuchać, czy warto potańczyć, to ja odpowiadam, warto. Już teraz Sanach i etc. na disco.

Martin Garrix, Ed Sheeran. Tak wam gramy, chwilę przed godziną 22. Ja dziękuję za dzisiaj, Kinga Baryga, do usłyszenia. Przypominam, że hity na czasie grają aż do białego rana.

a miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali. A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz?

0: nauczyć, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No zabijecie po prostu.
1: Nosem wkręca w Radiu SK.

wiesz, jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo się lubię trochę kotek.

0: promocja.
1: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
3: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy.
1: Strzelisz coś? Autopro.

patrząc na czarną magię, bo patrzę w obiektyw. 7-3-4 kolektyw, nie pomyl sektą, chociaż jest trochę selekcji. A ona jest sexy, spojrzała, wyciągnąłem parę lekcji. Chociaż nie byłem z nią w szkole wcale, ale mogę ściągać od niej w sensie spodnie.

wydawać obrazy, nie na mnie obrazić się pośle ją na wybiegi, lens jak i też żadne zakazy, by te gramy, aż wyjdą nam gały, co na to poradzi. Leżymy nad morzem i nadajemy na tych samych falach, nie walczymy na galach. Wolę polegać na moich ziomalach i fanach, niż na nich zarabiać. Jak jesteś ziomalem, zrobisz coś bezinteresownie dla brata. Pamiętaj, dobro zawsze wraca. Nie pytaj o procent i weź jej nie macaj, ona się nie zgadza. Lepiej uważaj, gdzie chodzisz i za którą latasz. Podetnie się skrzydła i papa i gleba. Taki już los, poszła baba się. Wszystkie pięć dziewczyn weź Boże do nieba. Nie chcę, żeby piekła mi chleba. Nie chcę więcej upojenia, bo chcę was pamiętać, mieć piękne wspomnienia.

Nigdy im nie pozwoliłem na posztane imię. Nawet jak dostaję, to walczasz, nie mam siły. Jeśli mnie pobiją, wstanę i wrócę silniejszy. A jak znowu mnie pobiją, no to wrócę z karabinem. Za to wszystko, co zrobiłem, to biorę na siebie winę. Kochę lub nienawidź, jestem weteran i chcą mnie zabić.